0: Kreska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk, kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takiemu zjawisku, które miało miejsce na przestrzeni wieków w Kościele, w różnych oczywiście konfiguracjach, w różnym natężeniu. Debata i dyskusja w Kościele. Jak to wyglądało, po co ta debata w ogóle była, czy istnieje teraz, czym się różni obecna debata w Kościele od tej z czasów na przykład świętego Tomasza z Akwinu, świętego Augustyna. Będziemy się temu przyglądać, ja i mój gość, którym jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Witam serdecznie.
2: Witam.
1: Jak zwykle w tego rodzaju rozmowach warto jest na początku jakieś definicje w ogóle podać. Co to jest rozmowa, co to jest dyskusja, co to jest debata w takich najprostszych filozoficznych definicjach, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym rozmawiamy.
2: No tak, definicja jest czymś, co wydaje się przybliża obraz danej rzeczy, zjawiska, ale... No właśnie, czy obrazy są definicyjne?
1: Ale one na pewno są przydatne, tak? Nawet jeżeli nie wyjaśniają do końca rzeczy, jakimi one są, to przynajmniej właśnie, ułatwiają rozmowę o tym. Więc spróbujmy sobie taką definicję zbudować.
2: Trzeba by chyba powiedzieć po pierwsze, że filozofia, znaczy troszeczkę jej dział, jedni wrzucają to, retoryka, czyli jakby wiedza na temat sztuki, wszelkiej sztuki rozmowy, przekonywania, właściwie przede wszystkim przekonywania, sporów, dyskutowania, debatowania. Więc można powiedzieć, że ujęcia retoryczne powinny nam najlepiej pokazać, zobrazować, ale uczyjmy to jakby w konwencji refleksji filozoficznej, no bo Tom troszkę praktykuje, trochę też pamiętam z czasów, kiedy na Akademii Teologii Katolickiej u profesora Mieczysława Gugacza miałem przyjemność te najciekawsze przeżycia z refleksji filozoficznej przeżywać. Debata, rozmowa. Znaczy, od razu bym chciał takiego podziału dokonać. Coś, co jest bardziej osobiste, intymne, w węższym gronie, i tu chyba najlepszym słowem jest rozmowa. Rozmawia się przy stole rodzinnym, można by

0: powiedzieć, chyba rozmową jest spowiedź w konfesjonale. Można by powiedzieć, rozmowa to jest taka sytuacja dialogu bardziej prywatnego, osobistego, węższego. Potem sfera publiczna. No tam są dysputy, debaty, spory. I patrząc z tej perspektywy, bym powiedział, że częściej przyzwyczajeni jesteśmy i chyba mamy jakieś dostrzeżenia w takim szerokim publicznym oglądzie, wizerunku debat, rozmów publicznych, sporów, najczęściej niestety konfrontacyjnych, a rozmowy, znaczy rozmowy, tu mniej skojarzeń, wydaje mi się, mniej obrazowania. Nawet spojrzeć na sytuację Jezusa w fundamencie jakby oglądu, czyli w Piśmie Świętym. No, jego wystąpienia publiczne, ja jakoś pamiętam, jak wyglądały rozmowy. No, wieczernik jest tą sytuacją bardziej intymnej, rozmowy najbliższego grona, ale właśnie, rozmowa to są dwa podmioty, można powiedzieć, rozmowa dialogiczna. Czy Kościół w swojej tradycji preferuje tą formę, czy raczej, można by powiedzieć, jest monologiczny. Ja mam takie drobne, i tutaj wytłumaczę się, znaczy, że raczej ktoś, można by powiedzieć, w wizerunku publicznym Kościół rozmowa raczej się kojarzy z tym przysłowiowym kazaniem, czyli jedna strona mówi, druga słucha. I to jest bardziej powszechny obraz, moim zdaniem, ukazujący klimat. No właśnie, monologów, a nie rozmów. Mhm. No.
1: A na chwilę cofnijmy się do tego czasu z 2000 lat wstecz, tak? Do czasu Jezusa, bo przywołałeś jego postać i klimat, w jakim on wyrastał, czyli Jerozolima, Palestyna, ta żydowska sytuacja, no intelektualna też, tam istniało takie pojęcie jak rozmowy, dysputa, tak między uczonymi w piśmie. Sam był wyciągany na takie rozmowy przez faryzeuszy, ale jednocześnie wiemy z historii Kościoła, że znaczną część swojej tradycji Kościół czerpał ze świata greckiego. Nawet już nie rzymskiego, a greckiego. I tutaj od razu każdy, kto skończył kurs nawet szkoły, to wie, że świat grecki, zwłaszcza ten świat klasyczny, później

0: którzy...
1: Rozmowy no, na mieście, jak ja to...
0: Toczą w ogóle takie pojedynki wręcz. No i tutaj trudno nie wspomnieć o takich postaciach jak Sokrates i sądowe. Sokrates, Platon, Arystoteles, oni wszyscy starali się swoich racji dowieść poprzez rozmowy. Czy Kościół, zwłaszcza ten pierwszy Kościół, który wzrastał w tej tradycji wciąż jeszcze greckiej, helenistycznej, czy on czerpał również z tego źródła?
1: Znaczy, można by powiedzieć, że sytuacja Greków była w pewnym cudzysłowie świecka. Znaczy, sytuacja Kościoła stwarzała zawsze równolegle funkcjonujące...
0: A jakbyśmy to rozumieli, co to znaczy, że sytuacja Greków była świecka? Mówimy o tych filozofach, tak?
1: Filozof był postacią, która bądź szanował wierzenia, bądź nie, ale nie był... związany, nie był osobą duchowną, mówiąc naszą, czy nie był osobą odpowiedzialną za sferę sakralną. Dyskutował, nie brał odpowiedzialności. Od początku Kościoła są osoby wybrane, no najszerszym powiedzmy duchowieństwo i świeccy. Już, można by powiedzieć, rozmowa, debata, dyskurs, narracje i inne są cele mówiącego, użyjmy słowa, mówiącego, duchownego, inaczej świeckiego. Rozmowa między filozofem i spotkanym rozmówcą, inlokutorem, a jednak rozmowa między
0: kapłanem,
1: a człowiekiem świeckim stwarza inny klimat. I tu bym powiedział, od razu jest zasadnicza, wydaje się, jest zasadnicza różnica dyskutowania, bo mówmy publicznie, dyskutowania, bo ja rozmowę bym jakby zostawił, że to jest...
0: W czterech ścianach.
1: Można by powiedzieć, że tak naprawdę, tak mi się nasuwa, bo od niedawna pochyliłem się nad tym tematem, to taka czysta rozmowa w Kościele to tak naprawdę jest modlitwa. Tylko znowu jest to specyficzna sytuacja, kiedy rozmawia się, nazwijmy to rozmowa z Bogiem, tylko no jakby tej jednej strony nigdy z ludzkiego punktu widzenia się nie słyszy. Są znaki, coś, ale tego głosu po ludzku mówiąc, werbalnego, nie słyszymy. I znowu sytuacja jest monologiczna poniekąd, bo mówi się w modlitwie do Boga, niektórzy nazywają to rozmową, ale są jakby, jest jeden, w tym klasycznym, właśnie filozoficznym dialogowaniu, rozmowie, gdzie dwie strony wymieniają się i słyszą się nawzajem, tu ta sytuacja jest znacząco inna. Przez to można wypowiedzieć, jakość, typ i specyfika rozmów w Kościele prywatnych, debat i dyskusji ma u fundamentu inną sytuację. Oczywiście znowu wróćmy do tego archetypu, czyli takiego praobrazu pewnej wartości kulturowej. Rozmowy między duchownymi, między sobą jedna sprawa, duchownymi i nazwijmy wierzącymi, laikatem, to jest współczesny język, ale osobami, które stanowią w Kościele nieduchowieństwo, zdefiniujmy to w ten sposób, no przebiega. I znowu teraz można by powiedzieć, no tu są już relacje, zależności, współzależności. Dialog filozoficzny wydawał się ludzi równych. Ewentualnie jeden wiedział, drugi nie wiedział. A nawet można powiedzieć dowcipnie, Sokrates podejrzewany, że coś wie, mocno afiszował się z tym, że wie, że nic nie wie, prawda? Kombinował w sposób znaczący, ale ta rozmowa wydawała się osób równych. Jest pytanie, czy sytuacja rozmowy między duchownym, który też szczerze opiekuje się, ma obowiązek obrony, ma jakby wiedzę, a tymi, którzy nimi nie są i na przykład no, pewnej funkcji nie mogą w Kościele pełnić, czy ich rozmowa jest jak równy z równym. Co nie zmienia klimatu sensów rozmawiania, dyskursu i debatowania.
0: Dobra, to tutaj wyłania nam się z tego, co mówisz, przynajmniej ja taki obraz mam przed oczyma, że rozróżniasz, ale że rozróżniasz takie dwa etapy, że czym innym jest rozmowa w Kościele między przedstawicielem stanu kapłańskiego, tak, biskupem, prezbiterem, diakonem, który jakby z założenia, z definicji nie będzie rozmawiał jak równy z równym z wiernymi, bo inna jest zupełnie jego rola w tej wspólnocie. Ale czym innym w takim razie będzie na przykład debata biskupów na synodzie? Tak? Bo oni w tym momencie są na innym zupełnie poziomie, tak, niż wierni.
1: I te mają swoje zapisy i pokazują.

0: pokazują, że jakby audytorium może wtedy nie miało nic do powiedzenia, otaczało. No właśnie, znowu ta zasadnicza, czyli słuchacze, no to słowo klasyczne audytorium, czyli ci, którzy słuchają, przysłuchują się toczonym rozmowom, przynajmniej między dwoma, czy w jakiejś wspólnocie. Można powiedzieć, że w świeckich relacjach ma mocno, znaczy może zagłosować, ma głośny element oceny dyskutujących, albo jest za tym, albo za tamtym. W dyskusjach stanu kapłańskiego audytorium najczęściej właściwie nie ma nic do powiedzenia. To też zmienia rolę słuchających. Oni już oczekują, że zostanie im powiedziane i oni albo mogą to sobie przyjąć, czy nie. Znowu inny klimat i można by powiedzieć, te inne klimaty i specyfiki toczą się przez historię i doszły prawdopodobnie do dzisiaj, więc chciałbym od razu jakby skoczyć historycznie i powiedzieć z takiego z góry oglądu, że wydaje mi się, że jest troszeczkę tak, że słyszymy, wiemy, a dzisiaj przez media oglądamy część debat publicznych o rozmowach ludzi wierzących, ludzi kościoła, zarówno po stronie duchowieństwa, jak i świeckich. Te intymne rozmowy, powiedzmy religijne, są właściwie mało znane. Może by trzeba było je trochę pobadać, czy dowiedzieć się, jak one naprawdę przebiegają. I bardzo ważny akcent, niestety zrobiło się coś takiego, że debaty są najczęściej jednak atmosferze troszeczkę sporu i konfrontacji.
1: No ale czy to
0: przypisuje się rozmowie religijnej jakby u podstaw kazanie. Ci, którzy przypisują słowo kazanie, nie wysłuchanie dobrej nowiny i ciekawej, ważnej, mądrościowej informacji, tylko jako pouczenie z pewnym smrodkiem dydaktycznym, powinieneś, nie powinieneś, zrób tak czy inaczej, to używają wprost pejoratywnie słowa kazanie. A jednego z ważniejszych nośników przekazu informacji o dobrej nowinie. I tu znowu pewna przygoda. Chciałbym tylko powiedzieć, że warto by było przyjrzeć się, gdzie odnotowuje się w zapisach. To jest dziwne, bo słowo żywe, no właśnie, ma tą przygodę. I znowu dwie postacie. Jezus, Sokrates. Nic nie napisali, tylko operowali żywym słowem. Czyli jest poczucie, można powiedzieć, głęboko archetypicznej, filozoficznej wartości żywego słowa, ale i też religijno-boskiej wartości żywego słowa. Wartość słowa żywego, zapisanego, no ma jakby inną otoczkę. No, z historii zapisy rozmów są pisane. To niedawno możemy odsłuchać coś nagranego. Znaczy my na przykład teraz będziemy w zapisie jakimś, można się otworzyć i badacze naszej dyskusji będą mogli ją odsłuchać. Znaczy my głosu Jezusa ani Sokratesa odsłuchać nie możemy. To inni zapisali, co oni mówili. Są tacy, którzy się niepokoją, czy oni to dobrze, czy ta scenotypia
1: ich... No to jest odwieczny problem.
0: A zarazem jakby warto, że ci, którzy z wyczytanego ciekawie o tym opowiedzą, są słuchani, zarówno w kazaniach, to słynne średniowieczne mowy, na przykład świętego Tomasza, który w rekolekcjach przemawiał do ludu i to cieszyło się wielką, żywe słowo
1: ale
0: cieszyło
1: zaraz,
0: się wielką.
1: Bo, zaraz do średniowiecza skakać, dojdziemy, tak? Natomiast ja bym się jeszcze na moment zatrzymał przy tym stwierdzeniu twoim, że gdy pojawia się temat w tej chwili debaty z wątkiem religijnym, to od razu wszystkim włącza się taki agresor, że to musi być w jakimś
0: albo obrona, albo
1: formie no, konfrontacji swoistej. Tak wyczułem z twojej wypowiedzi, że ty traktujesz to jako coś no, trochę negatywnego, że tego rodzaju debata jest. Ale czy to nie jest tak, że inaczej po prostu się nie da, że jeżeli włącza się temat religijny do rozmowy, to do tej konfrontacji zawsze będzie dochodziło? I takie dwie sprawy mi tu przychodzą na myśl. Wystąpienie świętego Pawła, znane z Dziejów Apostolskich, kiedy on właśnie wszedł na ten rynek
0: na górę,
1: w Atenach,
0: tak.
1: Na Agorę, czyli miejsce, no chyba oko cyklonu, jeśli można powiedzieć, tych debat na wszystkie tematy, jakie wtedy tylko ludzie mogli wymyśleć. I wszedł między ludzi, którzy się tym zajmowali i zawodowo, i z przyjemności, i dla rozrywki intelektualnej. I wszedł na ich warunkach, tak? Czyli coś zaczął głosić. No i został częściowo wyśmiany, częściowo wyszydzony, częściowo odnieśli się do niego z obrzydzeniem wręcz, a kilku posłuchało. Czyli była jakaś konfrontacja jednak. No nie wszyscy się na to zgadzają. To nie jest tak, że będziemy siedzieli przy jednym stole i tak słuchali, żeby nikogo nie urazić,

0: To się ze wszystkimi zgadzali, no jestem za, a nawet przeciw, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, to chyba się tak nie da po prostu. Druga rzecz, która, gdy o tym mówiłeś, z takim odcieniem pewnego dyskomfortu, o tym, że pojawia się myśl o konfrontacji przy temacie religijnej, w dawnych, XVIII-wiecznych jeszcze zapisach wolnomularzy, masonów, w konstytucjach masońskich było coś takiego, że na rozprawach lóż, w czasie spotkań lożowych, nie wolno poruszać dwóch tematów: polityki i religii, ponieważ budzi to tak wielkie spory, że natychmiast się rozpada wspólnota. Oczywiście zakaz ten był nagminnie łamany, to jest inna sprawa, że wyczuwano, że jeżeli będzie się rozmawiać o religii, to dochodzi do sytuacji konfrontacyjnej, więc w moim odczuciu to tak czy siak jest normalne. No Jezus powiedział, no, będę tym znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Znaczy to tak nie jest po prostu.
1: Odnotowujemy i tu się zgodzimy. Znaczy, eksperyment myślowy zawsze, filozoficzny eksperyment myślowy zawsze, czy tak musi być, że wiara i wiedza, bo tak bym połączył, czyli sytuacja perswazji, przekonywania, mówienia językiem religijnym, gdzie bez kryterium wiary ciężko coś zrozumieć. Filozoficzny to jest to przekonywanie, ten typ mówienia, opowiadania, narracji, w którym argumenty racjonalne, znaczyłoby to, że opierające się nie na wierze, tylko na jakichś opiniach, przekonaniach, mniemaniach są ukazywane, to teraz te dwie sfery się ze sobą spotkają, na ogół wchodzą, mają, tak jak powiedziałeś, dużą szansę na spór konfrontacyjny, bo dla kogoś racjonalizm to jest wiedzieć, a dla kogoś perswazja, przekonywanie religijne to jest uruchomić strunę wiary, czyli wierzyć. Można by powiedzieć, że ci, którzy posługują się czystym rozumem, wierzą, że rozum coś wie, a inni wierzą, że jest w nich mechanizm, który, mimo że nie wiedzą, nastraja ich, żeby wierzyć, bo ten przekaz ma sens dla nich. No, jest to prawdopodobnie konfrontacyjne. Ja bym jeszcze się chciał odnieść do tej sytuacji ze świętym Pawłem na Gorze. No oczywiście znowu jest to zapis, jakaś scenopis.
0: No ale wysoce prawdopodobne, że to tak mogło wyglądać.
1: Teraz, ze względu z tego zapisu jakby nie wyprostuje się. Jakie mogły być powody, że na przykład zostało to zapisane w ten sposób lub w inny sposób coś zostało wyakcentowane? Jest pytanie, czy teraz, mówiąc do filozofów, oni nie zrozumieli, bo jakby trudno im było rozwiązać problem wiary. Można by powiedzieć, że to spotkanie jest ciągle jakby archetypiczne, czyli jakiś ma praobraz wartości kulturowej sporu między filozofią i

Jednak może nie, bo istnieje. No ja jestem tutaj przykładem, no bo mam wpisane. I bym powiedział, że moja refleksja, że filozofia, czyli refleksja tocząca się w duchu mojej wiary chrześcijańskiej, nie musi być gorsza. Ale no...

0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o roli debaty, dyskusji w Kościele na przestrzeni wieków. Moim i Państwa gościem jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Przed przerwą rozmawialiśmy, właściwie doszliśmy do takiego punktu, cały czas jeszcze poruszając się w tym obszarze na styku między filozofią i w ogóle kulturą antyczną, grecką głównie, a młodym, rodzącym się chrześcijaństwem. I doszliśmy do takiego momentu pewnego rozróżnienia tutaj na nasze potrzeby poczynionego przez ciebie, Mariuszu, między funkcjonowaniem filozofa, a funkcjonowaniem człowieka wiary. Choć jak powiedziałeś, te rzeczy nie muszą się wykluczać, ale człowiek wiary pewne, no choćby dogmaty, przyjmuje na wiarę, a filozof przynajmniej powinien pozostawać pewnej gotowości do zadawania pytań. Tak zrozumiałem twoją wypowiedź, co zresztą jedna i druga postawa się wzajemnie nie wykluczają. Nie. No i tutaj przechodzimy do średniowiecza i postaci dość charakterystycznej dla scholastyki średniowiecznej, czyli próby połączenia filozofii, czyli tej gotowości do stawiania pytań o wszystko, z postawą wiary. Święty Tomasz napisał bardzo dużo tekstów i trudno jest tu przytoczyć wszystkie, ale on był przekonany o tym, iż można te dwie postawy w harmonijny sposób połączyć. Można być filozofem, pytać o wszystko i być człowiekiem wiary.
2: Tak, no to jest chyba ta postać, znaczy już w statusie i świętego, i doktora Kościoła, no jakby, no wszystkie ma nobilitacje i właściwości. Ale przejdźmy od razu do tego, co jakby tego wycinka, który nas jest. Część jego pisma kwestie dyskutowane, znaczy, czyli on pokazuje, że on wypowiada swoje poglądy w otoczeniu, nawet suma, to jest zawsze, to autorytet powiedział to, ktoś przeciwny to, a zatem trzeba może...
1: Zatrzymajmy się na moment suma, bo żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, o co chodzi.
2: Jako jeden z tekstów, ale też próba...
1: Jest to ogromny tekst, państwo w ogóle mają dostęp do niego, bo jest w całości, w tłumaczeniu na język polski, dostępna w internecie, także...
2: A na katedra EDU UKSW prowadzona, świetnie strona przez profesora Artura Andrzeja Juka, który no, katedra filozofii chrześcijańskiej, tomizmu jest pod jego auspicjami, wydaje się, w sferze publicznej świetnie prowadzona, ale i tu jest coś takiego, znaczy Tomasz

0: gościłem w audycji naszej w Obrazach z Historii Kościoła ojca Krupę, on też wspominając o świętym Tomaszu z Akwinu, mówił o tym, że często wymyślał pytania, tak, podważające jego jakiś tok dowodowy. Święty Tomasz z Akwinu wręcz sam stawiał się w roli własnego adwersarza i wymyślał pytania, które miały podważyć ten jego tok rozumowania, żeby go niejako sprawdzić ze wszystkich stron. Czyli tak jak mówisz, autorytety żywe, autorytety z przeszłości oraz sztuczne.
1: Tak,
0: wymyślał eksperymenty, jak podważyć to, co chciał dowieść.
1: I to jest niebywałe, bo często przypisuje się średniowieczu jakby taką właśnie, jednostronność, kwestie dyskutowane o prawdzie. Znowu opasłe dzieło, to mało kto dzisiaj chyba już jest w stanie przeczytać, ale jak się nie wniknie ten klimat pro-kontra, za, przeciw, leży u fundamentu, a to jest od razu jakby też anegdotycznie, ale bardzo ważne, do czego ja troszeczkę się przykleiłem z punktu widzenia dzisiejszego żyjącego filozofa o zainteresowaniach teologicznych, bo można by powiedzieć, że kurs filozofii, który przyszedłem, jakby zawsze stawiał mnie, że pytania zarówno teologiczne w tym współczesnym, nowożytnym rozumieniu i klasycznym, i filozoficzne idą równolegle. Znaczy próba rozdzielenia zawsze niepokoi. To właśnie w tej klimacie dyskusji był taki zwyczaj bardzo fajny, ale też dla życia akademickiego, nie tylko dla życia kościoła, chociaż wtedy można by powiedzieć uczelnie w jakimś sensie były bardzo pod mocnym mecenatem, użyję tego słowa, kościoła, żeby nie powiedzieć...
0: No chyba wszystkie uniwersytety w średniowieczu zostały stworzone jako instytucje kościelne tak naprawdę. Przy katedrach.
1: Przy katedrach właśnie, ale użyjmy słowa mecenatu, żeby jakby pokazać tą rolę, a nie inną formę administrowania tymi przedsięwzięciami. To socjologicznie była duchowo, intelektualnie, myślę, może również ludycznie, taka potrzeba, żeby profesorowie, autorytety Sorbony raz do roku stanęły w takiej sytuacji, że można zadać takiemu profesorowi na mieście, w sytuacji poza murami akademii, nieformalnie pytanie, a to chyba było kwodlibetalne, czyli takie, jakie się chce, jakie przyjdzie do głowy, z bardzo ważnym wymogiem, że profesor musi na nie poważnie odpowiedzieć. Nie może powiedzieć, że jest jakieś...
0: Głupie pytanie.
1: Głupie czy tam od rzeczy, ma na nie odpowiedzieć. Oczywiście jest chyba poważne, że pytań było bardzo jakby poważnych, ale trafiały się też takie, dzisiaj to by zaraz powiedzieć, takie lanserskie, osobiste, prawda, tam chyba wtedy klimat do jednostki, osoby i takiego indywidualizmu nie był tak mocno na pierwszym froncie. Chodziło o sprawy, można powiedzieć, ostateczne, ważne, ale dla mnie ważne, dyskutowano na mieście, chociaż raz w roku, jako pewien wentyl, pytania, które noszone, a może jest głupie, ale można zadać.
0: Mogę je zadać.
1: I formalnie broniono, to ważne, chroniono i można powiedzieć, w sytuacji świątecznej, formalnej, można było zadać nieformalne pytanie. Spytać się, dzisiaj tylko w kulturze gdzieś o Hyde Parku słychać, że jest trochę punkt, miejsce gdzieś na mapie globalnej, gdzie można tego
0: w jakiejś mierze internet.
1: Radiowe.
0: W jakiejś mierze internet, wszelkie fora dyskusyjne, ale wydaje mi się, że akurat internet jest tego mocno zdegenerowaną formą.
1: Ale tam wtedy Sorbona dbała o to. Można powiedzieć, że internet jakby na forum, Uniwersytetu Warszawskiego raz do roku można było zadać profesorom pytanie z obowiązaniem, żeby poważnie odpowiedzieli na pytanie kwodlibet, jakie tam się podoba, jakie chce zadać nie ma. Spójrzmy, że to średniowiecze miało socjologicznie patrząc bardzo bardzo ciekawe propozycje wolnościowe, zwłaszcza, że się mówi, że wtedy był jeden styl ortodoksyjnego myślenia.
0: I kaganiec, tak. I kaganiec cenzury kościelnej nałożony na wszystkich ludzi, którzy tylko odważyli się inaczej myśleć. Z tego, co mówisz, nie do końca tak było, bo rzeczywiście wykładanie filozofii w ogóle wszelkich nauk na uniwersytetach...
1: Tu szacunek dla autorytetu, ale...
0: Na Natomiast istniał, dobrze, podoba mi się to określenie, wentyl pewien. I to zarazem była też próba dla tych profesorów, którzy, no co tu dużo mówić, w większości byli przedstawicielami stanu duchownego, tak, prawda? W
1: tamtym, hierarchii.
0: I hierarchii wręcz, często nawet piastowali od razu funkcję biskupie. Tak. Zdarzali się i profesorowie zarazem, i biskupi w jednej postaci. Starali się łączyć te dwie funkcje. I tutaj

0: Raz w roku wychodzili przed lud i musieli na te pytania, o których mówisz, questiones quod libet, odpowiadać. Czyli ta forma debaty publicznej, choć w mocno ograniczonej formie, ale w kościele funkcjonowała. I to w tym kościele...
1: Jest odnotowane takie zdarzenie. Mhm.
0: Święty Tomasz również brał udział w takich rozmowach.
1: Ale bym powiedział, że słyszeliśmy o nim, profesor Gogacz nam o tym opowiadał. Myślę, że profesor Andrzejewicz, jakby tu był, to mógłby z erudycji przytoczyć, jakie kwestie dyskutowano. No, ja jako już z perspektywy amator w tej dziedzinie nie mogę przywołać. Bardziej interesuje mnie to ważne kulturowo zdarzenie. Dysput poza murami, można by powiedzieć, miejsca sakralnego, jakim jest sam Kościół, miejsca świeckiego sformalizowanego, jaką jest uczelnia, wyjście w infrastrukturę, jak to się dzisiaj mówi, miasta i w powadze, ale i ludyczności, zabawie prawdopodobnie, dyskusja. No, bym powiedział, które studio telewizyjne na to sobie pozwolić by mogło. Znaczy oczywiście chyba pozoruje, że tak wygląda, ale no byłbym ciekawy. Znaczy no nie chciałbym tutaj, chociaż mówię, przenoszenie tamtego na dzisiaj jest ciekawym eksperymentem, bo wszystko, co dzisiaj wydaje się bardzo wolnościowe, tylko w swojej wolnościowej perspektywie jest bardzo mocno uwarunkowane. No i myślę, że no nie chciałbym wejść w dyskusję znowu nad mediami, ich pewną wolnością, ale pewien podest dla mówcy, znaczy bym powiedział tak, ostatnio w Warszawie zauważyłem, że zostały instrumenty wystawione gdzieś na miasto, na przykład na Placu Politechniki postawiło się pianino i wydawałoby się, że to społeczeństwo rano biegnąc do pracy w ogóle już nie potrafi grać, nie gra. Postawione pianino wykazało coś takiego, że siadali młodzi ludzie, starsi i zobaczyłem, że pełno ludzi ma umiejętność grania na pianinie. I przechodzili, ludzie się zatrzymywali, mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Było to miłe. Ludzie potrafią grać, muzykują i na mieście takie przedmioty powodują zatrzymanie się na chwilę w biegu do pracy, na uczelnię, żeby zagrać dla Elizy, nie wiem, Ragtime z słynnego filmu Żądło Scotta. Joplina, tak sobie pomyślałem, jakby gdzieś w kilku miejscach Warszawy postawić podesty, ja jestem bardzo jakby związany z miastem i jego autentycznym życiem, postawić pewne podesty, gdzie no podest, pewne podwyższenie jest atrybutem mówcy przemawiającego, żeby wejść można przemówić i przezwyciężyć, nie wiem, studia radiowe, studia telewizyjne, bo miasto też jest obszarem, gdzie, no właśnie, no ten krzyk na stadionach, prawda, no to też jest jakiś, no tam może się nie debatuje, ale nazwijmy takie miejsce stadion do dyskusji. Znaczy, nie ma czegoś takiego w mieście. Może ktoś wymyślny mógłby się...
0: No tak jak powiedziałeś, Hyde Park.
1: Ambona, nawet bym powiedział jedno.
0: W Warszawie.
1: Zniknęła Ambona. Jest, należy do pokolenia, chociaż, no chyba wprawdzie 50+, nie wiem, jedni, że to wiek średni, niż już starcie, ale ja pamiętam kazania z Ambony dla mnie i one zniknęły. Dzisiaj kazanie nie ma podestu. Znaczy, nie to, że jestem, żeby Ambona wróciła, nie o to mi chodzi, tylko jakby ta sytuacja, że się, może jest potrzebna, czy nie, ale można by powiedzieć, wyjście przed mur kościoła, małe podwyższenie i nawet osoba duchowna dla tych, którzy nie wchodzą do kościoła, przemijają, czy mogłaby mówić. Ciągle mam przykład, że to Świadkowie Jehowi pukają częściej do drzwi, żeby porozmawiać.
0: Niezupełnie. Tutaj się z tobą nie zgodzę, dlatego,
1: ja mówię, że... ze świeckich jakby to elementów. Jest moment, oczywiście moment kolędy zapowiadanej i to funkcjonuje, ale jest mniej.
0: Ale to jest bardziej to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, tak? Kolęda jest raczej w czterech ścianach, jest tą bardziej intymną formą kontaktu. Rzeczywiście. Ja nie ukrywam, miałem kilka bardzo ciekawych kolęd w swoim życiu. Rzeczywiście udało się porozmawiać, bo było nas tam kilka osób, w tym kapłan. Natomiast, tak jak sam powiedziałeś, debata jest czymś innym. Tak. I tutaj przykład, ja się nie zgodzę trochę z tobą, z przywołaniem tego przykładu Świadków Jehowy, A, to ma być kontakt znowuż intymny, B, tu nie chodzi o żadną rozmowę. To jest przekaz jednokierunkowy wyłącznie, jeszcze z dużą ilością, w klimacie rozmowy, ale nie o rozmowę chodzi, ale to masę socjotechnicznych sztuczek. Natomiast cofnąłbym się do tych

0: modestów, o których powiedziałeś, i do tego pianina, bo to tak wyczułem w tym, co mówisz, taką tęsknotę za takim ulicznym uprawianiem filozofii.
1: Ja bardzo
0: za
1: lubię.
0: Czasami greckimi, tak. I rozumiem, że pewnego rodzaju formą tego była...
1: Niesformalizowanego, a jednak tylko przez podest podniesionego z
0: ale
1: poziomu
0: że,
1: bruku.
0: Że jakimś elementem tego były właśnie te raz w roku odbywające się debaty, no też właśnie w mieście, każdy mógł pytanie zadać, że było w tym trochę zabawy, że nie było żadnej przestrzeni ograniczonej, tak? No rynek co najwyżej, który sam się ogranicza, że tobie tego brakuje. Czy uważasz, że ludziom też tego brakuje, czyli mieszkańcom miasta?
1: Ja myślę tak, że tu nie można powiedzieć brakuje, znaczy jest pełno profesorów filozofii, a nie ma Sokratesów. Znaczy trzeba tej odwagi, żeby wyjść na miasto, zaczepić kogoś i zaproponować mu rozmowę. No prawdopodobnie od razu potraktowaliby człowieka za, no i tak, no jakby w kierunku zakładów psychiatrycznych. I można by powiedzieć, że no jednak, bycie profesorem katedra i monolog, czy nad seminarium dyskurs, ale ten wymaga odwagi. Chociaż może uda nam się to słowo powiedzieć, są osoby, które podejmują pałeczkę, tą, jak to się pochodnie, olimpijską od Sokratesa i nabierają odwagi i próbują, może nie tyle zaczepiać, ale w pewnych punktach tworzyć klimat do rozmowy. Myślę, bo zastanawiałem się w biegu, tak to powiem, nad gdzie jest ta rozmowa w kościele taka tym intymnym. No myślę, że spowiedź, chociaż ona ma jakby specyfikę, no jakby innych celów, innych, no i ma status sakralnego zdarzenia, czy
0: no, sakramentu wręcz.
1: Sakramentu,
0: i
1: tak.
0: I tu trudno mówić o debacie, tak.
1: O rozmowie, bo ciągle mówiliśmy, znaczy, bo, a teraz, no, debaty w kościele, no, wewnątrz poszczególnych kościołów wyglądają, brzmią chyba inaczej, są często mniej konfrontacyjne. Właściwie troszkę debat nie ma, programu są seminaria, są wykłady, prelekcje, czyli ciągle ten monolog, znaczy ktoś słucha, potem ewentualnie jest dyskusja po wystąpieniu. Wiemy jak, różnie bywa. Dyskusje po wystąpieniach publicznych, znaczy ich klasa, często wartość i dynamika bywa bardzo różna. Można by powiedzieć, a może by sytuację odwrócić. Najpierw dyskusja, potem wreszcie ktoś na przykład wstaje i mówi z autorytetu, z wiedzy czy doświadczenia, wiedząc co myślą inni.
0: Do rozmowy wrócić wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I ponownie wracamy do rozmowy o roli debaty w Kościele. Kiedyś, teraz moimi Państwa gościem jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Zatrzymałbym się przy słowie, które wypowiedziałeś przed przerwą. Ono zresztą padało już w czasie naszej rozmowy. Autorytety. Mamy takie wyobrażenie, ono często jest utrwalane poprzez literaturę, poprzez filmy też, że w kościele rola autorytetu była szalenie ważna i że w tej debacie, która się zdarzała w kościele, czy tej debacie toczonej w murach Sorbony między profesorami, czy między mędrcami, czy w debacie publicznej tych questiones quod libet, gdzie prostaczkowie tak zwani mogli zapytać profesora teologii o cokolwiek, czy w pismach pisarzy chrześcijańskich, rola tego autorytetu była duża. Do tego stopnia, że czasem wydaje się, iż powołanie się na autorytet właściwie było koroną dowodu. Czy rzeczywiście tak było? Czy ta rola autorytetu rzeczywiście była tak ogromna? I czy dalej tak jest? Czy może nie?
1: Jakby nie z głębokich studiów tu nad tym tematem, a mojej opinii, poglądów, z którym żyję. Wydaje się, że wszystko jakby, no, przez to słynny umiar Arystotelesa, ten złoty środek, znaczy wszystko ma albo niedomiar, albo nadmiar. Znaczy szafowanie autorytetem miało miejsce, ale znowu niedomiar, znaczy jak są propozycje, gdzie w ogóle odrzuca się wszelkie autorytety, no nie prowadzi w tej linii umiaru, równowagi, złotego środka. W kościele, no powiedzmy średniowiecze, no różne etapy, również bywało różnie. Przez to zarazem były ekskomuniki, klątwy, jak i wyświęcenia. No, na początku święty Tomasz przez urzędnika hierarchii kościelnej, biskupa Tempie, no prawie zahaczył o potępienie równolegle.
0: A późniejszy ojciec Kościoła. Tak.
1: Staje się osobą wyświęconą. To powstawało w dyskursie. Wróćmy do autorytetu. Wspomniałeś, święty Tomasz, jak odwołuje się do autorytetu, to nie to, że, jak to się mówi, pada na kolana albo na czworaka, tylko z nim dyskutuje. Przywołuje go, bo go ceni. Za wiele zdań, ale jak pada zdanie o rzeczywistości czy o Bogu, to z tym zdaniem tegoż autorytetu on dyskutuje.
0: Co więcej, on, co możemy przeczytać w sumie teologicznej, on często przytacza dwa zdania dwóch autorytetów wzajemnie sprzeczne.
1: Nawet można by powiedzieć, czytanie sumy teologicznej świętego Tomasza pokazuje, że najpierw właśnie są te propozycje, co autorytety, set contra, czyli co myśleli inni, obok siebie jest przegląd. Można by powiedzieć, to jest to, co mówi się, że w debacie publicznej jest bardzo ważne, żeby padały głosy za i przeciw. Można się było tym sprawą przejrzeć. I teraz można by powiedzieć, często współczesna debata pozoruje te za i przeciw, często będąc z jednego punktu widzenia jest proponowane za i przeciw, żeby się w jednym nurcie zmieściło, bo krytyczny nurt jakby nie pasuje. Myślę, że wtedy też mogło tak bywać. Niemniej powaga sięgania do autorytetu, ale i powaga dla rozumu, który potrafi, umie dyskutować. Nawet ten zapis, kwestie dyskutowane o prawdzie. Nie to, że to jest prawda i już. Znaczy dyskutuje się o prawdzie, zwłaszcza, że po części jest pojęcie pogan, trzeba z nimi umieć rozmawiać. To nie było takie wpaść szablą, wyciąć. Tylko oni też coś mówią o Bogu, też mają jakieś pojęcia, mają jakieś światobrazy, jakieś światopoglądy, jakieś ideologie i musimy potrafić z nimi rozmawiać. Myślę, że zawsze są osobniki, które chcą ładu i porządku i administracyjnie coś rozstrzygnąć i nie chcą dyskutować. Klimat tego ma mało, mówiąc do tej rozmowy prywatnej, mało jest jakby zapisów nawet, w ogóle jest mało biograficznych, na przykład jak Tomasz dyskutował. Są przykłady, jak dyskutował na przyjęciach, bo gdzieś był króla, potężną osobą, się opowiada, że na tam miejscu przy stole, ale te zapisy są zawsze takie właśnie trochę bomoty, anegdoty, tego jest bardzo mało. Czyli można powiedzieć, że w kościele rozmowy intymne, wąskie mają bardzo mało zapisu i mogą są ciekawą może sferą dla badaczy do eksploracji, sprawdzenia, jak wyglądają poważne rozmowy mniej publiczne, bo te publiczne często są podyktowane chwilą. Można by powiedzieć, reformacja była ważną rozmową w kościele, bo ona spowodowała chęć sanacji, czyli uzdrowienia i reformacji i dokonała wielu podziałów. Znaczy te dyskuty,
0: To, co mówisz, to jest właśnie ubiegłeś moje pytanie, bo miałem o to pytać. Niedawno obchodzony był Dzień Reformacji, a warto pamiętać, że u korzenia tego całego ruchu leżała chęć uzdrowienia Kościoła. Ani Luter, ani znaczna część jego współpracowników pierwotnie wcale nie mieli za zadanie dzielenie Kościoła, secesję, tworzenie następnych kościołów. I tak jak powiedziałeś, zaczęło się po prostu od debaty. Tak. Zaczęło się od debaty, gdzie profesor teologii zaczął z innymi profesorami teologii i z papieżem debatować. Skończyło się na chwytaniu za miecze, dosłownie, i stosach, trupach, czyli...
1: Historia Kościoła...
0: To był błąd poprowadzenia debaty z obu stron, z jednej strony, czy to, że o pewnych rzeczach może lepiej nie debatować, tylko załatwiać je inaczej?
1: Też nie to dużo najwięcej informacji, jak coś dyskutujemy właśnie z profesorem Arturem Andrzejukiem, on wcześniej jeszcze jest dość dobrym znawcą historii Kościoła, zresztą trochę lektur historii Kościoła, chyba autora Danielu, pokazuje, że synody, nawet te pierwsze, to kończyły się często bijatykami w trakcie, te audytoria, czy nawet sami uczestnicy, czyli można powiedzieć rękoczyn, nie słowoczyn, a rękoczyn.
0: Mieścił się w formule debaty.
1: Mieścił się, albo wywoływał te emocje, że w końcu jak już argument słowoczynu nie działał, to dobrze było tam blagą. Można by było tak jak czy Luta, przybicie jakiś test do tej drzwi katedry, czy to był już klimat do debaty. To i dzisiaj chyba debata chętnie by wywołała spór. Podobno, tu profesor Gogacz opowiadał, że na przykład tematy religijne sporów na przykład o Trójce Świętą, czyli spory trynitarne, rodziły takie napięcia, że dyskutowano, nie? Albo w rozmowach, nawet przy trunkach, w tawernach,

rozmawiano i są odnotowane, że marynarze w tawernach na temat sporu o Trójcę Świętą i tych różnych ujęć teologicznych potrafili się bić i dochodziło do nożoczynów, znaczy używano też noży, żeby uzyskać jakąś punktację za i przeciw. Czy dzisiaj, znaczy, tak jak się mówi, w jakimś sensie powstał klimat, że jak się mówi o religii na spotkaniach towarzyskich i rozmowa się to, to ktoś właśnie mówi, nie rozmawiajmy, bo się zaraz pokłócimy. Tak jakby spór nie mógł być prowadzony bez rękoczynów tłuczenia talerzy na przyjęciu przyjaciela, przyjaciół, prawda? Tylko, czyli coś się zdarzyło, że smak dobrego argumentu, dobrego przytoczenia, czyli ten fechtunek słowny, ten, czy dobra riposta, ring riposty, czy całe te zdarzenia do czegoś nie prowadzą, do,

psu przyjaciela, przyjaciół, prawda? Tylko, czyli coś się zdarzyło, że smak dobrego argumentu, dobrego przytoczenia, czy ten fechtunek słowny, ten, czy dobra riposta, ring riposty, czy całe te zdarzenia do czegoś nie prowadzą, do,

0: element. Nie są perswadujące, przekonywujące. Tu mówię o sile perswazji. Proszę sobie wyobrazić dla człowieka, który na przykład został wychowany w klimacie rasistowskim i uważa, że, no nie wiem, pewna rasa, no to jest gorsza. No przykład, no powiedzmy amerykański. I teraz padają argumenty, to dla człowieka, to często argumenty przekonywujące go, że jednak Murzyn czarny, czy tam jak to się, żeby nie obrazić, bo to te słowa są poprawne.
1: Afroamerykanin
0: jest pełnoprawnym człowiekiem, to część odbierało tak, że jeżeli on zmieni pogląd, zmieni opinię, zmieni zdanie, to dajaby mu, no nie wiem, rękę odpadła, albo że coś mu się stanie fizycznie.
1: No kawałek stanie, jego odpadnie, tak?
0: No, profesor Goga zawsze nas uczył, że nic się w mojej strukturze, jak zmienię opinię, pogląd, czy dam się przekonać, to nic, nie, mały palec na przykład u ręki mi nie odpadnie.
1: Bo to nie będzie moja strata.
0: Bo to jest tylko myślenie się zmieni. Może się zmienić nastrój mojego organizmu może, ale nic mi się nie stanie. Ale tak głęboko jakieś przekonanie jest związane. Więc
1: że poniosę jakąś stratę. Zmienię zdanie, to poniosę stratę.
0: Tak, i teraz dyskusja w kościele, no jeżeli, no nie wiem, zacznę wierzyć inaczej, to nie wiem, no stracę życie wieczne coś. Znaczy,
1: no to byłby jakiś argument sensowny
0: tak,
1: akurat.
0: Tak, zgoda, tylko mówię, jakby, jakby znowu nie w atmosferze straszaka. No, ja bym powiedział, że debatę między, czy rozmowę pro kontra między wierzącym i zdeklarowanym ateistą są jakby o tyle paradoksalnie ciekawe, że w sumie jest to poważna rozmowa o Bogu, tylko że jeden mówi, że go nie ma, drugi, że jest i w niego wierzy. I bym powiedział, że tak naprawdę to najbardziej sądzniste rozmowy są właśnie między. Bo wierzący przyjmują, że są i no jakby milczą nad
1: tym. Co najwyżej rozważają
0: jeżeli
1: inne
0: to nie jest
1: kwestie
0: konfrontacyjne,
1: szczegółowe.
0: Jeżeli to nie jest konfrontacyjne, można by powiedzieć, że są spory. Edward de Bono, taki twórca kreatywnego myślenia współcześnie, mówi, że przezwyciężmy spory konfrontacyjne na rzecz sporów konstruktywnych. I to na Kaido, ale konfrontacja, a konstrukcja to są dwie różne rzeczy. Można by powiedzieć, czy spory, rozmowy wewnątrz Kościoła i Kościół, świat zewnętrzny, nie są jakby przyzwyczajone do jednak konfrontacyjnego formułowania wypowiedzi po wszystkich stronach. Znaczy tu, żeby nie mówić tam czy widni, czy coś, tylko obydwie strony dyskusji. I jest pytanie, czy budujemy klimat rozmów konstruktywnych wewnątrz Kościoła i Kościoła jako wspólnoty tu w tych najnowszych, czy nowożytnych współczesnych z zewnętrzną. Bo żeby była ta radość dyskutowania, radość rozmawiania, powinno być celem, że coś chcemy zbudować, bo jak chcemy się
1: obić,
0: no znaczy, no to...
1: Ktoś zostanie obity, ktoś będzie miał satysfakcję, że kogoś obił. Mariuszu, bo przeszliśmy z czasów cokolwiek zamierzchłych do teraźniejszości i no powoli nasz program ku końcowi zmierza. Gdzie są takie miejsca w Polsce, w Warszawie, gdzie można pokusić się o uprawianie filozofii, czy o jakąkolwiek przygodę z debatą w ogóle, które mógłbyś polecić?
0: Powiedział, że tak, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jak troszeczkę śledziłem ten temat, to trochę jest tak, znaczy oczywiście bywają otwarte debaty, organizowane przez środowiska akademickie. Wiem, że akademickie stowarzyszenia, czy stowarzyszenie, czy na przykład filozoficzne, nazywa to seminariami. No seminaria właśnie, no niby dyskusja, niby rozmowa, ale nieraz mówimy, nie prowadźmy rozmowy seminaryjnej, czy tam dyskusji seminaryjnej, czy debaty jak na studium doktoranckim. W kulturze na mieście, bym powiedział tak, no, na pewno pamiętam i odnotowuję to, co troszkę sam próbowałem zrobić, bo tak bywa. Z profesorem Andrzejukiem i ze Stowarzyszeniem Civitas Christiana prowadziliśmy panel otwartych debat. Staraliśmy się poinformować o tym i w jednym z klubów tego stowarzyszenia w Warszawie, ani klubu nie ma, ani już tych panelu otwartych debat, ale przez rok ciągnęliśmy tematy, gdzie najpierw była właśnie prelekcja, czyli jakby jakieś wprowadzenie do idei i potem audytorium przede wszystkim mogło albo pospierać się między sobą, albo z osobą, która dokonywała prelekcji. Myślę, że najciekawszym, a śledzę też na świecie, nie jest lepiej. Ciekawym przedsięwzięciem jest idea Christophera Phillipsa, który stworzył, napisał książkę, ale sam stworzył taką sytuację, że przejął się Sokratesem, jego rozmowami na mieście i troszkę może w duchu filozofii egzystencjalnej, o której się mówi, że działa się często

0: po kawiarniach, no, pomina się ciągle Sartre, prawda, przesiadywał w kawiarniach i dyskutował.
1: I wypalał trzy paczki papierosów dziennie.
0: Duluazów kultowych, jak to użyć tego, spotkania w kawiarniach, albo w różnych miejscach, gdzie, na mieście, podkreślam mocno to jakby ten kontekst na mieście, bo chciałbym jakby wyjąć w tej myślenia z murów uczelni, akademii, ale też znaw kościoła, czy wprost sytuacji miejsc sakralnych, żeby troszeczkę, wiesz, ja ciągle, bo tak jeszcze żeśmy mówili, ja ciągle żałuję, że jednak zakon żebraczy i kaznodziejski dominikanie nie ma jednak obowiązku chodzenia po mieście, pukania do kolejnych kamieni z budynków z ochotą porozmawiania o Panu Bogu, tylko troszeczkę są za murami. To można być nad tą strategią jednak obowiązkiem wpisanym w regułę porozmawiać. Ale wróćmy do świeckich, tutaj przygoda. Christopher Phillips, w Polsce wydawnictwo Szafa, lat kilka i nieżyjący już przyjaciel Jacek Dziaczkowski doprowadził do przetłumaczenia książki Sokrates Café, czyli taki świeży smak filozofii, dyskutowanie na mieście, po kawiarniach, gdzie w prostej metodyce możliwości zgłoszenia pytań, bo Sokrates przede wszystkim miał estymę dla pytań, i któreś pytanie, które dana wspólnota w danej chwili, gdy się spotka, uznaje, że je będzie dyskutować, w wyniku głosowania. Po prostu spisuje się pytania najbardziej ciekawe, energetyczne, ważkie, zostaje wybrane jako te, o którym można, i ta wspólnota chce dyskutować, potem debatować, za i przeciw, bo jakby dyskusja, to jeszcze nie wiadomo, czy będzie za i przeciw, bo często to jest jakby...
1: Może się wszyscy zgodzą,
0: ale...
1: Będzie o czym dyskutować.
0: No na ogół pytania rodzą różne odpowiedzi, potem te odpowiedzi zaczynają się konfrontować i coś się dzieje. No i w tych propozycjach troszeczkę się działo. Mój przyjaciel Jan Chojnacki prowadził Sokrates Café. W Warszawie teraz Sokrates Café w kawiarni Tarabuk jest prowadzone. Byłem raz gościem, to na tyłach uniwersytetów takich kawiarni. Znaczy, to są te zjawiska na mieście. Więcej jest właśnie tych seminariów, paneli, ale chodzi, że taki jakby pomysłu trochę na te zaczepienie świata na mieście jest mało, albo w ogóle nie ma. Sokrates Café. No spróbowałem również ja wyjść i obecnie w klubokawiarni, ten ruch klubokawiarni, który trochę może wraca, eksperyment na takiej starożytnej ulicy Warszawy, jaką jest Woska, Lwowska 17. W każdy wtorek jakby nałożyłem na siebie taki społeczny obowiązek, jako, nazwijmy, chcący porozmawiać. Nawet to lubię jazz, mówię w takim stylu jam session, znaczy każdy może się podłączyć do rozmowy wokół tematu, który będzie wiodący. Chcemy dyskutować i już przyjąłem na siebie zobowiązanie. W każdy wtorek miesiąca, od godziny 20 do 22 w kawiarni. Eksperyment filozoficzny, właśnie rozmowy w stylu Sokrates Café. Jakąś postacią jest również Witkacy, bo zacząłem robić przegląd filozofów Warszawy. Jest ich bardzo mało. Witkacy mieszkał w Warszawie, ale też w Zakopanem. Nie ma jakby takiego miejsca, który by... Wielka postać Franz Fischer.
1: On by pasował do tego twojego obrazu ulicznego filozofa.
0: Kawiarnianego, ulicznego. Franz Fischer oczywiście jakby ta postać. Zresztą jakby są pomysły, żeby może wyjść z takim projektem, żeby wskazać i zrobić taką grę miejską, jak to się mówi, dla szkół, gdzie uczniowie na przykład gimnazjum poszukaliby tych kilku, albo uznaczyłoby się, odkryło te miejsca, w których tyśże filozofowie bywali i coś tam wypowiedzieli. Poszukiwanie takiego formalnego miejsca nie jest łatwe. Na ogół szuka się kawiarni dnia takiego mniej, to nie piątek, kiedy no, one są oblegane przez ludzi, którzy chcą z tego korzystać. Więc wtorek i próbujemy tam, i jest zobowiązanie cały ten rok, można powiedzieć szkolny, bo tak ja u mnie się to jako nauczyciel konstruktor Ośrodka Rozwoju Edukacji myślę rokiem szkolnym, to ten sezon, nazwijmy, roku szkolnego 2014-15, te spotkania, jeżeli nic nie zmieni sytuacji, filozof oczekujący i ciekawy rozmowy. Bym powiedział tak, że jakby wyglądały te rozmowy w sytuacjach gmachów sakralnych. Zabawne, że często przy kościołach anonimowi alkoholicy spotkają się i ich mityngi są mocnymi mityngami rozmów. Znaczy, tu mam pewne spotkania za sobą i doświadczenia. Tam dużo się rozmawia, bardzo o uzależnieniach. Można by powiedzieć, żeby może to nie był tylko ta forma. Oczywiście są spotkania różnych ruchów religijnych przy kościele i tam toczą się rozmowy. One są na tyle energetyzujące, że mają swoich fanów. Niemniej jednak w ciekawości, czy ktoś z laikatu, czy osoby duchowne, jakby troszeczkę wyszły za mury kościoła i wrócę do tego archetypu podestu na małym podniesieniu, często może blisko kościoła, wróciły do tej roli przepowiadania pewnych rzeczy. Ale może kazania tego, który ma tą takie, że no, nie mów kazania, no ale zrozumienie kazania od razu w duchu pejoratywnym nie jest dobre, bo można powiedzieć, tych monologów prowadzi się wiele i nie wszystkie nazywamy kazaniami. Wykład też można nazwać być w duchu kazania, w sensie, że ktoś coś każe, nakazuje albo nie zachęca do dyskusji, bądź zachęca do dyskusji. Ta zachęta do dyskusji. Tak jak mówi się o zachęcie do filozofii, tak bym chciał powiedzieć, że chciałbym nakierować do zachęty, do dyskusji. Również profesorów uczelni, którzy wyjdźcie może nieraz, no właśnie, do kawiarni, żeby nie powiedzieć na ulicę, bo ma to też pewne takie skojarzenie, ale gdzieś na miasto. Znajdźcie sobie jakieś miejsce i ogłoście światu, że świadczycie usługę bycia obecnym i gotowym do rozmowy, do dyskusji. Może nie tak odważnie jak Sokrates, że zaczepiam cię i zadaję ci pytanie i trochę przymuszam cię do dialogu, dyskursu, tylko że poświęcam swój czas, jestem gotowy na rozmowę.
1: No myślę, że właśnie z tym zdaniem na koniec warto się rozstać z zachętą do dyskusji. Ja tu jeszcze przypominam Państwu, namawiam do sięgnięcia do dzieł świętego Tomasza, żeby przyjrzeć się, jak on właśnie pisząc,
0: to
1: prowadzi dyskusję. Bardzo ciekawa rzecz, a tak jak już żeśmy mówili, do całej sumy teologicznej, która została przetłumaczona na język polski, Państwo mają dostęp całkowicie darmowo za pośrednictwem internetu. Czyli zachęcamy do najpierw zaznajomienia się w ogóle z zasadami debaty, dyskusji, a potem podejmowania jednak tych dyskusji. Bo, no, jakiś rozwój, tak? Oznaka rozwoju naszego intelektualnego i duchowego także. Moim i Państwa gościem w Obrazach z historii Kościoła był dzisiaj historyk filozofii Mariusz Malinowski, któremu bardzo dziękuję za wizytę. A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Tyle się dzieje w ostatnim czasie w relacjach polsko-ukraińskich. Pojawiają się spowodowane przez polityków pewne napięcia, jakieś nieporozumienia, żale, pretensje, że uznałem, że może warto pochylić się nad tą sprawą, żeby może nieco lepiej zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, komu zależy na takiej sytuacji, jak ją naprawić. Nie będziemy jednak politykować, nie będziemy oceniać, jątrzyć, nie będziemy rozmawiać o trudnej historii, bo nie od tego jesteśmy specjalistami. Nie będziemy niczego też dorzucać do tego ogniska, które płonie już wystarczającym ogniem, tylko szukać pomostów od tak zwanej ludzkiej strony, może tak to ujmę. Eskalacja napięcia nikomu tutaj nie służy, a można bardzo łatwo i szybko zniszczyć wszystko to, co dobre udało się zbudować i Ukraińcom, i Polakom w ostatnich latach. Moim i waszym gościem jest dziś Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta od lat pracuje w Polsce, w Warszawie. Witam ciebie w gościnnych progach Drogowskazów, Marta.
2: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Marto, dlaczego wybrałaś właśnie Polskę jako kraj, w którym zdobędziesz wykształcenie, studiujesz w Warszawie? Co zdecydowało o tym wyborze właśnie i dlaczego? Dlaczego Polska?
2: No powiem tak, że Polska jest w moim życiu od jeszcze dzieciństwa. Powiem, ponieważ mam też polskie pochodzenie. Moja prababcia była Polką. Później z pradziadkiem przeprowadzili się na Ukrainę. I gdzieś zawsze w tych rodzinnych rozmowach, w rozmowach z dziadkami była wspominana ta Polska. Też moja babcia chodziła do kościoła i mnie często ze sobą zabierała, więc te tradycje katolickie na przykład, które są tu w Polsce, były u mnie też w domu. A o studiach w Polsce to też jest bardzo ciekawa historia, bo jeszcze też chyba od pierwszej klasy szkoły wiedziałam, że będę studiować w Polsce. Kiedyś ktoś tam mi powiedział, że o, pojedziesz studiować do Polski, coś tam my tam pomożemy, ktoś tam jakiś znajomy z Polski, tak? I tak sobie pomyślałam, że o, to jest dobry pomysł, ale zdecydowało tu jeszcze to, że jakieś kilkanaście lat temu, szczególnie na zachodzie Ukrainy, a później na terenie całej Ukrainy, zrobił się taki trend, nie wiem, czy można to nazwać trendem, ale zrobiło się popularne to, żeby jechać studiować do Polski, bo uważało się, że jakby Polska jako państwo europejskie ma wyższy poziom wykształcenia i można tam pojechać i że jest tam lepsze wykształcenie, że otwiera ten dyplom, otwiera więcej możliwości, że będzie jakby łatwiej w przyszłości, więc sporo osób jechało, a ja postanowiłam, że uczyłam się wtedy już polskiego jako dziecko, miałam jakieś powiązania rodzinne, więc pomyślałam, że to będzie dobry pomysł, żeby jechać tu. Też bardzo lubiłam, lubię i będę lubić Polskę. Jeździłam też do Polski. Bardzo mi pasowało to, żeby jechać, zobaczyć tu, zobaczyć państwo pochodzenia mojej prababci, tak? Nauczyć się jakiejś innej, chociaż bardzo podobnej do Ukrainy, kultury, nauczyć się innego języka, więc dlatego wybór padł na Polskę.
1: No właśnie, ale w końcu zdecydowałaś, Marto, się na powrót do Ukrainy na stałe. Wiem, że klamka już zapadła i właściwie jesteś tutaj przez najbliższy miesiąc jeszcze. Co stoi za tą decyzją w twoim przypadku? I czy na przykład spodziewasz się, że na podobny krok, zważywszy też na ostatnie, no takie napięcia, nie? Na linii Warszawa-Kijów zdecydują się wkrótce tysiące twoich rodaków.
2: Ta decyzja nie była pochopna. Nie wymyśliłam to, że wracam na Ukrainę, nie wiem, tydzień temu. Już ponad rok, już tak na pewno widziałam, że wracam. A wszystko przez to, że prozaiczna przyczyna, bardzo tęsknię za domem. Jakby tam nie było. To jest bardzo trudno wytłumaczyć jakoś tak w jednym zdaniu. Dlaczego? Ale po prostu, jak przyjeżdżam do domu, to czuję się inaczej zupełnie. Jakby

0: I tu dobrze nie było, jakbym tu już nie byłam zintegrowana. Jak przyjeżdżam do domu, to jest zupełnie inaczej. Jakby czuję się, że jestem na swoim miejscu. Ale jeszcze warto powiedzieć, że teraz Ukraina przeżywa chyba najtrudniejszy okres w swojej nowożytniej historii. I tak sobie pomyślałam, że a jeżeli wszyscy tacy młodzi jak ja wyjadą, kto tam zostanie? Kto będzie odbudowywać Ukrainę?
1: No właśnie, a propos, czy nie spodziewasz się, że właśnie wkrótce te tysiące twoich rodaków po prostu zrobią krok na wschód, tak? Czyli wyjadą z Polski, wrócą właśnie w swoje rodzinne strony? Masz takie informacje jako dziennikarka na przykład?
0: Słyszałam na przykład od znajomych, że chcą wracać na Ukrainę. Też na przykład nie z przyczyn tego, że coś im tu nie pasuje, nie wiem, że czują się jakoś nie tak traktowani, czy jeszcze coś. Po prostu też tęsknią za swoją ojczyzną i też mają jakieś takie poczucia patriotyczne, a szczególnie chodzi o tych osób, które wyjechały do Polski, można tak powiedzieć, przymusowo, tak, że jakby byli uchodźcami wojennymi, bo to nie był ich jakby świadomy krok, a po prostu wymuszony.
1: Jasna sprawa.
0: I wydaje mi się, że wśród tych osób jest większy odsetek tych, którzy planują wrócić do domu.
1: A po tych kilku latach spędzonych w Polsce, Marto, jakie wspomnienia stąd zabierzesz w rodzinne strony, w okolice Lwowa? No pewnie masz ich mnóstwo, ale może być to na przykład jedno jakieś wspomnienie, które szczególnie jest tobie bliskie.
0: Mam mnóstwo tych wspomnień, bardzo dobrych. Będę wspominać Polskę w jak najlepszych swoich wspomnieniach. Jakoś trudno mi powiedzieć o jakimś...
1: Konkretnym,
0: tak? O czymś konkretnym, bo było tyle tych dobrych momentów, ale warto tu wspomnieć o tym, zaznaczyć. Powiedziałabym, że będę wspominać bardzo początek wojny na Ukrainie, tak? Jak Polacy otworzyli swoje serca, swoje domy, jak po prostu zobaczyłam to wsparcie, jak byłam na dworcu i widziałam, jak ludzie po prostu zabierają obcych dla nich osób z innego kraju, którzy mówią w innym języku, tak? Zabierają do swoich samochodów, do swoich domów, to jak wspierają, kupują jakieś rzeczy, tak? Jak starają się te obrazki, które widziałam na własne oczy, jak tam ktoś na karteczce miał napisane w takiej transkrypcji, jak po ukraińsku powiedzieć coś do tych rodzin, tak, żeby zrozumieli. No to będę wspominać na pewno przez całe życie, bo to jest coś takiego, co trudno jest zapomnieć.
1: A czy, Marto, jako też dziennikarka, pod tym kątem też ciebie pytam, czy może jesteś w stanie wymienić

0: dane takie transkrypcje, jak po ukraińsku powiedzieć coś do tych rodzin, tak, żeby zrozumieli. No to będę wspominać na pewno przez całe życie, bo to jest coś takiego, co trudno jest zapomnieć.
1: A czy Marto, jako też dziennikarka, pod tym kątem też ciebie pytam, czy może jesteś w stanie wymienić różnice społeczne, obyczajowe, polityczne, jakie dostrzegasz różnice pomiędzy Polską i Ukrainą, co szczególnie w tym kontekście tobie osobiście rzuca się w oczy? Na przykład twój pierwszy przyjazd do Polski, nie? Lata temu. Czym byłaś najmocniej zaskoczona? Porównywałaś na przykład Polskę do Ukrainy w jakichś obszarach życia?
0: No można powiedzieć, że do dzisiaj porównuję. Zawsze tam się patrzę, u nas to tak? Tak, to tak. Po raz pierwszy przyjechałam do Polski, jak miałam chyba 12 lat, więc byłam po prostu zachwycona Polską, bo Unia Europejska, tak, inny kraj, pierwszy raz wyjechałam za granicę, więc byłam po prostu zachwycona, nie miałam czasu na to, żeby jakoś coś porównywać, bo wszystko mi się wydawało, że jest lepsze, niesamowite. Teraz przez te 5 lat przeżytych tu w Polsce jest mi trochę trudno wymienić jakieś takie dokładnie różnice, bo już po prostu ich nie odczuwam, bo...
1: Jasne, no w sumie już, masz rację, tak.
0: Bo już...
1: Zaciera się to już, tak.
0: Tak. Ale na przykład mogę powiedzieć, że jeżeli mówimy o moim przyjeździe, tak, do Polski już takim świadomym, w wieku 17 lat, jak przyjechałam tu na studia, zobaczyłam na przykład różnicę między mną a moimi kolegami z studiów. Bo my na przykład na Ukrainie kończymy szkołę w wieku 16-17 lat i idziemy już w świat, tak? Musimy radzić sobie sami. I tu zobaczyłam tę różnicę, że jakby na Ukrainie dzieci szybciej dorastają, muszą sobie szybciej radzić sami, tak? A z takich innych różnic też na przykład warto zauważyć o religii, tak? Że na terenie Polski mamy tu Kościół katolicki. Na Ukrainie jest cerkiew prawosławna, grekokatolicka, też Kościół katolicki jest. Tu są jakieś różnice, tak?
1: A podobieństwa, Marto, jakie są między naszymi narodami, na ich podstawie, no moglibyśmy budować takie, wiesz, dobrosąsiedzkie stosunki. Mogłabyś o jakimś takim jednym chociaż powiedzieć?
0: Powiem tak, że jesteśmy bardziej podobni, aniż się różnimy, tak mi się wydaje. Zobaczyłam to, że Polacy, na przykład, jak i Ukraińcy, potrafią się kłócić między sobą, ale kiedy potrzebna jest komuś pomoc, albo trzeba się zjednoczyć w jakiejś dobrej sprawie, to wszyscy się jednoczą, tak? Że jeżeli chodzi o jakiś wspólny interes, o obronę kogoś na przykład, albo w pomocy, widzimy to, tak? Polacy tak samo, jak i Ukraińcy są bardzo pracowici. To nas jednoczy, że...
1: I tu jesteśmy podobni, tu się z tobą zgadzam też, tak.
0: Mówię, dla mnie już takich jakby różnic i podobieństw ja nie odczuwam, bo to dla mnie jest już coś takiego zwykłego.
1: Już na to tak nie patrzysz,
0: już
1: tak?
0: Już na to...
1: Jasne.
0: Tak, ale na przykład jakieś tam obyczaje, nie wiem, jak idę do kogoś na urodziny, tak samo jak na Ukrainie. Wesele też prawie tak samo, wszystko wiem, jak będzie się odbywać. Jakby mogę usiąść z człowiekiem, jak siedzę teraz z tobą i rozmawiam i nie odczuwam jakichś zbyt dużych różnic między nami.
1: A co, Marto, cenisz, lubisz najbardziej w swojej ojczyźnie, w Ukrainie?
0: Oh.
1: Za co ją kochasz, mógłbym tak zapytać w sumie.
0: Kocham za to, że jest, tak? Kocham bardzo za ludzi. Bardzo cenię ludzi, cenię ich postawę, cenię to, że jakby są bardzo, bardzo optymistyczni, tak? Jeżeli na przykład wrócimy do tego tematu o różnicach, to tak powiem, że w porównaniu do Ukraińców, Polacy trochę lubią ponarzekać. A wydaje mi się, że Ukraińcy jakoś bardziej, nawet w tych szarych czasach, które teraz mamy, tak, w tym wszystkim dramacie, jakoś bardziej optymistycznie patrzą na życie. I lubię bardzo za to, że co by się nie stało, tak, teraz wojna, ostrzały, tak, nieprzespana noc, jakieś dramaty, budzą się rano, niewyspani, idą do pracy, żyją dalej, że nic, poradzimy sobie, idziemy dalej. Za to kocham. Kocham za przyrodę, za morze, za to, że mogę pojechać w góry Karpaty, tak, że mamy taką piękną naturę. Kocham też, że jest taka różnorodna, bo na przykład Zachód różni się od południa, północy, wschodu i lubię bardzo za to, że mogę za każdym razem czegoś nowego się dowiedzieć, jak pojadę na przykład na wschód lub na południe.
1: A Polska, Marto, co polubiłaś najbardziej w naszym kraju po tylu latach obecności na stałe tutaj?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to miasta są bardzo nowoczesne, ale jednocześnie na przykład popatrzymy tam na Warszawę, tak na Kraków, Gdańsk, widzimy nowoczesność, ale też widzimy zachowanie tej historycznej części, że jakoś to się jednoczy. Też

0: polska natura bardzo, bardzo mi się podoba. Uwielbiam Tatry tak samo jak Karpaty ukraińskie. Hmm. Bardzo lubię no, też polskie jedzenie.
1: No, o tym też jeszcze powiemy trochę w kolejnej tak, części Drogowskazów.
0: Tak. Lubię to, jak to wszystko funkcjonuje, że wszystko jest, no tak powiem, prosto, tak, że jak jest jakiś problem, można zgłosić się i zostanie naprawiony. Czasami jest biurokracja, nie powiem, tak, jeżeli chodzi jeszcze szczególnie o jakieś papiery związane z legalizacją i tak dalej, to już jest zupełnie inny temat, ale na przykład, no, jak widzę, że coś jest nie tak, to mogę zadzwonić, napisać jakieś podanie czy coś i to zostanie prosto naprawione. Ten zachód połączony ze wschodem, tak, ta nowoczesność, połączona
1: z mentalnością wschodu trochę,
0: wschodu, okay. Tak,
1: rozumiem.
0: Która idzie już tak bardziej, która jest już taka proeuropejska. Nie?
1: Tak. A jeśli wojna z Rosją się skończy, Marto, to jakie masz marzenia wobec Ukrainy, swojej ojczyzny? Jak widzisz jej miejsce w Europie, na świecie? Co Ukraina będzie miała do zaoferowania reszcie świata, kiedy wojenny kurz w końcu opadnie, co mam nadzieję, ty pewnie też w końcu nastąpi?
0: Mam taką nadzieję. Zacznę może od końca, co Ukraina może zaoferować. No przede wszystkim widzimy teraz możliwości obronne. Wojsko, jakieś nowe
1: doświadczenie
0: zbrojenia.
1: Frontowe takie tak, tak zwane, tak?
0: Widzimy, jak teraz Ukraina produkuje swoje własne drony, które dolatują do Moskwy i dalej, tak? Kto jeszcze mógł 4 lata temu pomyśleć? Ja bym nie pomyślałam, że Ukraina będzie sama produkować takie drony, a jeszcze rakiety i w tym rakiety balistyczne, więc tym Ukraina może się podzielić ze światem, bo ma doświadczenie już na polu walki, nie na, gdzieś tam na poligonach, a po prostu ma sprawdzone uzbrojenia, którym może się dzielić. Może też podzielić się, bardzo w Ukrainie rozwija się technologie cyfrowe, bardzo się rozwijają, na przykład aplikacja podobna, żeby tak było zrozumiale, do mObywatel na przykład, u nas to się nazywa DIA, bardzo się rozwija. Tam można załatwić teraz wszystko. Można się ożenić. Teraz testują, że można się też online się rozwieść. Można, nie wiem, kupić samochód, rejestracja, zamówić rejestrację na samochód, przyjdzie ci pocztą. Może właśnie te rozwiązania zaoferować. Też na przykład jakieś inne rozwiązania, no na przykład myślimy o poczcie. Bardzo mi na przykład tu teraz tego brakuje, chociaż powiem, że bardzo sprawnie działa, tak? Ale na przykład brakuje mi tego, że no na Ukrainie ja wiem, że jak ja dzisiaj zamówię, to jutro to na pewno będzie. Nawet w tych czasach wojennych, to po prostu nie wiem, kto tam pracuje w tej służbie kurierskiej, ale wszystko się dzieje bardzo szybko, sprawnie. I właśnie tymi jakimiś rozwiązaniami może się dzielić. Na przykład też jakimś zarządzaniem kryzysowym, tak? Co robić, kiedy nie ma prądu, nie ma wody, jak na szybko działać. I ja sobie wyobrażam i marzę o tym, że Ukraina za parę lat, za tam kilkanaście lat, kiedy już zacznie się odbudowa po wojnie, będzie jakby równo z innymi państwami europejskimi, tak, że nie będzie traktowana jakoś jak gorsza, a po prostu zajmie to swoje miejsce wśród państw europejskich.
1: Dziś w Drogowskazach rozmawiamy o polsko-ukraińskich relacjach, nieśmiało określimy przyszłość w tym kontekście. Zastanawiamy się, jak budować pomosty, a nie mury pomiędzy oboma krajami. Po prostu warto spokojnie, bez emocji rozmawiać na ten temat, bo emocje i takie doraźne polityczne interesy są tutaj zdecydowanie złym doradcą. Na moje pytanie odpowiada dziś Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolicy Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta od lat pracuje w Polsce, w Warszawie i na stałe wraca za chwilę już do siebie, w okolicy Lwowa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś o sprawach ukraińsko-polskich, jednak jak najmniej od strony politycznej czy historycznej, jak najwięcej od strony takiej czysto ludzkiej. Byłoby wspaniale funkcjonować obok siebie na zasadzie takich dobrosąsiedzkich relacji i współpracy, co zresztą się udaje, zwłaszcza na poziomie tak zwanych zwykłych ludzi. Bo jak mawiał klasyk, zwykli ludzie sobie poradzą doskonale, jeśli tylko ideolodzy czy politycy nie będą mieszać im w głowach, nie będą się wtrącać w ich sprawy. Do rozmowy zaprosiłem Martę Radio. Marta to ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta od lat pracuje w Polsce, konkretnie w Warszawie i niedługo wraca do siebie w swoje rodzinne strony. Witam Ciebie po raz drugi.
2: Cześć.
1: Czy w Polsce spotkały Ciebie kiedykolwiek jakieś takie, no niemiłe sytuacje, tylko z tego powodu, że jesteś z Ukrainy, masz akcent na przykład, tak? A może doświadczyłaś też szczególnie właśnie serdecznego z tego powodu takiego przyjęcia, że właśnie jesteś z Ukrainy?
2: Więcej było zdecydowanie tej serdeczności, aniż jakichś niemiłych sytuacji, chociaż

0: No, nie będę ukrywać. Te niemiłe sytuacje były. Tam gdzieś parę razy usłyszałam, że mam wracać do siebie, tak? Ale jakoś nie biorę to za bardzo do serca, nie traktuję to na poważnie i to po prostu jakaś kropelka w morzu tej serdeczności, której tu doświadczyłam. Naprawdę powiem, że nawet na początku, jak przyjechałam, jeszcze przed wojną, byłam bardzo zaskoczona to tym, jak bardzo serdecznie mnie wszyscy powitali, tak? Na uczelni na przykład bardzo martwiłam się o to, jak się będę czuła, tak? Wśród polskich kolegów, czy przyjmą mnie do siebie, bo jeszcze wtedy gorzej rozmawiałam po polsku. Teraz to już trochę lepiej rozmawiam, ale nie, tak jakby czułam się i teraz się czuję jako swoja, tak? I tej serdeczności jest naprawdę dużo i bardzo cenię to, jak ktoś słyszy właśnie ten mój akcent.
1: I się nie uprzedza od razu, nie, tak?
0: Tak. I zadaje jakieś pytania, tak? Że skąd jestem? Coś się pyta o Ukrainę? Jaka jest teraz sytuacja? Bardzo, bardzo to doceniam. Chociaż powiem, że bardzo przykre jest to, że tyle osób zwraca uwagę właśnie na akcent i że to jest jakiś wielki problem, tak? Rozumiem na przykład wobec mnie, jako pracuję w mediach, mogą być takie zarzuty, tak? Bo to są media, ale na przykład zwykły człowiek, jakaś pani, która przyjechała tu do pracy, nie jest tak łatwo nauczyć się języka polskiego. I to już jest wielki wysiłek, że ktoś rozmawia po polsku i tak powiem komuś, że to jest takie jak trochę sypanie soli na ranę, że człowiek i tak wie, że rozmawia z akcentem, że jest sporo do uczenia się i czasami po prostu nie trzeba jeszcze o tym przypominać.
1: Twoich rodaków w Polsce, Marto, cały czas jest mnóstwo, a zdecydowana część z nich ciężko tutaj pracuje, o czym już mówiliśmy w pierwszej części drogowskazów. A jakie masz obserwacje? Są dla siebie nawzajem wsparciem? Pomagają sobie? Trzymają się razem? Czy może właśnie integrują się z polskimi sąsiadami?
0: Różnie to jest. Zależy kto, jakie plany ma na przyszłość. Jeżeli ktoś planuje na przykład związać już swoją przyszłość z Polską, to stara się raczej integrować się w te polskie społeczeństwo, żeby być jako swój, tak powiem, jakoś bardziej wiedzieć jakieś lokalne, tak, tradycje, jakieś inne elementy, ale powiem ci, że jak Ukraińcy przyjeżdżają i są tu, to jakby starają się znaleźć innego Ukraińca, tak powiem, bo jakby tam nie było, Ukrainiec Ukraińca lepiej zrozumie, aniż Polak na przykład Ukraińca, szczególnie jeżeli mówimy teraz o wojnie na przykład, czy tak dalej. I nawet czasami my żartujemy między sobą, Ukraińcy, którzy są w Polsce, że Ukraińcy takie robią ukraińskie ośrodki, tak? Że jak na uczelni, to Ukraińcy z Ukraińcami. I jeszcze
1: w takich bańkach żyją.
0: W takich bańkach swoich, tak. Tak. Z jednej strony to ma swoje plusy, ponieważ jakoś łatwiej jest pogodzić się z tą inną rzeczywistością, bo jest jakieś wsparcie, człowiek, który też przyjechał tu, przeszedł, może już tę drogę cię zrozumie, jak to jest, ale z drugiej strony zamykanie się w takich bańkach nie doprowadzi do niczego dobrego, bo jeżeli ktoś już tu mieszka, to trzeba jakby być bardziej otwartym na to społeczeństwo, ale powiem, że raczej Ukraińcy szukają innych Ukraińców, a kiedy już znajdą swoich Ukraińców, to już wtedy mogą jakby poszerzać tę swoją bańkę.
1: No dobrze, czy jest coś, Marto, co w twojej ojczyźnie, w Ukrainie, ciebie po prostu i zwyczajnie wkurza, denerwuje, co wymaga pilnej poprawy i naprawy? Mnie na przykład wkurzyła ostatnio afera w Szpitalu Południowym na Ursynowie w Warszawie, którą doskonale kojarzysz też jako dziennikarka, tak, którą teraz żyje pół Polski co najmniej, tak? Co uważasz, że trzeba pilnie w twojej ojczyźnie poprawić, żeby lepiej funkcjonowała? Może podpowiem, korupcja? Bo o tym się dużo mówi.
0: O tym właśnie chciałam powiedzieć.
1: No widzisz. Tak. Czytam w twojej głowie trochę.
0: Zdecydowanie. To jest coś, co nam w prezencie jeszcze pozostało od czasów radzieckich i co jest na tyle wkorzenione w ukraińskiej polityce i nie tylko w polityce, ale też w życiu takim społecznym, że to bardzo trudno jest tego się pozbyć.

0: I to mnie właśnie wkurza, tak? Szczególnie teraz, kiedy jest wojna na Ukrainie, kiedy ludzie oddają ostatnie pieniądze na wojsko, tak? A ktoś sobie nawet nie wstydzi się kłaść te pieniądze do kieszeni. To mnie wkurza, ale tu pragnę zauważyć, że lepiej zaczęły działać programy antykorupcyjne. Tak, że teraz częściej ta korupcja jest wykrywana i właśnie o tym też warto mówić, że to działa. Jeżeli wcześniej ktoś sobie kradł i o tym nikt nie wiedział, to teraz, jeżeli słyszymy często o korupcji, to słyszymy właśnie dlatego, że zostali ukarani lub złapani. Ale to jest to coś, co jeszcze chyba będzie długo z nami, bo nie jest tak łatwo coś, co jest tak wkorzenione. To jest po prostu jak człowiek przez całe życie.
1: To trochę jest tak zapisane, jak to mówią, w DNA troszeczkę, prawda?
0: Tak, tak. Jak ktoś jest nauczony na przykład od dzieciństwa, tak, że może gdzieś tam zapłacić, to jest bardzo trudno nauczyć się, że może być inaczej.
1: Oczywiście, a dobrze, to samo pytanie pod kątem Polski. Jest coś, co dla ciebie jest trudne do zaakceptowania w naszym kraju, w Polsce? Zastanawiałaś się nad tym?
0: Chyba muszę powiedzieć.
1: Coś, czego nie rozumiesz na przykład?
0: Nie rozumiem na przykład tych, szczególnie jeżeli mówimy o wyborach, tak, o kampaniach prezydenckich czy tam parlamentarnych, wykorzystywanie kogoś dla tej walki politycznej. Tu w tym kontekście zaraz mówię na przykład o Ukraińcach, tak? Wykorzystywanie kogoś dla szerzenia swojej narracji, tak? Dla większych wyników, dla większych procentów, dla poparcia. Ktoś, kto może nawet nie ma takiego zdania tego czy innego, po prostu idzie w ten rytm tak, żeby po prostu też załapać się i mieć więcej procentów, to po prostu tego nie rozumiem, bo to są zwykli ludzie, tak? Trzeba też rozumieć, że konsekwencje potem widzimy na przykład na ulicy, jak tam ktoś zaczepia jeden drugiego. To mnie trochę wkurza, tak, że zwykli ludzie, którzy przyjechali tutaj, ktoś po lepsze życie, ktoś za
1: ciężko pracować i tak dalej, tak?
0: Po prostu staje się jakimś elementem walki politycznej.
1: Tak, no właśnie, i teraz z twojej odpowiedzi wynika moje kolejne pytanie, trochę, Marto. Jak sądzisz, komu zależy, żeby psuć polsko-ukraińskie relacje? Komu na rękę są kłótnie, jakieś nieporozumienia? Jaki jest ich końcowy cel? Nasze narody mają się od siebie odwrócić? Jak temu zapobiec? Jak uważasz? Wiem, że trudne pytanie, ale może spróbujesz się z nim zmierzyć.
0: Komu może to być innemu na rękę, jak nie Rosji, która pragnie już od tego czasu, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, żeby trzymać w swoim wpływie, tak? Żeby Ukraina nie szła dalej na zachód, nie,

Rosji, która pragnie już od tego czasu, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, żeby trzymać w swoim wpływie, tak, żeby Ukraina nie szła dalej na zachód, nie,

0: z sojusznikiem, żeby po prostu nie szerzyć tej jakby ukraińskiej integracji z Zachodem.
1: A za kim też będziesz tęsknić, opuszczając Polskę na stałe, co nastąpi za około, za miesiąc mniej więcej, tak? Za kim, za czym, dlaczego? Przyjaciele, koleżanki, koledzy, bo też no ich tak tutaj zostawisz, tak? Chociaż zadeklarowałaś jeszcze przed wejściem do studia radiowego, że będziesz do nas regularnie wracać.
0: Oczywiście. To, co najbardziej w swoim życiu cenię, to ludzi, których spotkałam. Nie wiem, za co sobie w życiu zasłużyłam, ale na swojej ścieżce życiowej spotkałam i nadal spotykam ludzi, którzy są bardzo do mnie życzliwi i bardzo chcą mi pomagać i bardzo mi pomogli, więc i zawsze czuję wielki szacunek do tych osób i właśnie za ludźmi będę tęsknić, tak? Za tymi, których tu spotkałam, którzy pomogli mi w ten czy w inny sposób. Tak, no za koleżankami, za kolegami z pracy też bardzo będę tęsknić, bo naprawdę miałam tu bardzo dobre otoczenie, bardzo różnorodne też powiem i nie tylko mówię tu na przykład o Ukraińcach, też o Polakach, też miałam parę kolegów z innych państw, więc za ludźmi będę bardzo tęsknić.
1: No dobrze, a co po powrocie na stałe zamierzasz robić właśnie w Ukrainie? Masz jakieś, nie wiem, zawodowe plany na przyszłość? Jesteś doświadczoną już dziennikarką radiową, internetową, nie wiem, ukraińskie media. Tam widzisz swoją taką zawodową przyszłość, tak jak widzisz swoją przyszłość po powrocie do domu w okolicy Lwowa, przypomnę.
0: Na razie w moich planach jest to pracować w ukraińskich mediach.
1: O.
0: Zobaczymy, czy uda mi się, jak wszystko pójdzie. Też nie chcę zapeszać za bardzo, ale też wiem, że jeżeli nie uda mi się dalej kontynuować moją karierę dziennikarską w ukraińskich mediach, to poradzę sobie i znajdę czym się zająć. Tak czy inaczej, jakoś ten swoje doświadczenie, które otrzymałam tu w Polsce, to czego się nauczyłam, jakoś mi się przyda na Ukrainie.
1: No studiujesz w Polsce dyplomację, mogę zdradzić.
0: Tak.
1: Poważna sprawa.
0: Skończyłam dziennikarstwo, licencjat mam z dziennikarstwa,
1: a teraz
0: dyplomację.
1: Może będziesz kiedyś za jakiś czas, za nie wiem, lat kilkanaście w tym teamie, jako dyplomatka, która będzie właśnie próbowała trzymać w dobrym stanie polsko-ukraińskie relacje. Mogłabyś taką rolę na przykład pełnić kiedyś, kto to wie, gdzie cię rzuci los.
0: Może być, kto wie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jakoś nie myślę o jakiejś karierze dyplomatycznej, bo też to jest bardzo poważne. Żeby pracować w jakichś strukturach dyplomatycznych, to trzeba naprawdę mieć dużą wiedzę. Chciałabym mieć tę wiedzę, uzyskać więcej tej wiedzy, żeby jakoś pomóc swojemu państwu, tak? Mhm.
1: Jeszcze jedno pytanie na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak się żyje na co dzień w twojej ojczyźnie? Mieszkając w Polsce, regularnie odwiedzałaś Ukrainę, z tego co pamiętam. Jak wygląda życie w czasie wojny de facto, tak? To, nie wiem, toczy się w miarę normalnie, czy czuć jednak takie no, napięcie, nie? Jakie są twoje doświadczenia? Co mówi też twoja rodzina, będąc tam na miejscu?
0: Ludzie żyją swoje normalne życie. To dla kogoś może wyglądać bardzo dziwnie, kto przyjechał na przykład za granicy i na przykład idzie sobie uliczkami Lwowa, czy nie wiem, jest pod Operą Lwowską i tam dzieci sobie biegają w fontannie, ktoś się śmieje. Ludzie żyją swoje normalne życie, ponieważ wiedzą, jaka cena jest tego życia. Wiedzą, że nie mogą tracić tego zapału, tak? Tych zwyczajnych dni, tak? Tego szczęścia, bo po prostu nie wiadomo, kiedy to się może skończyć, tak? Ludzie nie wiedzą, czy obudzą się jutro rano, tak? Nie wiedzą, co na nich czeka jutro. I na przykład często można usłyszeć od ludzi, którzy przeżyli duży ostrzał, że teraz rozumiem, że trzeba korzystać z każdej minuty tego życia, bo nie wiadomo, kiedy ono się skończy, tak? I też trzeba rozumieć, że ludzie żyją swoje normalne życie, obchodzą urodziny, wesela.
1: Ale tak samo było w Polsce podczas II wojny światowej. Jak można było żyć normalnie, to ludzie żyli normalnie, mimo że pod niemieckim butem.
0: Są już przyzwyczajeni jakby do tych, do alarmów, tak, do tego niebezpieczeństwa, bo człowiek po prostu przyzwyczaja się do...
1: To jest adaptacja, inaczej byśmy zwariowali, gdyby się to nie działo tak, jak się
0: tak,
1: właśnie dzieje.
0: Tak, i nie da się po prostu przez 4 lata nie wymieszkać w piwnicy.
1: Otóż to.
0: I trzeba dalej żyć swoje życie, więc to życie na pozór jakby tak wygląda normalnie, ale

0: No tak czy inaczej, gdzieś tam zupełnie, jeżeli patrzysz już tak wewnętrznie, tak jakieś tam rodziny, w domy, wejrzeć gdzieś tam przez okno, tak z boku zobaczyć, każdy człowiek przeżywa swój osobisty dramat. U kogoś syn, ojciec, wujek, dziadek poszedł na wojnę, jakaś matka się martwi, tak, co z nim będzie, ktoś zginął na wojnie u kogoś, tak. Ten dramat, to wszystko chodzi między ludźmi, którzy starają się żyć dalej swoje życie. I jeżeli nawet wygląda wszystko normalnie,
1: pozornie normalnie,
0: to tak czy inaczej ludzie przeżywają straszny dramat. Sporo osób musi przyjmować na przykład jakieś leki uspokajające, tak? Dzieci chodzą do szkoły, tak? Widzimy, że idą do szkoły, ale na przykład nie zawsze widzimy, że spędzają połowę czasu w schronach. Jak to wszystko wygląda, więc jakoby życie toczy się normalnie, ale tak czy inaczej nie jest już takie, jakie było przed wojną i już nie będzie.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka, od lat pracująca w Polsce, w Warszawie i wracająca na stałe do swojej ojczyzny za mniej więcej miesiąc. Michał Poklękowski, do rozmowy z Martą wracam już niebawem w trzeciej i ostatniej części drogowskiej.
2: SK Rock Warszawa.

0: On cały czas jest Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, od lat pracująca w Polsce, w Warszawie. Po kilku latach spędzonych w naszym kraju, po nauce w Polsce i pracy zawodowej, Marta postanowiła na stałe wrócić w swoje rodzinne strony. Dlaczego? O tym też dziś rozmawiamy, ale nie tylko o tym. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni w drogowskazach.
1: Cześć.
0: Marto, co Twoi ukraińscy znajomi, koleżanki, koledzy wiedzą, myślą o Polkach, o Polakach, o Polsce w ogóle? Czy potrafią odciąć się od takiej, wiesz, politycznej narracji po obu stronach, bo ona jest po obu stronach, tak? I czemuś ma służyć, o tym też już trochę rozmawialiśmy. Jakie słyszysz, jakie opinie, tak, o sytuacji, o życiu w Polsce? Czy jesteś w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat?
1: Jeżeli mówimy o moim otoczeniu na przykład.
0: O swoim otoczeniu, tak.
1: Moje otoczenie ma bardzo dobre zdanie o Polakach i może się odciąć od tej na przykład narracji, która jest w mediach czy w polityce, bo po prostu byli w Polsce, słyszą ode mnie jakieś różne historie, tak, jak to wygląda, naprawdę mieli możliwość jakby porozmawiać z Polakami, tak, wiedzą trochę od środka, jak to wszystko wygląda, tak, że każdy człowiek jest inny i że nie wszyscy myślą tak samo.
0: I nie możemy generalizować, bo to jest niebezpieczne po prostu, tak?
1: Tak, więc oni to wiedzą, nawet jeżeli ktoś ma jakieś tam wątpliwości, to ja staram się ich doedukować, powiedzieć, jak to naprawdę wszystko wygląda, ale też warto zaznaczyć to, że no na przykład większość moich przyjaciół czy tam rodziny jest z zachodu Ukrainy, też ma jakąś rodzinę w Polsce, tak jakby bardziej zna ten kontekst wewnętrzny, kontekst polityczny Polski, aniż na przykład ktoś inny, kto nie miał styczności z Polską, jakby nie wie, jak to wygląda od środka. Więc w moim, na szczęście, w moim otoczeniu wszyscy myślą trzeźwo, jakby analizują sytuację i nie podają się jakby na różne takie jakieś prowokacje.
0: No dobrze, a ukraińskie media, przypomnę, jesteś dziennikarką już z kilkuletnim doświadczeniem w radio i w internecie. Z racji na zawód doskonale, zakładam, orientujesz się też w ukraińskich mediach. Co zwykle, Marto, pisało się kiedyś o Polsce, zanim jeszcze też zaczęło dochodzić do pewnych napięć politycznych, i co pisze się obecnie? Czy to śledzisz? Co najchętniej, może tak, czyta się aktualnie w ukraińskich mediach? Czy jesteś w stanie tak to jakoś wyselekcjonować trochę?
1: Teraz widzę, że ukraińskie media starają się jakoś balansować między tym, żeby jakoś ściszyć to napięcie, tak, jakieś konflikty, i starają się jakby i, żeby tak powiedzieć, jakoś i krytycznie podchodzić do tych czy innych sytuacji, ale równocześnie przypominają, że Polska jest naszym sojusznikiem, że też nie możemy generalizować wszystkich, że każdy człowiek jest inny, że są różni ludzie, tak jak samo na Ukrainie. Tu lubię mówić, że 100 osób 100 myśli, tak? Że każdy myśli inaczej. Więc widzę w ukraińskich mediach to, że na przykład dzisiaj czytałam bardzo fajny artykuł o tym, że mimo różnych napięć politycznych, Ukraina jakby musi trzymać ten dobry kontakt z Polską, że jakby i nam na tym zależy bardzo, i Polsce też, więc widzę, że ukraińskie media starają się jakby ściszyć trochę.
0: Tak, stłumić te emocje, tak? Bo one tu nie służą rozwiązaniu tej sprawy. Tak. A które części Ukrainy lubisz najbardziej odwiedzać na przykład, które mogłabyś zaoferować na przykład tak w celach turystycznych, tak, jeżeli wojna się skończy z Rosją, tak, i Ukraina otworzy się powtórnie na ten ruch turystyczny, taki szeroko pojęty, to gdzie tak tobie najfajniej było przebywać, jest przebywać właśnie w twojej ojczyźnie?
1: Żeby tak polecać, to zależy kto co lubi.
0: No pewnie,
1: bo
0: też.
1: Ja na przykład lubię ostatnie 2 lub 3 lata, mój urlop na Ukrainie mija, że odwiedzam zachód Ukrainy, czyli moje miasto Busk, w które też bardzo zachęcam. Jeżeli ktoś chce poznać, jak wygląda takie życie takiej prowincji na Galicji, na zachodzie Ukrainy, to zapraszam do siebie. Jest bardzo przytulne, bardzo miłe miasteczko. Więc wygląda moja podróż tak, że jadę do Lwowa, później do Odessy i później do Kijowa. Odessa jest po prostu przepiękna. Uwielbiam Odessę. Jest cudowna, ma tam bardzo fajną architekturę, no i morze oczywiście. Morze Czarne, przepiękne, cieplutkie. Bardzo lubię tę stronę południe Ukrainy, ale kto na przykład jest taki bardziej urbanistyczny, lubi sobie pochodzić, Kijów jest naprawdę

0: Brak mi słów, jak tam przyjechałam, nie wiem, z 2 lata temu, to po prostu byłam zachwycona, jak Kijów się zmienił od tego czasu, kiedy byłam tam po raz ostatni. Więc jeżeli ktoś planuje podróż na Ukrainę, to trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraina teraz trochę zupełnie inaczej wygląda, aniż wyglądała tam z 10 lat temu, bo mimo wojny nawet dalej się rozwija. Otwierają się jakieś tam różne kawiarnie, więc do zaoferowania turystycznie Ukraina ma bardzo dużo i stara się teraz, no teraz może nie, tak, ale rozwijać turystykę i jest na co popatrzeć, co zobaczyć. Też zachęcam bardzo do zwiedzania gór. Karpaty, przepiękne, więc mamy coś wspólnego, tak, Tatry, Karpaty, jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda z innej strony granicy.
1: No i kuchnia pewnie, co ukraińska.
0: Kuchnia, tak, tak. No, czymś.
1: Ale Polska też ci smakowała chyba w miarę,
0: bardzo
1: co?
0: Smakowała. Czymś kuchnia ukraińska jest podobna do polskiej, tak? Kuchnia polska bardzo mi smakowała. Uwielbiam, tak, moje top. Bigos, żurek. I
1: flaczki.
0: A wiesz, że te 5 lat nigdy nie próbowałam. Jakoś nie miałam okazji i jakoś, ale mam taki plan, że jakoś w ostatnie dni swojego pobytu, takiego już na stale w Polsce, pójdę do jakiejś takiej klasycznej polskiej knajpy i zamówię sobie takie tradycyjne polskie jedzenie, taki obiad, zjem. I byłam na przykład zaskoczona, że placki ziemniaczane ktoś tuje z cukrem.
1: No, dla mnie to po prostu jest w niektórych regionach dość popularne, tak jest. Na przykład w mojej rodzinnej Bydgoszczy, czyli Kujawsko-Pomorskie, jada się, trudno, przepraszam Państwa, ale jada się oczywiście, a jakże, placki ziemniaczane z cukrem, tak? Też mam taki epizod w swoim życiu za sobą.
0: Więc polska kuchnia bardzo, bardzo mi się podoba. No na przykład pierogi, tak? U mnie w rodzinie. To co niedzieli, no może nie każdej niedzieli, ale zawsze po tym, jak wracaliśmy z kościoła, to były pierogi. Więc coś takiego wspólnego mamy między sobą.
1: Już powoli zmierzamy do brzegu naszej dzisiejszej rozmowy, za którą ci bardzo dziękuję już teraz, Marto, ale jeszcze to zrobię po raz kolejny za chwilę. Ludzie w twoim wieku, Marto, no, są przyszłością, tak? Twojej ojczyzny, w twoim wypadku Ukrainy. Jak wyobrażasz sobie swój kraj za, nie wiem, 15, 20, 30 lat? Co się z nim stanie? Jakie będzie miała Ukraina relacje z resztą świata, także z Rosją na przykład. Co byś chciała, żeby tutaj się wydarzyło?

wieku, Marto, no, są przyszłością, tak, twojej ojczyzny, w twoim wypadku Ukrainy. Jak wyobrażasz sobie swój kraj za, nie wiem, 15, 20, 30 lat? Co się z nim stanie? Jakie będzie miała Ukraina relacje z resztą świata, także z Rosją na przykład? Co byś chciała, żeby tutaj się wydarzyło?

wszystkim, żeby Ukraina pokazała, na co ją stać, tak, że da radę odbudować się i być na równi z państwami europejskimi, żeby nie była, tak jak już chyba wcześniej mówiłam, żeby nie była traktowana jakoś gorzej, że jest z trzeciego świata, tak? Żeby była po prostu tym państwem,

0: dobrze traktuje wszystkich, tak, w którym wszystkim jest dobrze, które rozwija się, które angażuje też różne biznesy, jest otwarte, że Ukraina to jest państwo, które jest otwarte, które po prostu rozwija się, odbudowuje się i też dzieli się tym, co ma do zaoferowania innym państwom. A jeżeli mówimy o relacjach z Rosją, to jest bardzo... Znaczy,
1: chciałem zapytać właśnie, że ci wejdę w słowo. Jako Ukrainka właśnie, czy masz taką trochę wyssaną z mlekiem matki też niechęć do Rosji na przykład? Jakie emocje wzbudza w tobie współczesna Rosja? Chyba nawet bardziej jej władze może tak naprawdę niż tak zwani zwykli ludzie. Jaką Rosję chciałabyś widzieć w przyszłości na przykład? Jako też sąsiada Ukrainy jednakowoż, nie?
0: No to jest... Właśnie to jest bardzo trudny temat, ponieważ jaką niechęć nie mielibyśmy do Rosji, tak jak nie chcielibyśmy, żeby nie była naszym sąsiadem, tak? Nie zmienimy tego, że Rosja zawsze już będzie naszym sąsiadem.
1: Tak, jest położenie geograficzne.

0: że Ukraina musi prowadzić z Rosją taką politykę trochę ze strony siły, że nie może być jako ofiara, tak, że nie może poddawać się na tę soft power, miękką siłę Rosji. Także musi być stanowczą i żeby te granice, nie mówię teraz o granicach terytorialnych, tak, a granice relacji były mocno wytyczone i żeby nie było jakiejś dalszej ingerencji w nasze sprawy. Mówię, to jest bardzo trudny temat i nie chcę teraz tak mówić jakoś do przodu, bo nie wiadomo, jak to będzie wszystko wyglądać, ale no, mam nadzieję, chociaż wszystko będzie zależeć, tak mi się wydaje, od tego, kto będzie siedział na Kremlu.
1: Po prostu. I moje ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Może najtrudniejsze, zobaczymy, może się z nim zmierzysz. Gdybyś w przyszłości, Marto, mogła zaangażować się, chociażby jako wykształcona dyplomatka, w takie pełne polsko-ukraińskie pojednanie, porozumienie, to na co położyłabyś największy nacisk i dlaczego?
0: Na relacje międzyludzkie. Położyłabym nacisk na to, że jeżeli my mamy ze sobą jakiś problem, coś komuś się nie podoba z tej lub z innej strony, że można po prostu usiąść i porozmawiać, że jakoś drogą jakichś negocjacji, rozmowy można spokojnie sprawy wyjaśnić. Nie ma takich spraw, które nie da się załatwić, w których nie da się nic wynegocjować, tak? Żeby nie było tak, że te jakieś spory polityczne, tak, że jakieś problemy są wyjaśniane w mediach społecznościowych przez wypowiedzi medialne czy we wpisach na Facebooku, a nie przez na przykład ten sam zwykły telefon, żeby zadzwonić, tak, powiedzieć, co jest, jak jest. Chciałabym, żeby te relacje były oparte na takim zaufaniu, tak, że ja wiem, że mogę liczyć na ciebie, ty na mnie, że jeżeli coś nawet pójdzie nie tak, to da się wszystko naprawić, tak. Mhm. Ja chcę, żeby po prostu ludzie też między sobą widzieli, że Ukraińcy są zwykli ludzie tacy sami jak Polacy, tak? Mhm. I na odwrót, także jesteśmy zwykłymi ludźmi i że te spory jakieś, że te skandale, tak? Mhm. Że nie idą nikomu na rękę, tak? Mhm. Że po prostu jakbym była dyplomatką, to prowadziłabym taką politykę pojednawczą, taką spokojną, że bez tych emocji. I mniej emocji. Emocji nie doprowadzą do niczego.
1: Otwartość i dialog, po prostu.
0: Tak. Mhm.
1: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dziś Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa, internetowa z okolicy Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta przez kilka lat pracowała, uczyła się w Polsce, w Warszawie i wraca do siebie w okolicy Lwowa, konkretnie do Buzka. Bardzo się cieszę, Marto, że dałaś się zaprosić do studia na rozmowę, może momentami dla ciebie niełatwą, zwłaszcza w obliczu tak trudnych momentów, tak jakie na poziomie, zwłaszcza politycznym, też mamy aktualnie między Polską i Ukrainą. Oby te wszystkie napięcia, do tego zmierzam, szybko się zakończyły. Jeszcze raz dziękuję tobie za wspólne spotkanie przy radiowym stole w Drogowskazach. Dziękuję bardzo, Marta.
0: Dziękuję.
1: Pełne wersje naszego programu zawsze w sieci, na Spotify, w Mediatece czy na YouTubie. Polecamy się waszej uwadze. Michał Poklękowski, kłaniam się, wszystkiego spokojnego i do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Spektakularny pożar w podwarszawskich Ząbkach, który objął 3 budynki mieszkalne, zdaniem prokuratury nie miał podłoża przestępczego. Śledczy umorzyli śledztwo w tej głośnej sprawie. Wskazali przypadkowe zaproszenie ognia jako najbardziej prawdopodobną przyczynę. Śledczy przeanalizowali setki dowodów i opinii biegłych, wykluczając podpalenie. W tropikalne upały zamknięty samochód zamienia się dosłownie w piekarnik. Pozostawienie w nim dziecka lub psa może skończyć się tragedią. Lubuscy policjanci apelują, żeby zwracać uwagę na parkingach, szczególnie przed centrami handlowymi. Jeżeli zauważymy dziecko albo psa w zamkniętym aucie, zgłośmy to na 112 i to natychmiast. Jeśli dziecko lub zwierzę są w złym stanie, nie bójmy się działać, mówi Tomasz Zgirski, zastępca komendanta lubuskiej policji.
2: To wówczas każda osoba może w takim przypadku wybić szybę i zgodnie z przepisami nie ponosi wtedy odpowiedzialności karnej za uszkodzenie mienia.
1: Warto pamiętać, że pozostawianie dziecka w zamkniętym aucie jest surowo karane. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Za zwierzę pozostawione w nagrzanym aucie do 3 lat. W większości łódzkich tramwajów i prawie wszystkich autobusach powinna działać klimatyzacja w upalne dni, ale nie działa. Teraz, gdy temperatura wynosi około 30 stopni, jest to szczególnie dotkliwe. Na duchotę w pojazdach MPK w Łodzi skarżą się pasażerowie i miejscy radni. Tematem zajęła się Ela Piotrowska.
3: W wielu tramwajach i autobusach trudno wytrzymać, bo nie działa klimatyzacja.
4: No gorąco!
5: Dzisiaj, jak jechaliśmy, tylko w jednym była. I jak jest tak dwóch ludzi, to jest masakra.
4: Nie można wytrzymać.
6: Jechałam 4 tramwajami, tylko w jednym była klimatyzacja. W starych nie było.
3: Radni domagają się wyjaśnień.
7: Ta klimatyzacja, pomimo nalepionej informacji, że ona jest, nie działa prawidłowo.
3: Mówi radny Marcin Chęcz.
7: Czy nie działa w całości pojazdu?
8: Apelujemy do mieszkańców, jeżeli ta klimatyzacja nie działa, podejdźcie do kierowcy, do motorniczego.
3: Mówi radny Marcin Gołaszewski.
8: I zwróćcie mu uwagę, czy jest ona załączona.
3: Radni chcą, aby teraz, w upalny weekend, na ulicę Łodzi wyjechały tylko pojazdy z klimatyzacją.
1: Radni chcą też, aby miejski przewoźnik wyliczył dokładnie, w ilu pojazdach klimatyzacja nie działa. To nie był zwykły pokaz sprzętu medycznego. Mieszkańcy Bełchatowa odwiedzili miejscowy szpital, by z bliska zobaczyć robota Da Vinci, który potrafi założyć szwy na pojedynczym ziarnku kukurydzy.
9: No jestem zaskoczony w ogóle tutaj techniką i w ogóle wyposażeniem tym robotem, prawda? No i mam nadzieję, że to wszystko, jak to się mówi, zgrabniej pójdzie niż ręczne operowanie, prawda? Bardziej dokładnie, bardziej precyzyjne to będzie.
1: Mówi pan Krzysztof, który przyszedł zobaczyć na własne oczy robota dzień przed swoim zabiegiem. Każdy chętny mógł osobiście usiąść za specjalną konsoletą i sterować robotycznymi ramionami.
10: Co jest wspaniałym przeżyciem, ponieważ rzeczywiście jest to wspaniała, nowoczesna technologia, która przynosi nas w XXI wiek, bym powiedział, nie już XXI.
1: Przyznaje operator robota Da Vinci, urolog Mateusz Jobczyk. To nowoczesne urządzenie pomogło już 500 pacjentom z Bełchatowa oraz innych części kraju. Szpital pokazał robota z okazji swoich 40 urodzin. Autokary pod czujnym okiem inspektorów w całym kraju ruszyły wakacyjne kontrole Inspekcji Transportu Drogowego. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podkreśla Maciej Batkowski z ITD w Bydgoszczy.
11: Skupiamy się na sprawdzaniu dokumentów niezbędnych do przewozu. Za każdym razem nasi inspektorzy będą sprawdzać również trzeźwość kierowców. Jest to

0: element, na który szczególnie bardzo mocno zwracamy. Dzisiaj na przykład mieliśmy sytuację, gdzie podczas kontroli też jednego z autobusów nasi inspektorzy zauważyli łyse opony, co niestety kwalifikowało do zatrzymania pojazdu.
1: Rodzice i organizatorzy wycieczek mogą też samodzielnie sprawdzić autokar w systemie Bezpieczny Autokar.
0: Wystarczy wejść na stronę Bezpieczny Autokar i tam wpisać numer rejestracyjny pojazdu, czyli taka bardzo krótka wersja, gdzie można sprawdzić, czy jest na przykład ubezpieczenie aktualne. Też co do tego zachęcamy, żeby sprawdzić, czy deklarowana ilość miejsc siedzących w autobusie odpowiada temu właśnie pojazdowi, który podjechał.
1: W czasie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy przeprowadzili w kraju ponad 2,5 tysiąca kontroli autokarów, które przewoziły dzieci i młodzież. Większość pojazdów była w dobrym stanie technicznym, ale 23 autokary ze względu na poważne usterki nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. W 89 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów. Sterenował radiowóz i uciekał przed policją. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. 40-latek, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, został zatrzymany przez drogówkę z Radomska w Łódzkiem.
2: Policjanci zatrzymali 40-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.
1: Mówi nam Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. 40-latek będzie się teraz tłumaczył przed sądem.
3: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Groził śmiercią prezydentowi, usłyszał już zarzuty. Policja z Zielonej Góry zatrzymała 36-letniego obywatela Ukrainy. To po tym, jak do sieci trafiło nagranie rozmowy z groźbami pod adresem Karola Nawrockiego. Teraz mężczyznę czekają bardzo poważne konsekwencje.
4: Odbyły się czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kierowaniem groźb karalnych pozbawienia życia z użyciem broni palnej.
1: Powiedziała nam Anna Baran z Policji w Zielonej Górze. Prokuratura wysłała już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Z kolei policja wystąpi z wnioskiem o deportację. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. Władimir Putin oświadczył, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu na polu bitwy, jakim jest całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy, relacjonuje agencja Reutera. Rosyjski przywódca odrzucił, jak to określił, nową propozycję Ukrainy dotyczącą ograniczenia działań wojennych w trwającej już ponad 4 lata wojnie. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie wyróżniony za opiekę nad pacjentami z udarem mózgu. Placówka jako pierwsza w Polsce dostała specjalny certyfikat. To najwyższy poziom w zakresie udarów mózgu, który promuje wyśrubowane standardy leczenia i organizacji opieki. Jest to wynik współpracy całego zespołu, mówi Kamila Ćwik, PO dyrektora szpitala.
5: Oczywiście jesteśmy dumni z tej nagrody, bo to jest wyróżnienie na poziomie światowym, które tak naprawdę potwierdza jakość tych świadczeń, które udzielamy i jak dobrze zajmujemy się naszymi pacjentami i dbamy o ich bezpieczeństwo.
1: WSK nr 4 w Lublinie powstał specjalny zespół, tak zwany Stroke Team, w skład którego wchodzi lekarz dyżurny, przeszkolona pielęgniarka oraz ratownik, którzy w przypadku podejrzenia udaru mózgu przystępują natychmiast do działania. To właśnie czas ma kluczowe znaczenie w leczeniu udaru, mówi profesor Anna Drelich-Zbroja, kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii USK nr 4 w Lublinie.
6: Czas od momentu, kiedy pacjent wjeżdża na SOR, do momentu, kiedy zostaje nakuta tętnica, to jest około 60 minut. Proszę Państwa, to jest rewelacyjny czas. W związku z czym należy tutaj śmiało podkreślić, że nasz zespół, cały team udarowy jest naprawdę optymalnym, wręcz wzorcowym i myślę, że wiodącym w tej chwili w kraju.
1: Rocznie w Polsce diagnozuje się około 80-90 nawet tysięcy udarów mózgu. W ciągu roku od wystąpienia udaru umiera około 30% pacjentów, czyli około 25, nawet 30 tysięcy osób. Zataszanie trybun na boisku sportowym czy plac zabaw przy remizie to tylko 2 z wielu przykładów lokalnych inicjatyw wspartych finansowo przez Totalizator Sportowy w ramach akcji Kiedy grasz, wszystko gra. Łącznie do klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, sołectw czy domów kultury w całym kraju trafiło 7,5 miliona złotych. O wyróżnieniu poszczególnych uczestników decydowały głosy internautów. Uroczyste wręczenie czeków odbyło się na torze wyścigów konnych na Służewcu.
7: Przede wszystkim jestem wzruszona tym, jak bardzo zaangażowali się nasi gracze w tę akcję, w naszą inicjatywę, bo proszę sobie wyobrazić, że obdarowaliśmy małe ośrodki, lokalne inicjatywy zostały dzisiaj wyróżnione w całej Polsce, a więc nie wyróżnialiśmy nikogo ani pod względem, nie było żadnych kryteriów poza tymi, że one były wskazane przez graczy, przez lokalne społeczności, które były w stanie przekonać do tego, że ta inicjatywa jest warta wsparcia. 4,5 miliona głosów zostało oddanych.
1: Mówiła chwilę po wręczeniu nagród prezes Totalizatora Sportowego Beata Stelmach. Jadą po milion złotych dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Spod wrocławskiej hali stulecia wystartowała wielka wyprawa maluchów. Kilkadziesiąt Fiatów 126P przejedzie przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz Francję. W upale i bez klimatyzacji, mówi Szymon Szumniak, twórca internetowy.
3: Maluszek się ma super, przetestowany przed tą wyprawą, także mam nadzieję, że bez większych problemów przejedziemy całość. Mamy kilka pomysłów. Mamy wiatraczki przygotowane, mamy takie spryskiwacze na wodę, także będziemy się zraszać cały czas. Coś tam może zawsze pomoże.
1: To już czwarta edycja wyprawy, dodaje Kajetan Kajetanowicz, utytułowany kierowca rajdowy.
3: Mam nadzieję, że zbierzemy więcej pieniędzy, że dotrzemy do większej liczby ludzi, którzy będą wpłacać pieniądze, którzy będą starać się wpajać młodym ludziom bezpieczeństwo, bo taki jest też cel od początku naszej wyprawy.
1: W wyprawie biorą udział również m.in. Rafał Sonik, Bartosz Ostałowski, Remigiusz Erezji Wierzgoń czy Krzysztof Diablo Wodarczyk. Fiat 126P, czyli tak zwane maluchy, zakończą wyprawę 6 lipca na Omaha Beach w Normandii we Francji. Pieniądze można wpłacać poprzez zrzutka.pl.
8: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Mieli opłacać i rekrutować uczestników demonstracji na zlecenie Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 11 cudzoziemców, to Ukraińcy i Białorusini. Przekazał odpowiedzialny za służby minister Tomasz Siemoniak. O szczegółach Michał Rawa.
9: Jak przekazał Tomasz Siemoniak, zatrzymani mają zostać natychmiast wydaleni z Polski. Do zatrzymań doszło w kilku miastach, m.in. w Warszawie, Zakopanem czy Bydgoszczy. Grupa ta działała od jesieni zeszłego roku. Rekrutowała i opłacała ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Zlecenia i środki ta grupa otrzymywała z Rosji. Osoby, które współpracowały z zatrzymanymi, miały w trakcie protestów inicjować hasła wzbudzające emocje, m.in. na temat skandali korupcyjnych w ukraińskiej polityce.
1: To milowy krok dla naszej marynarki wojennej. W Gdyni podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił morskich. Jego wartość wynosi około 20 miliardów złotych. Porozumienie zostało zawarte ze szwedzkim koncernem Saab i należy do większych przedsięwzięć modernizacyjnych realizowanych przez polskie siły zbrojne w ostatnich latach.
10: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
1: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. Umowa przewiduje dostawę pierwszej jednostki w latach 2031-32. Tragiczny finał poszukiwani i prokuratura w akcji. Śledczy będą wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy. W podwarszawskich Markach mężczyźni brali udział w niedzielnym wyścigu Poland Bike Marathon. Rowerowa rywalizacja odbyła się w trakcie przechodzącej przez polskie fali 40-stopniowego potężnego upału. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
11: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
12: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
11: Mówi prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
13: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan, mi się wydaje nawet, więc to wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
11: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
1: Zniszczył figurę Matki Boskiej, potem groził śmiercią swoim bliskim. Policjanci z Lubina zatrzymali agresywnego 29-latka.
14: Młody mężczyzna z nieznanych przyczyn wszedł na teren, gdzie umieszczony był wizerunek świętej i zaczął go niszczyć. Podczas swojego działania mężczyzna wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Mężczyzna po powrocie do domu swoją agresję skierował w stronę najbliższych. Groził im pozbawieniem życia, wywołując u nich uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb.
1: Informuje Sylwia Sarafin z policji w Lubinie. Mężczyzna usłyszał.
14: Podczas swojego działania mężczyzna wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Mężczyzna po powrocie do domu swoją agresję skierował w stronę najbliższych. Groził im pozbawieniem życia, wywołując u nich uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb.
1: Informuje Sylwia Sarafin z policji w Lubinie. Mężczyzna usłyszał.

0: tam pojawiało się zanieczyszczenie. Problem był w tym, kto tak naprawdę odpowiada za to zanieczyszczenie.
1: Teraz ustawodawca zdecydował, że w budynkach, w których narażonych na działanie wody jest minimum 50 osób, należy analizować cały system zaopatrzenia w wodę, instalację wewnętrzną, rury, zastoje, zbiorniki, dlatego że dostawca wody odpowiada tylko za wodę do przyłącza, a to my mamy dopilnować, że osoby, które będą spożywały wodę pitną w naszym budynku, mają tą wodę zdatną do spożycia.
2: Właściciele i zarządzający dużymi obiektami mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 30 czerwca 2028 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył proces corocznego udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego i prognozowanych emeryturach. Informacje za 2025 rok można uzyskać w aplikacji mZUS albo za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych eZUS.

0: Reklama.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
0: Reklama.

0: SK Rock Warszawa. Porachunki osobiste w SC Rock.
1: Najnowsza analiza danych OLX Praca pokazuje, że wyjazdy do pracy do naszego zachodniego sąsiada przestały być traktowane jako konieczność. I o tym nowym trendzie porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie na temat tego, że podobno Polacy z Niemiec wracają do Polski. Nie chcemy już w Niemczech pracować. Zerkniemy też i zajrzymy na inne rynki. Zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda między innymi w Wielkiej Brytanii czy na przykład w Holandii. Ale na początku przedstawię moich gości. Gościnie. Emilię Szczukowską, menadżerkę do spraw regulacyjnych ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I Konrada Grygo, analityka biznesowego OLX. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Drodzy Państwo, to ja zacznę na dzień dobry tak troszkę podchwytliwie. Nie jeździmy już do Niemiec na szparagi?
3: Coraz mniej. Nasze dane przynajmniej to pokazują. Niemiecki Urząd Statystyczny, czyli odpowiednik naszego GUS-u, rok temu powiedział, że 24 rok to był pierwszy rok, kiedy więcej Polaków wróciło niż wyjechało. My to widzieliśmy też po aktywności naszych kandydatów w kategorii praca za granicą na OLX-ie. No i ta sama sytuacja powtórzyła się w 25 roku, więc zanim Niemiecki Urząd Statystyczny powie to, to my stawiamy taką śmiałą tezę, że to był drugi rok powrotów Polaków. Tamten 24 rok był o tyle przełomowy, że to był pierwszy rok w tym stuleciu, kiedy więcej Polaków wróciło niż wyjechało do Niemiec.
1: A tak trochę populistycznie mówiąc językiem naszych polityków, to Niemcy do nas już teraz przyjeżdżają na szparagi, czy też jeszcze nie?
3: My dalej jeździmy tam na szparagi, bo można tam lepiej zarobić niż w Polsce. Właśnie nasze dane pokazują, że średnio tak od 12 do 16 tysięcy złotych, więc to dalej jest praktycznie dwa razy tyle niż średnia pensja w Polsce. Aczkolwiek to już nie jest takie gigantyczne zainteresowanie jak na przykład w 23 roku. 23 rok, przypomnijmy naszym słuchaczom, że to był rok rekordowej inflacji, no i wtedy widzieliśmy bardzo duże zainteresowanie pracą za granicą. Jeśli myślimy o emigracji zarobkowej, no to po naszych danych przynajmniej wynika, że to są głównie Niemcy. Ponad 50% i odpowiedzi i ogłoszeń właśnie dotyczy tego kraju. Charakter tego się zmienia, o czym być może potem porozmawiamy, ale to nie jest tak, że już nie jeździmy na szparagi, ale to jest mniejsze zjawisko niż było jeszcze kilka lat temu.
1: Najnowsza analiza danych OLX Praca pokazuje, że wyjazdy zarobkowe do Niemiec cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem Polaków. To jest to, o czym Konrad mówił parę chwil temu. W ubiegłym roku liczba odpowiedzi na oferty pracy niemieckich firm spadła w porównaniu z 2024 rokiem o 16%. No i teraz dopytuję Emilio Droga, dlaczego już nie chcemy do tych Niemiec jeździć? Między innymi na szparagi, ale nie tylko na szparagi, bo inne branże są zdecydowanie pewnie bardziej oblegane.
2: Mówiąc krótko, dlatego, że dobrze mieszka nam się w Polsce. Co warto zaznaczyć? Na początku lat 2000, czyli kiedy przygotowywaliśmy się do wejścia do Unii Europejskiej, polskie PKB per capita wynosiło poniżej 50% średniej Unii Europejskiej. Mhm. Dziś to jest już około 80% średniej unijnej. Wiemy, że w tym roku weszliśmy już do grona 20 największych gospodarek świata. Chociaż nie weszliśmy formalnie do grona G20, to coraz więcej mówi się o tym, że w różnych rankingach jesteśmy w tej pierwszej 20. I to czuć. Polacy czują to na co dzień. Mam nadzieję, że słuchacze zgodzą się ze mną z tym stwierdzeniem. W roku 2004, czyli kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, bezrobocie wynosiło prawie 20%. Wśród młodych ludzi ten procent był jeszcze wyższy. Dziś oscyluje około 3-5% w zależności od badania, a w większych miastach jest to nawet poniżej 3%. Dla młodych ludzi praca za granicą po prostu przestała być konieczna. Mhm.
1: Ale czy możesz powiedzieć, że to jest tak, że to jest nie tylko taka tendencja, że nie jeździmy do pracy do Niemiec, ale generalnie coraz mniej chętnie wyjeżdżamy do pracy zarobkowej za granicę naszego kraju, bo nam się po prostu poprawiło?
2: Tak, krótko mówiąc, tak. Warto zauważyć, co się zmieniło przez te ostatnie, no ponad 20 lat. Polska jest krajem bardzo bezpiecznym, jest krajem nowoczesnym. Mamy szybkie drogi, kolej, rozwinięty sektor usług. Mamy bardzo duży poziom cyfryzacji administracji. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o płatności cyfrowe, o usługi online. W Polsce po prostu dobrze się mieszka. I co najważniejsze, dlaczego ludzie wyjeżdżali, mówiąc kolokwialnie, za chlebem? Ponieważ mogli zarobić ogromne pieniądze, nawet dzięki prostej pracy fizycznej. Mhm. Te pensje

Były 5-6-krotnie wyższe niż w Polsce, a jednocześnie koszty utrzymania nie były aż tak duże. Więc Polak wyjeżdżający za granicę mógł wysłać do Polski z powrotem po prostu bardzo duże pieniądze, zarobić na dom, zarobić na różne większe potrzeby. Natomiast warto pamiętać o tym, jak duży był koszt emocjonalny, koszt kulturowy, koszt rodzinny. Ludzie zostawiali swoje rodziny, jechali na kilka lat, czasami na kilka miesięcy po to, żeby zarobić na te podstawowe rzeczy, takie właśnie jak mieszkanie, i wracali. Teraz na Zachodzie pensje nadal są wyższe, no

na kilka lat, czasami na kilka miesięcy, po to, żeby zarobić na te podstawowe rzeczy, takie właśnie jak mieszkanie, i wracali. Teraz na zachodzie pensje nadal są wyższe. No,

0: przeciętne polskie wynagrodzenie, brutto oczywiście wynagrodzenie, to było 9,5 tysiąca złotych z haczykiem, a w Niemczech 14 tysięcy złotych brutto, no to w przeliczeniu oczywiście już na złotówki, no to ciągle ta praca w Niemczech wydaje się bardzo atrakcyjna finansowo.
1: Natomiast tutaj dużą kwestią są po prostu koszty życia.
0: Bo najlepiej byłoby zarabiać tam, wydawać tutaj, prawda?
1: Dokładnie, na przykład pracować zdalnie, tak? Tak jak części osób w Polsce się udawało, na przykład w pandemii, żeby mieć pracę, powiedzmy, na wyższych stanowiskach za granicą i to, co zarobili w euro, wydawać w Polsce. Natomiast teraz już od pandemii minęło parę lat, ta praca zdalna nie jest już taka popularna i w przypadku tego, kiedy trzeba się przeprowadzić, to się po prostu relatywnie mało opłaca zarówno pracownikom fizycznym, jak i tym pracownikom z tego sektora tak zwanego white collar work, czyli po prostu pracy umysłowej.
0: Dane OLX Praca pokazują, że wcześniej w Niemczech tak naprawdę, jeżeli chodziło o pracę oferowaną Polakom, to szukali niemieccy pracodawcy osób z mniejszym doświadczeniem, jeżeli tak mogę powiedzieć, a teraz szukają z konkretnym doświadczeniem.
2: Tak, nawiązując jeszcze do wcześniejszego, to jest takie nawet ładne stwierdzenie na to geoarbitraż, czyli mieszkamy w miejscu tańszym, zarabiamy powiedzmy z miejsca lepszego, więc tak jak rzeczywiście to jest najlepiej do pokazania na przykładzie pracy zdalnej, ale już wracając do tego tematu, my w OLX-ie widzimy pewien rozstrzał od tego, czego oczekują kandydaci, a tego, czego oczekują pracodawcy. Mhm. Podam konkretne przykłady. Jeśli chodzi o, mamy taki parametr wymagane doświadczenie i jeszcze kilka lat temu tylko tam

0: 100 ogłoszeń, które zbierają najwięcej aplikacji, najwięcej zainteresowania, to tam wybrzmiewa kilka rzeczy. Po pierwsze, brak doświadczenia, brak poprzedniego doświadczenia, czyli na przykład teraz jak jesteśmy w temacie pomaturalnym, no to takie osoby są idealne, żeby wyjechać. Bardzo ważnym czynnikiem jest zakwaterowanie, czyli to, o czym też mówiła Emilia, bo to bardzo mocno wpływa na ostateczny rachunek ekonomiczny takiego naszego wyjazdu. Co trzecie najpopularniejsze ogłoszenie zawiera taki wątek dla par, czyli nie chcemy wyjeżdżać sami. No i też z naszego punktu widzenia, jak patrzymy sobie na dane tak przekrojowo za kilka ostatnich lat, to wydaje się, że ta rekrutacja się mocno profesjonalizuje i też pracodawcy muszą nieco bardziej walczyć o pracownika do tych prac. Podam przykład. Teraz nie jest niczym dziwnym, że wypłaty są na przykład w cyklu tygodniowym. Kolejna rzecz. Gro ogłoszeń to jest aplikacja zdalna, czyli nie musimy jechać fizycznie do Niemiec, ale możemy te wszystkie formalności, rozmowę rekrutacyjną odbyć po prostu na własnym komputerze. Kolejna rzecz jest taka, że wielu pracodawców zapewnia darmowe zakwaterowanie, Wi-Fi, a żeby już tak spuentować to, co mówię, to do tego stopnia już jakby pracodawcy starają się zachęcić, że nawet przy zbieraniu owoców, to zbieranie na przykład odbywa się na stojąco, nie pochylonym na kolanach, nie w błocie, tylko już nawet pracodawcy mocno dbają o takie właśnie warunki pracy, więc starają się różnymi sposobami zachęcić kandydatów, żeby przyjechali, bo tak jak mówisz, jeśli teraz wchodzimy też w okres pracy sezonowej, jeśli ktoś jest typowo nastawiony zarobkowo, może pracować nie 160, ale 200-250 godzin, to rzeczywiście ta pensja bardzo mocno puchnie, że tak się kolokwialnie wyrażę. No i też musimy zrobić rozróżnienie do prostych prac fizycznych, tam mówimy o około tam 12-14 tysiącach brutto, ale średnia w Polsce jest jedno, ale mediana to jest drugie, czyli ile zarabia połowa dokładnie i to jest około 7 tysięcy, więc dalej to się opłaca. Mówię, jeśli mamy w ogłoszeniu też, że jest darmowe zakwaterowanie, czasem i darmowe wyżywienie, plus właśnie takie udogodnienie jak darmowe Wi-Fi i tygodniówki, możliwość dorobienia pracy w godzinach nadliczbowych, to dalej to się opłaca, szczególnie właśnie na taki wyjazd typowo wakacyjny 3-4 miesięczny, już to też trochę zahacza o ten, to, co mówiła Emilia, czyli problem rozłąki emocjonalnej, no pewnie inaczej jest go wytrwać przez 3 miesiące, a nie przez 3 lata. No i ostatnie zdanie w tej kwestii, że musimy pamiętać, że doświadczeni fachowcy, oni jednak mogą liczyć na zdecydowanie wyższe zarobki. Jeśli znamy język, no to mieliśmy taką dość mocną ofertę. Poszukiwano doświadczonych elektryków i hydraulików z Polski do pracy w Szwajcarii. Tam zarobki były na poziomie 38 tysięcy brutto miesięcznie. Była też taka dość egzotyczna oferta pracy. Sprzątanie rezydencji w Kalifornii, czyli można to pewnie połączyć z jakimś wypoczynkiem. Tam oferowano 24 tysiące brutto miesięcznie. Było gigantyczne zainteresowanie po stronie kandydatów, więc no są takie ciekawe, ale jakbyśmy patrzyli przez taki pryzmat średniego rynku, to zakładając, że jakby nie mamy doświadczenia, że to jest nasza na przykład, nie wiem, pierwsza praca, chcemy podejmować jakieś proste prace fizyczne, no to jest raczej 12-14 tysięcy brutto.
1: Grosiki. To ja tylko dwa wątki, bo na dwie rzeczy zwróciłem uwagę. Zawsze cię proszę, kiedy jesteś tutaj w studio, żebyś wytłumaczył. Nigdy za wiele tego tłumaczenia. Bardzo często spotykamy się w telewizji i w radiu z danymi mówiącymi o tym, jaka jest mediana, jaka jest średnia. Zawsze cię proszę o to, żebyś przypomniał, czym jest mediana, a czym jest średnia, bo dla wielu właściwie te pojęcia są tożsame.
0: Tak. No to mediana to jest dokładnie połowa, czyli połowa osób zarabia więcej niż mediana i połowa osób zarabia mniej niż mediana, czyli jak mediana ostatnio odczyty jest na poziomie tam około 7 tysięcy złotych brutto, no to jak sobie popatrzymy, dzisiaj średnia pensja minimalna jest na poziomie tam 4800, mediana w okolicach tam 7 tysięcy, a średnia 9, więc jakby jest ten rozstrzał, średnią mocno zawyżają osoby najlepiej zarabiające.
1: Czyli lepiej odnosić się, jeżeli chodzi o to, żeby porównywać z kimś swoje zarobki, do mediany.

0: a nie do średniej.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo często słyszymy średnia taka, myślimy sobie rany Julek, no jak to średnia taka, jak ja mam tylko tyle i tyle. Tak, raczej do mediany porównujemy swoje zarobki.
1: Jeśli nie przekręcę danych, to chyba bodajże około 3 milionów pracujących w Polsce zarabia najniższą krajową. No

0: Chodzi o to, żeby porównywać z kimś swoje zarobki do mediany, a nie do średniej.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo często słyszymy średnia taka, myślimy sobie rany Julek, no jak to średnia taka, jak ja mam tylko tyle i tyle. Tak, raczej do mediany porównujemy swoje zarobki.
1: Jeśli nie przekręcę danych, to chyba bodajże około 3 milionów pracujących w Polsce zarabia najniższą krajową. No,

0: Emilio Droga, do ciebie wrócimy z największą przyjemnością już na początku części drugiej, bo muszę też dopytać o ten wątek, o którym powiedziałeś, czy ja dobrze zrozumiałem. Ludzie zaraz po szkole, Polacy, młodzi Polacy, oni wyjechaliby najchętniej do pracy, kończąc szkołę i będąc bez doświadczenia jeszcze, wyjechaliby do pracy za granicę, natomiast te oferty niemieckie, one jednak chętniej przyjęłyby osoby już doświadczone.
1: Tak.
0: Osoby, które nawet potrafią zbierać szparagi, ale będą to robiły co najmniej trzeci sezon z rzędu, a nie pojadą pierwszy raz.
1: Tak jest, ale...
0: Z przymrużeniem oka o tym oczywiście mówię, bo jak patrzę na wasze dane i wasze badania, to najczęściej w Niemczech pracodawcy poszukują magazynierów, poszukują pracowników w obszarze logistyki, produkcji i tak dalej, a nie do zbierania szparagów.
1: Tak, jest w ogóle... ostatnio robiliśmy takie rozeznanie odnośnie pracy w Niemczech, co jest proponowane, gdzie i kiedy, no to z takich ciekawostek, co 11 oferta dotyczy Berlina, więc to jest no duże miasto, ale w pierwszej piątce, być może części naszych słuchaczom będzie to nieznane miasto, ale jest takie miasto praktycznie w samym centrum Niemiec, to jest chyba około 400 km od granicy, nazywa się Kassel, które jest takim zagłębiem trochę przemysłu zbrojeniowego, logistyki z racji na swoje bardzo dobre położenie i tam pracodawcy chętnie rekrutują. To jest miasto pokroju mniejsze niż Białystok, 200 tysięcy osób, więc to też pokazuje, że właśnie są miasta, w których można może nie tak dobrze zarobić jak w Berlinie, no ale te koszty życia są mniejsze, więc ostateczny wynik ekonomiczny jest dobry.
0: To prawda, do części drugiej, drodzy Państwo, naszej dzisiejszej rozmowy zapraszamy właściwie za chwilę. Pani Emilia Szczukowska i Konrad Grygo są dzisiaj naszymi gośćmi. Wracamy za chwilkę.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmowy na temat tego, że Polacy za granicę do pracy to już nie chcą wyjeżdżać. Choć to nie do końca jest prawda, po prostu spada liczba osób, które to robią. Dzisiaj w naszym studiu Emilia Szczukowska. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Menadżerka do spraw regulacyjnych Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: I Konrad Grygo, analityk biznesowy OX. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pytanie najpierw, Emilie, do Ciebie. Bo kiedy rozmawiamy sobie o tym, że Polacy mniej chętnie wyjeżdżają do pracy w Niemczech, to znalazłem też taką opinię, która mówi o tym, że wyczerpał się potencjał. Osoby, które chciały pracować w Niemczech, już to zrobiły. Właśnie ci, którzy chcieli pracować za granicą, już to zrobili. Już to młode pokolenie i nowi pracownicy nie chcą pracować za granicą. I jak to też wyglądało na przestrzeni lat? Bo emigrowaliśmy pewnie na przestrzeni wielu, wielu lat do różnych krajów europejskich. Pewnie nie tylko, ale skupmy się na Europie. Czy to się zmieniło, czy nie?
2: Do Niemiec migrowaliśmy zawsze, nawet wtedy, kiedy nie byliśmy w Unii Europejskiej. To był zawsze bardzo popularny kierunek. Natomiast w 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to wszystko stało się po prostu prostsze. Młodzi ludzie często nie wyjeżdżali, bo nie widzieli dla siebie przyszłości. Dzisiaj mogą mieć nawet międzynarodową karierę bez wyprowadzania się z Warszawy, Poznania czy Wrocławia. To była konieczność ekonomiczna. Teraz jest to przede wszystkim wybór. Mhm. Jest to przede wszystkim szansa na poznanie innej kultury, wprowadzenie pewnych zmian w życiu. Natomiast coraz mniej jest to już motywowane tymi kwestiami ekonomicznymi. Więc tak, myślę, że można tak powiedzieć, że młodzi ludzie teraz, którzy urodzili się już w Polsce wolnej, w Polsce nowoczesnej, w Polsce scyfryzowanej, w Polsce, która ma świetny dostęp do usług cyfrowych, oni nie widzą już tej konieczności, patrzą na to raczej jako coś fajnego, a nie coś niezbędnego do tego, żeby dobrze ułożyć sobie życie.
1: Tutaj na słowo tylko się wbiję, bo mam wrażenie, że kiedyś takie te główne kierunki polskiej emigracji zarobkowej, z tym, że często nie wracaliśmy z tej emigracji, no to były czasy, kiedy na Batorym pływaliśmy do Stanów Zjednoczonych, albo bardzo wiele osób wyjeżdżało do Niemiec, no bo Niemcy to była taka najbliższa, no, zachodni świat tak naprawdę dla nas, tak mi się wydaje. Ja mam

0: się połowę rodziny w Niemczech, która wyemigrowała tam w latach 80.
1: Wtedy to był dla nas zachodni świat, dzisiaj zachodni świat jest u nas. Zaryzykowałabym taką tezę. Powiedziałabym nawet więcej, te kraje zachodniej Europy są teraz często postrzegane jako niebezpieczne, jako kraje, w których wcale nie żyje się dobrze, a Polska doceniana jest coraz bardziej, co warto powiedzieć. Młode pokolenie nie ma już tego kompleksu, nie ma tego kompleksu, które miało pokolenie wychowywane w PRL-u. Nie mamy kompleksu, że jesteśmy gorsi, że nie jesteśmy nowocześni, że nie mamy co robić tutaj, ponieważ ten poziom usług, rozrywki, wszystkiego, co można tutaj robić i zawodowo, i prywatnie, jest po prostu bardzo duży, a to wszystko w kraju, który jest bezpieczny, w dużej mierze wyremontowany, w dużej mierze dobrze skomunikowany. Oczywiście nie jest idealnie, ale teraz migracja jest bardziej kwestią indywidualnych preferencji, a nie jakiejś takiej zbiorowej konieczności podwyższenia swojego poziomu życia. Natomiast, żeby dobrze zrozumieć to zjawisko, ja bym może przytoczyła tak historycznie, jak to wyglądało. Właśnie od tej akcesji, bo to był taki wielki moment, kiedy otworzył się rynek pracy. Zaczęliśmy migrować bardzo intensywnie, przede wszystkim do Wielkiej Brytanii. Natomiast spotkał nas Brexit i to był taki moment przełomowy. Tutaj jest taka publikacja, jak powroty Polek i Polaków z migracji, szanse i wyzwania, przygotowana przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. To było takie badanie przeprowadzane na zlecenie naszego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i tamten moment 2016 roku jest wskazywany jako punkt zwrotny. Dlaczego? Dlatego, że głównie migrowaliśmy wtedy do Wielkiej Brytanii, wtedy przestaliśmy i zaczęliśmy wracać, ale wtedy też te tendencje się w ogóle zaczęły odwracać. Również w kontekście tych pięciu krajów, do których migrowaliśmy najczęściej. To znaczy Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Holandii i Norwegii. Oprócz Brexitu wydarzyły się też różne inne wydarzenia, takie jak wcześniej w 2008 roku kryzys gospodarczy, który sprawił, że już z Irlandii zaczęliśmy gdzieś tam się wycofywać. Oczywiście była to również pandemia COVID w 2020 roku. To wszystko przyspieszyło te powroty. Podobno teraz jest tak, tutaj mogę powiedzieć anegdotycznie, że nie da się dopchać do ambasady polskiej w Londynie, ponieważ tak wiele osób chce wracać do Polski, właśnie z Londynu czy z innych miast w Wielkiej Brytanii. W Niemczech, tak jak Konrad powiedział, dopiero w 2024 przeszliśmy przez ten moment, że więcej wracamy niż emigrujemy. Natomiast w Norwegii, w Holandii, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii osiągnęliśmy ten punkt zwrotny już kilka lat wcześniej. Także widać, że można powiedzieć, że te ostatnie 10 lat to już jest taki czas powrotów, taki czas tego, że wyżej cenimy te relacje rodzinne, bycie w kraju, w którym posługujemy się językiem ojczystym. Jednak do tej Polski jesteśmy przywiązani. Mhm. Kiedy pojawiła się ta ekonomiczna możliwość, żeby tutaj żyć na wyższym poziomie, to okazało się, że Polacy chcą wracać i chcą mieszkać w Polsce.
0: Jak sobie też sprawdzam na szybko, ile tysięcy Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii na przykład, albo w Niemczech. W Wielkiej Brytanii to około 400 tysięcy osób. Oczywiście ja wiem, że nie wszyscy ci, którzy wyjechali tylko i wyłącznie do pracy zarobkowej, wrócą. Nie wszyscy ci, którzy pojechali tam mieszkać, zostaną, bo to różnie bywa, prawda? Życie różnie się plecie. W Niemczech to jest 550 tysięcy pracujących Polaków. W Niderlandach, czyli w Holandii, 130 tysięcy pracujących Polaków i to jest to podium. A później pojawia się, te kierunki takie jeszcze kiedyś egzotyczne, takie jak Norwegia, takie jak być może Skandynawia. Tylko mam wrażenie, że tam jeździ po prostu grupa ta najlepiej wykwalifikowana polskich pracowników. Dobrze mi się wydaje, czy nie?
2: U nas się rekrutuje do prostych, i do złożonych, więc rzeczywiście kraje nordyckie oferują dość wysokie zarobki, ale tam jest też kwestia wysokich kosztów życia, więc Niemcy pod kątem i bliskości geograficznej, bo pamiętajmy, że dla województw zachodnich, to jest trochę taka przy tak dobrej sieci dróg, wybranie się do Berlina na przykład z Zielonej Góry, to jest przysłowiowy rzut beretem, więc to nie jest wcale tak, że to jest jakaś wielka wyprawa do innego kraju. Ja też mogę potwierdzić z perspektywy naszych danych OLX-owych, że właśnie tak naprawdę rekrutacja do pracy w Wielkiej Brytanii się

0: Łamała kilka lat temu i tak naprawdę jest nikłe zainteresowanie pracowników wyjazdami do Wielkiej Brytanii. Więcej ofert mamy w takich sąsiadujących krajach typu Czechy, Austria, no oczywiście nie mówiąc już o Niemczech, ale to co jest ciekawe moim zdaniem, no to, że takie kraje, tak jak wspomniałeś, Norwegia i, ale szczególnie Holandia, jak my patrzymy sobie przez taki pryzmat, ile osób aplikuje na dane stanowisko pracy, to rzeczywiście Holandia no wiedzie prym tutaj. Tam jest kilkadziesiąt procent więcej aplikacji na jedno ogłoszenie. Tam właśnie dużo jest pracy też w magazynach, ale też właśnie w sadownictwie, w rolnictwie. Więc pracodawcy z Holandii oferują bardzo konkurencyjne wynagrodzenie. No patrząc też przez pryzmat tego, jak unowocześniły się nie tylko drogi, ale też i połączenia lotnicze. No dzisiaj polecieć z Warszawy czy z Poznania do Holandii to jest kwestia 2 godzin. Mhm. A jakby ktoś się uparł i chciał jechać z na przykład wspomnianego Poznania do Amsterdamu, no to jest raptem 9 godzin. To nie jest... Niektórzy potrafią z Krosna do Szczecina jechać dłużej, więc...
1: No pełna zgoda, ale z drugiej strony, wiesz, do Berlina sam powiedziałeś. Od zachodniej granicy to jest dosłownie półtorej godziny, no może godzina. Holandia jest jednak troszkę dalej. Co oferuje Holandia takiego, czego nie oferują Niemcy, że jednak jest duże zainteresowanie tym rynkiem pracy?
0: Na przykładzie tych naszych ogłoszeń, które widzimy, to w Holandii można nieco więcej zarobić.
1: Mhm. A koszty życia są niższe niż w Niemczech? Porównywalne?
0: Z tymi kosztami życia, prawdę mówiąc, nie będę oszukiwał, bo nie znam danych, chociaż jest taka fajna strona, która to porównuje. Może o tyle na koszty życia tutaj nie patrzę pod tym kątem, że właśnie jeśli wybrani pracodawcy oferują zakwaterowanie za darmo, a czasem i tam opiekuna takiego na miejscu, który mówi po polsku, załatwia wszystkie formalności, to te koszty życia nie są aż tak istotne, bo tak naprawdę jak jedziemy tam typowo zarobkowo, no to też powiedzmy jesteśmy na miejscu, nie ruszamy się za bardzo pod kątem szczególnie pracy sezonowej, więc te koszty życia aż tak nie bolą, jeśli to zakwaterowanie jest zapewnione i rzeczywiście można zarabiać. Ty

nie ruszamy się za bardzo pod kątem szczególnie pracy sezonowej, więc te koszty życia aż tak nie bolą, jeśli to zakwaterowanie jest zapewnione i rzeczywiście można zarabiać tyle.

0: Polacy jechali, aby budować nowe życie. Postrzegali te kraje jako miejsce, w którym mogą po prostu osiedlić się na dłużej. Natomiast kraje takie jak Norwegia miały dużo częściej charakter bardziej zarobkowy i taki rotacyjny. Czyli było to kilka miesięcy, ewentualnie kilka lat, regularne wracanie do Polski i taki sposób na szybkie zgromadzenie kapitału, ze względu na to, że bardzo dużo się tam zarabiało, na przykład w budownictwie. Ale przez to, że ta migracja była bardziej zarobkowa i taka cyrkulacyjna, to częściej wyjeżdżali tam mężczyźni. I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, ponieważ przy tej migracji, która miała miejsce po akcesji do Unii Europejskiej, dużo częściej wyjeżdżali mężczyźni na chwilę, po to właśnie, żeby zarobić pieniądze dla swojej rodziny, przesłać je do Polski i jak najszybciej wrócić. Czyli był to taki sposób na kosztem tego poświęcenia i tej rozłąki, tego niejako rozbicia rodziny na pewien czas, taki sposób na to, żeby szybko zwiększyć swój status materialny. A teraz nie ma już takiej potrzeby i ludzie dużo wyżej cenią to, że mogą zostać ze sobą, niż właśnie podejmować takie tego typu działania.
1: Drodzy Państwo, Konrad jest tak rzetelnym analitykiem, że jak nie ma czegoś w głowie i nie jest tego w 100% pewny, to o tym po prostu nie opowiada, żeby Państwu nie zaśmiecać głowy rzeczami niesprawdzonymi. Ja mam o tyle łatwiej, że mam przed sobą komputer i mogę sprawdzić te koszty życia. Na szybko je sprawdziłem. Te w Holandii są około 10% wyższe niż w Niemczech, bo tak to mniej więcej wygląda, głównie ze względu na droższe mieszkania i nieco wyższe podatki. Oczywiście w zależności od miejsca jest to różnie, ale te koszty jakby życia w Holandii są ciut wyższe. To jeszcze zerkam do danych i to będzie pewnie ostatni wątek, który poruszymy w tej części naszej dzisiejszej rozmowy, bo mówiliście Państwo między innymi o tym, że dzisiaj już jesteśmy wszyscy Europejczykami, prawda? Otworzyliśmy się na Europę. Nie wstydzimy się już tego, że jesteśmy z Polski, że jesteśmy Polakami. Znajomość języków w naszym społeczeństwie też jest zupełnie inna niż była w latach tej emigracji, lat 80. czy na przykład lat 90. Moja rodzina wyjeżdżając do Niemiec nie znała ani słowa po niemiecku, a dzisiaj przyjeżdżają do Polski i mówią, wiesz, u nas w Arbeit, wiesz, to Arbeit, praca. Tak te rozmowy dzisiaj wyglądają. Dlatego zastanawiającym faktem jest to, czytam w danych OLX, że częstą praktyką jest zamieszczanie w ogłoszeniach informacji o braku konieczności znajomości języka. To nawet 44% takich ogłoszeń. Naprawdę nie wymaga się od nas znajomości języka, na przykład niemieckiego, kiedy wyjeżdżamy do pracy do Niemiec?
2: No to jest właśnie te rozróżnienie, czego chcą pracodawcy, a czego chcą kandydaci. Bo jak analizujemy, gdzie właśnie bije serce rynku, czyli tak naprawdę czego chcą kandydaci, no to oni chcą tej dobrze płatnej pracy, ale żeby nie musieć umieć rozmawiać po angielsku, po niemiecku na przykład. No oczywiście też widzimy taką zależność, że jak ktoś ten język zna, może liczyć na lepsze zarobki, może liczyć na inny typ pracy i może właśnie zrobić więcej, ale to trochę wygląda jak, może nie wiem, czy to dobre porównanie, ale na wakacjach z biurem podróży, czyli jak lecimy tam i nie znamy języka, mamy lokalnego przewodnika, to tacy lokalni przewodnicy są też właśnie zapewniani przez pracodawców albo agencje pracy pośredniczące w, na przykład w zatrudnianiu Polaków do Niemiec. Jest tam ktoś właśnie na miejscu, kto pomoże pod kątem też formalności, więc tak naprawdę ten język niemiecki nie jest wymagany. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, bo mówi się o tym, to pewnie będzie jakiś taki długoterminowy trend z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Niemcy bardzo potrzebują z racji na starzejące się społeczeństwo osób do opieki. No i jakby my też widzimy, że jest trochę tych ogłoszeń do pracy w opiece. To są często takie nawet krótkie, 2-3-miesięczne okresy, gdzie można naprawdę dobrze zarobić i tam też nie jest wymagana znajomość niemieckiego i przez to, że właśnie jest to gigantyczny też problem pod kątem właśnie deficytu rąk do pracy w opiece, szczególnie nad osobami starszymi, no to tam pracodawcy naprawdę otwierają się na różne możliwości i tego języka też znać nie trzeba.
0: To ja dodam, bo to jest bardzo ciekawy wątek, może troszeczkę obok tematu, ale myślę, że naszych słuchaczy może zainteresować, że ten sektor opieki nad osobami starszymi bardzo dynamicznie się rozwija. Sytuacja demograficzna jest nie najlepsza, mówiąc delikatnie, w całej Europie i rodzi to też takie, nie tylko te wyzwania, że osób starszych niż młodszych jest po prostu dużo więcej, ale też to, że zwiększyła się średnia długość życia, a także średnia długość życia w zdrowiu, co sprawia, że pokolenie aktualnych 50-latków ośrodków. Często podejmuje prace opiekuńcze zarówno nad

0: osobami starszymi, jak i na przykład nad dziećmi czy wnukami, co robi takie zakleszczenie i taką konieczność tej podwójnej opieki, więc ten sektor będzie bardzo dynamicznie rósł, ponieważ te osoby chcą i też muszą po prostu być aktywne na rynku pracy, co sprawia, że wiele krajów będzie po prostu szukało osób o takich kompetencjach, bo również Polska.
1: Otóż właśnie, o to chciałem dopytać. Jesteśmy społeczeństwem, które też się starzeje. Za momencik te osoby, które jadą świadczyć opiekę nad Niemcami, będą musiały świadczyć ją nad Polakami?
0: Zdecydowanie.
1: Za nieco mniejsze pieniądze i wypłata będzie nie w euro, a w złotym.
0: Aktualnie ta praca już się dzieje. Często dzieje się po prostu za darmo, co warto zaznaczyć. Najczęściej obarczane są nią kobiety, więc na kobiety w dzisiejszych czasach spada nie tylko praca opiekuńcza nad dziećmi czy osobami na przykład z niepełnosprawnościami, ale coraz częściej nad seniorami i starszymi rodzicami, którzy po prostu wymagają wsparcia.
2: Wydaje mi się, że jest ciekawy wątek bonus senioralnego, który jest w Polsce, czyli też, żeby właśnie zmniejszyć tą szarą strefę w opiece, to właśnie jakby możemy starać się, szczególnie jeśli opiekujemy się osobą starszą, żeby dostać też właśnie środki z naszego państwa, więc bon senioralny to jedno, aktywny rodzic to jest druga rzecz, tak? Czyli my też widzieliśmy to u nas, nawet jeśli chodzi już o oferty pracy w Polsce, jeśli chodzi o pracę w żłobkach, przedszkolach, że też był właśnie gigantyczny wzrost zainteresowania. Ta liczba aplikacji się podwoiła, tak naprawdę to przyspieszyło, jak prezydent złożył podpis pod projektem ustawy i to weszło w życie. Rynek nie znosi próżni.
1: Okej, ale chcesz powiedzieć, że to jest przemyślane działanie, czy wyszło to przy okazji i przypadkiem? Te bony senioralne i nie tylko zresztą, żeby jednak część grupy ewentualnych pracowników zatrzymać w Polsce, żeby nie musieli za chlebem jechać do Niemiec.
2: Myślę, że to jest złożony problem, bo z jednej strony coraz więcej osób musi opiekować się swoimi rodzicami, no i musi wybierać, czy mam pracować zawodowo, czy mam opiekować się rodzicem, to jest bardzo trudny wybór. No i przez to, że też właśnie ten sektor rośnie i on nie jest jakby, no też z perspektywy państwa wsparty, opodatkowany, no to tutaj jakby są takie plany, no żeby jakby to bardziej zewidencjonować, no i żeby też wyjść naprzeciw osobom, które no muszą podejmować taki wybór, czy opiekować się rodzicem i wtedy na przykład mieć część środków, żeby komuś zapłacić, najzwyczajniej w świecie, i po prostu samemu pójść do pracy, żeby zarabiać. Więc to jest trochę tak bardzo podobny przykład jak właśnie z aktywnym rodzicem, czyli dzisiaj mama, która wraca do pracy, nie musi się tak martwić o to, bo nawet jeśli musiałaby opłacić nianię, to się potocznie nazywa też babciowe, to te 1500 zł jakby dużo zdejmie tego kosztu opieki, a rodzice nie muszą tego pokrywać sami.
1: Do rozmowy, drodzy Państwo, wrócimy dosłownie za kilka chwil. Konrad Grygo i Emilia Szczukowska dzisiaj u nas w studio tłumaczą, dlaczego Polacy nie chcą jechać do Niemiec do pracy. Może nie chcą, a może nam ktoś tą pracę na niemieckim rynku po prostu podbiera. I od tego zaczniemy część trzecią naszej dzisiejszej rozmowy.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama. SKRO Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o niechęci Polaków do niemieckiego rynku pracy. Mówię o tym oczywiście z przymrożeniem oka. Dzisiaj w studio gościmy Emilię Szczukowską, menadżerkę do spraw regulacyjnych ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I Konrada Grygo, analityka biznesowego OLX. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Na tym skończyliśmy część drugą, od tego zaczniemy część trzecią. Czy my nie chcemy jeździć do Niemiec do pracy, między innymi dlatego, że tę robotę w Niemczech podbiera nam ktoś inny, jakieś inne nacje?
2: A ja bym trochę inaczej ujęła ten temat. Ja bym powiedziała, że nam, Polakom, nie chce się już wykonywać tych najprostszych prac. To znaczy wraz ze wzrostem i rozwojem naszej gospodarki Polacy de facto przerzucili się na te prace trudniejsze, bardziej skomplikowane i jednocześnie lepiej płatne. Kiedyś byliśmy tymi emigrantami, którzy przyjeżdżają do Niemiec i wykonują najprostsze prace, żeby zarobić. Teraz, jak rozmawialiśmy w poprzednich częściach, to już się coraz mniej opłaca i imigranci z innych krajów, z krajów takich jak Ukraina, czy kraje w ogóle spoza Unii Europejskiej, z innych kontynentów, to oni są w tym momencie, że im bardzo ta praca się opłaca i to widać również po rynku polskim. Polacy nie chcą już za bardzo wykonywać takich prac i widać to między innymi kiedy zamawia się na przykład Ubera czy Bolta w większych miastach, czy korzysta się na przykład z dostaw jedzenia, że trudno spotkać Polaków, którzy wykonują takie prace. Najczęściej te prace są jednak wykonywane, zwłaszcza w dużych miastach, przez imigrantów.
3: Ja też chciałem dodać taką pewną perspektywę, bo mówimy o tych spadkach zainteresowań, przynajmniej z naszej perspektywy, spadkach

0: Mają takie prace. Najczęściej te prace są jednak wykonywane, zwłaszcza w dużych miastach, przez imigrantów.
1: Ja też chciałem dodać taką pewną perspektywę, bo mówimy o tych spadkach zainteresowań, przynajmniej z naszej perspektywy, spadka ubywa im pieniędzy w portfelu przez inflację, ale jak my patrzymy sobie po naszym serwisie z takiej dłuższej perspektywy, to tych aplikacji do pracy w Niemczech jest jednak więcej niż w 2019 roku, więc pandemia podbiła ten trend, że jakby byliśmy bardziej zainteresowani pracą w Niemczech. 23 rok to był pik zainteresowania, 24-25 rok, kiedy w Polsce była niska inflacja, nie było takiego, powiedzmy, przymusu finansowego, to notujemy niższe zainteresowanie, ale z naszej perspektywy ono jest dalej wyższe niż 7 lat temu, więc to nie jest tak, że emigracja umiera, zmienia się po prostu jej wymiar i ona się profesjonalizuje, też jakby pracownicy mają inne wymagania, ale jakby dalej ta różnica finansowa jest, pewnie nie szybko będzie zasypana, więc to dalej przez kolejne lata będzie atrakcyjny kierunek, szczególnie dla osób, które są nastawione typowo na pracę, są w stanie pracować więcej i wtedy razem z takimi benefitami jak darmowe zakwaterowanie, czasem wyżywienie i możliwość pracy w godzinach nadliczbowych, jakieś premie na przykład za przepracowanie dodatkowych godzin, no to dalej będzie moim zdaniem ciekawy kierunek, ale po prostu nie dla wszystkich.
0: Natomiast ja bym chciała zaznaczyć, że ten charakter migracji, on naprawdę się zmienił, bo wymagania są większe zarówno po stronie pracowników, jak i po stronie pracodawców. To znaczy

0: mają już jakieś konkretne umiejętności, jak również Polacy chcą emigrować do tych prac bardziej skomplikowanych, tak? Emigrują specjaliści, lekarze, pielęgniarki, pracownicy techniczni. I to wynika też z tego, że kryzys demograficzny dzieje się w całej Europie. Możemy przytaczać różne dane dla różnych krajów, natomiast generalna tendencja jest taka, że na rynkach pracy zaczyna brakować pracowników i zaczynamy rywalizować też o po prostu specjalistów, bo ich brakuje. Więc kiedy inne kraje rywalizują o specjalistów z krajów takich jak na przykład Polska, jednocześnie Polska potrzebuje migrantów do tych prac prostszych. Dlatego też zmienia się po prostu ta struktura.
1: Drogi Konradzie, bo ty używasz terminu liczba aplikacji, teraz chciałbym to przełożyć na język zrozumiały dla nas wszystkich, bo tak, po pierwsze, jak powiedziałeś, też żebyśmy zrozumieli, drodzy Państwo, to nie jest tak, że nagle tąpnęło i coraz mniej osób aplikuje o pracę w Niemczech i coraz mniej jest ofert pracy w Niemczech. Jak powiedziałeś, rekordowym był ten rok 23.
2: Tak.
1: I teraz ta liczba aplikacji czy ofert troszkę spadła, natomiast to nie oznacza, że to jest dużo mniej niż było 5 lat temu, bo to jest ciągle liczba wyższa niż była jeszcze 5 lat temu.
2: Tak. No bo to jest właśnie to też, o czym mówiła Emilia, że jakby pracodawcy w krajach zachodnich, oni dalej potrzebują pracowników, jakby dalej ta różnica w zarobkach jest, ale mi się wydaje, że my powinniśmy patrzeć na to tak typowo z perspektywy popytu i podaży, bo teraz tak, jak popatrzymy sobie na przykład na barometr zawodów, który, takich deficytowych, których brakuje albo będzie brakować, to jest publikowane przez nasz rząd, no to tak naprawdę tam są właśnie profesje, które wymieniliśmy, między innymi tam opieka, kadra medyczna, ale dam ciekawy przykład, bo moim zdaniem on dobrze obrazuje, kierowcy. Kierowcy u nas, jeśli chodzi o kategorię, to jest dość spora kategoria i tam naprawdę można dobrze zarobić. Niejednokrotnie zdarzają się zarobki powyżej 10 tysięcy złotych brutto. Z tego, co pamiętam, mediana jest bliżej 8-9 tysięcy, więc to jest nawet tak naprawdę okolica średniej krajowej i jak spojrzymy sobie na wyzwania branży TSL, branży transportowej, no to tam bardzo duża część kierowców jest po 50. Oni niedługo będą przechodzić na emeryturę, a młodzi, jak to się mówi ładnie, nie garną się do tego, żeby zostawać zawodowymi kierowcami. I tam pracodawcy naprawdę potrzebują tych kierowców, są w stanie zaoferować naprawdę godziwe stawki i tak jak mówimy, w takich zawodach deficytowych można w Polsce na tyle dobrze zarobić, zestawiając to z kosztami życia, nie ponosząc kosztu rozłąki emocjonalnej, że po prostu nie opłaca się wyjeżdżać.
1: Czasu bardzo niewiele, a pytań jeszcze co najmniej 1000. Ja tylko doprecyzuję, powiedz mi, no bo ta liczba aplikacji, czyli osób, które aplikują o pracę w Niemczech, jeżeli tak mogę powiedzieć, albo liczba ofert, jak to się przekłada na rzetelną liczbę osób? Bo wiesz, co z tego, że 1000 osób ma ochotę pracować w Niemczech, jak na koniec do Niemiec wyjeżdżają 3 osoby. Czy liczba wyjeżdżających do pracy zwiększa się? Zmniejsza?
2: Te dane, że więcej osób wróciło niż wyjechało,
1: pokazuje, że
2: pokazują jakby te tendencje, które my widzimy. Czy jakby, jeśli liczba odpowiedzi na ogłoszenia spadła o 16%, no to można powiedzieć, że jakby część osób wróciło, albo część osób, która kiedyś by rozważała wyjazd, na przykład nie wyjechała. Mhm. Z różnych względów, bo nie wiemy do końca, czy oni nie znaleźli dla siebie czegoś ciekawego, czy może na przykład wyjechali do innego kraju. Mówię tutaj pod tym kątem liczby odpowiedzi na jedną ofertę pracy. Prym wiedzie Norwegia, prym wiedzie Holandia, więc jakby Niemcy to jest rzeczywiście masa, w sensie dużo jest tych ofert, ponad połowa u nas w pracy za granicą to są oferty pracy do Niemiec, ale jednak one nie są aż tak atrakcyjne jak na przykład Norwegia czy Holandia.
0: Należy zaznaczyć, że ta sytuacja, o której mówił Konrad, dotyczy nie tylko kierowców zawodowych, ale również całego szeregu zawodów, takich jak na przykład pielęgniarki, gdzie osób 50 plus jest bardzo dużo, a młode osoby no nie do końca, tak jak to powiedział Konrad, garną się do tego, żeby podjąć ten zawód. I według tego barometru zawodów, który jest sporządzany właśnie przez Ministerstwo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na polskim rynku brakuje lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychiatrów, opiekunów osób starszych, właśnie kierowców, nauczycieli, specjalistów takich jak elektrycy, spawacze, mechanicy, osób pracujących w branży budowlanej, a także

0: Pracowników magazynów, pracowników logistyki, jak również gastronomii czy hotelarstwa. Także tych zawodów deficytowych w Polsce jest naprawdę dużo. To się oczywiście różni w zależności od województwa. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do wejścia na stronę barometru zawodów. Tam można sprawdzić w naszym mieście czy powiecie, jakich zawodów najbardziej brakuje. I to też zmniejsza naszą chęć migracji. No bo jeżeli w naszym kraju brakuje tych pracowników i te zarobki rosną, na przykład w służbach mundurowych, czy właśnie jeśli chodzi o kierowców czy specjalistów, no to my mamy po prostu mniejszą motywację do tego, żeby wyjeżdżać.
1: Okej, ale chcesz potwierdzić to, o czym słyszymy już od kilku lat, a o czym nie chcieliśmy słyszeć w latach 90. czy nawet w 2000, że nie brakuje nam socjologów, nie brakuje nam politologów, tylko z powrotem brakuje nam spawaczy, wykształconych, wykwalifikowanych budowlańców i tak dalej, i tak dalej?
0: Myślę, że tak. Myślę, że dużą winą tego jest pewna zapaść szkolnictwa zawodowego, która miała miejsce w ostatnich latach, bo nam tych specjalistów po prostu brakuje. I w momencie, w którym kilkadziesiąt procent społeczeństwa idzie na studia, często w kierunkach, w których po prostu nie ma aż tak dużo pracy, bardzo wartościowym wydaje się zdobywanie tego typu doświadczenia właśnie w szkolnictwie zawodowym, aby po prostu podejmować pracę jako specjaliści. I warto zaznaczyć, że te zarobki są naprawdę wysokie. Mechanik samochodowy, elektryk, spawacz, mechanik, to są zawody, w których można bardzo dużo zarobić i są jednocześnie bardzo potrzebne i brakuje po prostu takich specjalistów na rynku pracy.
1: Drodzy Państwo, kończymy niestety pomalutku już dzisiejszy nasz program tytułem podsumowania. Konrad Grygo, raz jeszcze Konradzie drogi, podsumuj nam naszą dzisiejszą dyskusję.
2: Możemy to podsumować tak. Rynek pracy w Niemczech nie umarł. On jest dalej bardzo silny, aczkolwiek od 2 lat obserwujemy mniejsze zainteresowanie, bo można też dobrze zarobić w Polsce. Ale jeśli jesteśmy w tym etapie roku, że też mamy prace sezonowe, to jeśli ktoś rozważałby wyjazd na przykład do Niemiec na prace sezonowe, to warto wiedzieć, że można dalej zarobić dużo więcej niż w Polsce. Taka realna średnia to jest między 12 a 16 tysięcy złotych brutto. Jeśli jesteśmy zmotywowani, żeby pracować więcej, to oczywiście ta różnica może być wyższa, więc pracodawcy obecnie w Niemczech bardzo konkurują o pracownika, zapewniając takie rzeczy jak zakwaterowanie, brak znajomości języka, darmowe Wi-Fi, rekrutację zdalną, tak jak już wspomnieliśmy, udogodnienia typu pracę w sadownictwie na stojąco, a nie przy zbieraniu na przykład truskawek czy szparagów z bólem pleców, więc to dalej jest atrakcyjny kierunek, aczkolwiek ludzie z racji na to, że można nieźle zarobić w Polsce, plus właśnie nie chcą wyjeżdżać z kraju i kilka innych powodów, nie jest to już tak popularne jak choćby na przykład w 2023 roku, kiedy inflacja mocno biła nas po kieszeni.
1: I Emilia Szczukowska tytułem podsumowania.
0: Cieszmy się z tego, że ta emigracja przestała być ekonomiczną koniecznością, że ona już nie jest tą szansą na awans o kilka klas społecznych. Teraz to jest po prostu jedna z możliwych ścieżek życia. Na pewno będą takie zawody, gdzie i takie kraje, gdzie warto tą emigrację rozważyć. Natomiast osobom, które mierzą się z trudnościami na rynku pracy, w pierwszej kolejności rekomendowałabym spojrzenie na to, jakich zawodów brakuje u nas w Polsce, u nas w mieście, u nas w powiecie. Jest bardzo dużo miejsc, w których takie dane można znaleźć w mediach, jak również właśnie w barometrze zawodów przygotowywanym przez Ministerstwo Pracy. I myślę, że cieszmy się z tego, że jesteśmy 20. gospodarką świata, że w Polsce co do zasady żyje się całkiem dobrze i te różnice z krajami zachodu Europy się zmniejszyły. I cieszmy się z tego, że możemy traktować tą emigrację jako przygodę, jako możliwość nauczenia się języka, jako możliwość przeżycia pewnych fajnych wspomnień oraz zdobycia doświadczenia, a nie jako absolutną konieczność, bo gdzieś tam cieszymy się z tego, że możemy nie narażać się już na te rozłąki i nie ponosić tego kosztu emocjonalnego.
1: Konrad Grygo, analityk biznesowy OLX, pięknie Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I Emilia Szczukowska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, dziękuję za wizytę w studio.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimierz Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Profesor Grzegorz Motyka.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
0: Reklama. Eskaro.

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklam.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me to YouTube, Esther Rock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Sobota, 4 dzień lipca 2026 roku. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Będziemy razem dziś do 12. Jest, proszę Państwa, taki maleńki kraj za taką dużą, dużą wodą, który dziś świętuje 250-lecie swojego powstania. Jak na przykład europejskie standardy, to szczerze powiedziawszy, to taki jeszcze berbeć, który gdzieś tam biega starszym między nogami, no ale nie można powiedzieć, że ten berbeć nie jest takim dość mocno wpływowym krajem. Dziś Święto Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, 250 lat już istnieje ten kraj. No to zagrajmy sobie coś prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bill McCreary / Duff McKagan i do tego jeszcze Chad Smith i Brandon McCreary, Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dio i Holy Diver w Esterok za nami, a ja już za momencik zagram dla Państwa piosenkę zespołu, który już na początku przyszłego roku odwiedzi nasz piękny kraj. Way Down We Go Tour. W ramach tej trasy 19 marca 2027 roku na warszawskim Turwarze zagra zespół Kaleo. I nie wiem jak Państwo, ale ja już tego koncertu nie mogę się doczekać. No to w oczekiwaniu na ten koncert już za momencik zagram dla Państwa właśnie Way Down We Go w Esterok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy.

No One Like You to Scorpions. Westrock za nami. Już naprawdę mało czasu, proszę Państwa, pozostało do dwóch zaplanowanych na ten rok koncertów grupy Scorpions w naszym kraju. Już 23 lipca w Prezero Arenie w Gliwicach będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo Scorpionsów, a dwa dni później, 25 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. No i zdradzę Państwu w tajemnicy, że na ten drugi koncert to ja się wybieram. Mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś tam między piosenkami na korytarzu i zbijemy sobie jedną albo dwie piątki. Jeśli zaś mówimy o łódzkiej Atlas Arenie,

to już 18 listopada w tym obiekcie zagości zespół Placebo, który gra trasę z okazji 30-lecia. No to zagrajmy sobie Placebo. The Bitter End Westrock.

0: to Organek i Mississippi w ogniu w SC Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10:00, a po 10:00 będę miał dla Państwa numer New Divide grupy Linkin Park.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimierz Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 000 zł netto.

0: do leasingu Niskarata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Reklama.

0: Immigrant Song to Led Zeppelin w Estrock. Skoro mówimy o emigrantach, to ja tylko przypomnę, że dziś 250 urodziny obchodzi kraj, który przez imigrantów został założony i zbudowany. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dziś świętują 250-lecie, ćwierć wieku. Jak na warunki europejskie, no to nie jest zbyt imponujący wynik, no ale po tamtej stronie oceanu pewnie trochę bardziej. Wszystkiego dobrego wszystkim Amerykankom, wszystkim Amerykanom, no i życzę wam przynajmniej jeszcze z tysiące lat, tak żebyście do naszych standardów dociągnęli, europejskich. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu, witam, do 12 jesteśmy jeszcze razem w Estrock, teraz Dziwna Wiosna i ich najnowsza propozycja Światła Miasta.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: ale już znaleźli rozwiązanie. Oczywiście to, co udało się nagrać w Paryżu, mają zamiar wykorzystać, ale w związku z tym, że nie udało nagrać się całego koncertu, będzie dogrywka kolejnego, całego koncertu, tym razem tego zaplanowanego w ramach EdFestu, czyli imprezy organizowanej przez Iron Maiden z okazji ich 50-lecia. Ta impreza już w przyszły weekend, 10-11 lipca w legendarnym Knebworth Park w Wielkiej Brytanii. No i bardzo żałuję, że mnie tam nie będzie, bo oprócz Maidenów zagra Airborne, zagra The Darkness i zagra grupa The Who. Trzymam kciuki, żeby impreza się udała, no i żeby tym razem prądu nie zabrakło i udało się nagrać to, co Iron Maiden nagrać chce. Tymczasem z Wielkiej Brytanii wracamy do Polski. Już za moment Westerok Hej i numer SIK.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Holistyczna terapia ciała i emocji to całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność i nie można w pełni uzdrowić jednego, pomijając drugie.
3: Warto korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele, na poziomie ciała czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
2: O przywracaniu równowagi ciała i emocji opowie Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co? To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
17: Reklama.
18: Hi, this is Daniel.
19: I'm Chad, we're from Nickelback.
20: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
21: Witajcie z tej strony, Nerg.

Pearl Jam i Jeremy w S-Rock za nami. A teraz, proszę Państwa, przed nami zespół, którego frontman już 17 lipca wydaje swój kolejny solowy album. Ci, którzy słuchają uważnie Drogi 66 w S-Rock, to już numery 2 z tego albumu słyszeli, Give My Country Back i The Door. No a mówię tutaj oczywiście o panu, który nazywa się Aaron Lewis, czyli frontmanie grupy Staind. Gdyby Państwo mieli ochotę wrócić do tych utworów, to odsyłam na skrock.pl do zakładki podcasty. Tam znajdą Państwo wszystkie odcinki Drogi 66. Tam można też posłuchać tych dwóch singli, które zapowiadają nadchodzący, zaplanowany na 17 lipca album Give My Country Back Aarona Lewisa. Tymczasem Westerok, Staind i It's Been a While.

0: Hello, I love you, to grupa The Doors w S-Rock. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11, a po 11 zagram dla Państwa Sum 41, które wzięło się za utwór Rolling Stonesów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Cześć, sąsiad. Nowe auto?
2: No tak, to nowy Changan.
1: Pierwszy raz słyszę.
2: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
2: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
2: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
2: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
5: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Reklama.

0: szklaną pogodę skomponowałem na pianinie, choć charakterystyczna zagrywka, która stanowi początek utworu, powstała na minimogu. Ten motyw początkowy został uznany za jeden z najbardziej rozpoznawalnych w skali nie tylko lombardu. Wystarczy usłyszeć 2-3 dźwięki i już wiadomo, jaki to utwór. Resztę aranżu stworzyłem wraz z zespołem. Tak o szklanej pogodzie pisał w książce Piosenka musi posiadać tekst i muzykę Grzegorz Stróżniak, czyli autor muzyki do piosenki Szklana Pogoda. Szklaną pogodą rozpoczęliśmy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry. Jeszcze do 12 jesteśmy razem. To teraz Paul McCartney i nówka sztuka od tego pana z płyty Boys of the Dungeon Lane, numer Come Inside.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Broken to Cedar i Emily w Esterok. Tymczasem, proszę Państwa, 19 czerwca tego roku ukazała się płyta Placebo Recreated. To jest zrealizowana przez zespół Nova.

0: przearanżowana wersja ich debiutanckiego przełomowego albumu Placebo z roku 1996. No i z trasą koncertową promującą 30-lecie wydania właśnie tego debiutanckiego albumu Placebo jeździ po świecie. 18 listopada zawitają do łódzkiej Atlas Areny. Ja już tego koncertu nie mogę się doczekać. No to w oczekiwaniu na ten koncert już za moment Westerrock, Placebo i Wouldn't It Be Good.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
20: Muszę poinformować po prostu.
21: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
22: No w sumie.
23: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
25: I'm John.
26: I'm Sean.
27: And I'm Dale from the band Seether.
28: I'm Chris.
29: And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
30: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrowskim. Słuchacie Eski Rock.

Biscuit i ich wersja wielkiego przeboju grupy The Who, Behind Blue Eyes. Szczerze powiedziawszy, zanim usłyszałem tę wersję Limp Bizkit, nie potrafiłem sobie w ogóle wyobrazić, nie przyszłoby mi do głowy, żeby new metalowy zespół mógł tak dobrze zrobić klasyczny cover. A jednak panom z Limp Bizkit się to udało. Przypominam, że ten kawałek pojawił się też w ścieżce dźwiękowej filmu, zresztą bardzo dobrego, Gothica. To za nami wesel, rok przed nami, natomiast teraz, proszę Państwa, zespół, który już 18 i 19 lipca wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie, czyli System of a Down. Na jeden z tych koncertów bardzo będę chciał się dostać, jeszcze nie wiem na który, ważne, żeby być chociaż na jednym z dwóch. Natomiast w oczekiwaniu na ten koncert mam dla Państwa numer Roulette.

0: You Know My Name to Chris Cornell na koniec naszego dzisiejszego spotkania Best Rock. Jak co sobotę po 12 otwierają się drzwi SK Rockowego Garażu, to już za kilka minut zapraszam w imieniu Asi i Łukasza, a w swoim zapraszam już jutro. Będę na Państwa tutaj czekał od 9, no i tradycyjnie jak co sobotę życzę Państwu spokojnej nocy, no i żeby jutro rano nikogo główka nie bolała. Łukasz Trzeciłowski, dzięki za dziś, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak tak można spać do 10:00?
3: Mam żonę.
4: Ale rzeczywiście powinien się urodzić w moich czasach.
2: Nie, nie chciałbym.
4: Nie chciałbyś?
2: Wiesz, ja sobie...
4: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
2: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem. No,
4: ale z tego nic nie ma.
2: No właśnie.
4: Nie, no jestem zapraszany.
2: Jak może tak złośliwym hamem?
4: O, dziękuję za...
2: I jedziemy.
4: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

0: Dobry dzień dobry, jesteśmy już w garażu.
1: Witamy was serdecznie, Joanna Ziętarska obok mnie.
0: Macham sobie nóżką. Czekaj, może najpierw zrobimy kawę, damy państwu się rozkręcić do życia. Przygotujemy się trochę, będziemy wiedzieli, o czym mówimy.
1: A potem będą wyjątkowo pozytywne wiadomości.
0: No bo my jesteśmy pozytywni. I tak tej wersji się trzymajmy, zostańcie z nami.
2: Garaż w SC Rock.

0: to jeszcze raz zupełnie pełnoprawnie witajcie, kochani, w garażu. Mamy dla was bardzo dobre informacje. Po pierwsze, będziemy przypominać o tym, pewnie już wielu z was już wie, że zmieniły się przepisy dotyczące rejestrowania samochodów i będzie łatwiej. Ja myślałam, że ja nie dożyję.
1: A ja myślałem, że to już dawno jesteśmy za czasami Króla Świeczka i nie musisz zanosić tablic rejestracyjnych, jak kupiłaś samochód od sąsiada i nie chcesz przerejestrowywać tego auta, tylko po prostu idziesz, składasz oświadczenie, że kupiłaś samochód, pokazujesz umowę, ale nadal jeszcze trzeba było łazić z tablicami ubłoconymi, odkręcić je pani w okienku, pokazać. Proszę bardzo, to są tablice rejestracyjne, których ja nadal będę używała. Pani to akceptowała, stwierdzała, że się nadają do użytku. Teraz będzie wystarczyło złożyć oświadczenie. Nie trzeba będzie pokazywać tych tablic.
0: Słuchajcie, to był jakiś absurd. Naprawdę, jak się nad tym zastanawiałam, zawsze myślę, po co? Po jaką cholerę? Kurczę, tylko po to, żeby pani obejrzała, sprawdziła, a działa, dobra, to proszę sobie te tablice. To był naprawdę jakiś absurd. Szczęśliwie ten absurd mamy już za sobą.
1: Ale takich absurdów było więcej i na szczęście też znikają, bo na przykład jak kupowałaś samochód, to często urzędnicy mogli żądać od ciebie nie tylko dowodu rejestracyjnego z pieczątką wbitą, że przeszedł przegląd techniczny, tylko jeszcze trzeba było przy

0: kolejnego badania na temat tego, czy to twoje auto jest przystosowane do haka holowniczego, czy nie.
1: Tak, bo jeżeli homologacja to przewidziała, to pani teraz urzędniczka albo pan urzędnik będą to mieli w systemie, tylko nacisną Enter i nie będzie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń. A od przyszłego roku ma być jeszcze lepiej, ponieważ cały proces rejestracji samochodu będzie można sobie rozpocząć z poziomu aplikacji M-Obywatel.
0: Tak, a zakończyć na przykład w urzędomacie, odbierając na przykład rzeczone tablice rejestracyjne albo dowód rejestracyjny nowy. Naprawdę, słuchajcie, idzie dobre i tej wersji trzymajmy. To ja teraz wciskam Enter i zaraz do was wracamy.
1: Z jeszcze lepszą informacją.
2: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: miało już nie być Audi R8 następcy, ale jest.
1: Jest
0: i to jakie. Słuchajcie, ja oglądałem Concept C, taki samochód Audi w zeszłym roku.
1: Widziałeś go na żywo?
0: Na żywo go widziałem, macałem, bardzo mi się stylistycznie podobał, natomiast był tylko elektrykiem i absolutnie się nie spodziewałem, że ten koncept znajdzie swoje urzeczywistnienie, ale w samochodzie spalinowym. Może nie do końca czysto spalinowym, bo Nuvo Lari, o którym teraz mówimy, jest hybrydą typu plug-in, ale uwaga, oparty jest na silniku V8 biturbo, który kręci się do 10 tysięcy obrotów, a całość ma 1001 koni mechanicznych.
1: No, a jak zapytacie, dlaczego tak się pięknie po włosku nazywa, że Nuvo Lari, no to jednak jest spokrewniony, jakby na to nie patrzeć, z Lamborghini Temerario i to jest w ogóle jakiś taki kapitalny ukłon w stronę wreszcie normalnej motoryzacji.
0: No nie wiem, czy normalnym samochodem można nazwać coś, co przyspiesza do setki w 2,6 sekundy, a 200 osiąga w 6,8 sekundy.
1: Zależy, co dla ciebie jest normalność. Ja uważam, że to jest właśnie motoryzacyjna normalność i tej wersji należy się trzymać. A oto będzie rzeczywiście niezwykłe. Powstanie go jednak niestety tylko 499 sztuk.
0: Cena póki co nie jest znana, ale ja szacuję, że ze względu na to, że będzie tak niszowym autem, które w pewien sposób ma nawiązywać do chlubnej, pięknej historii motosportowej Audi, to cena będzie liczona w milionach złotych. No i przez to tak mało sztuk też powstanie.
1: No i niestety chyba się nie załapiemy, chyba że któryś z nas trachnie jakąś kumulację jakiejś bardzo ważnej loterii, to wtedy, kto wie, może wtedy kupimy sobie nawzajem w prezencie takie Nuvo Lari. Pasuje?
0: Ja tobie, a ty mnie?
1: Tak, no.
0: Nie, no jedno na spółę też nam styknie, będziemy się dzielili. To jest auto do stania w garażu i oglądania. Piękne.
1: No dobra, będziemy mieli na spółę.
2: To jest garaż w SCRO. SK Rock. Kawałki, których nie słyszałeś od lat.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl.

0: Rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Reklama.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia w garażu. Będę mówić o samochodzie, którego nie ma na rynku. I to strasznie smutne jest. Jeździłam nim w zeszłym roku i ja już zawsze mówiłam, będę mówić o tym i wspominać z błyską w oku, że no niestety, ale nie ma już Jeepa Wranglera na rynku i nie ma też już Jeepa Gladiatora. Bardzo żałuję i uważam, że kiedyś być może
2: odniesie
1: na polskim, znaczy w ogóle na europejskim rynku.
2: Na europejskim.
1: Się w ogóle w Europie się wycofa.
2: Są firmy, które pewnie to sprowadzają w ramach importu indywidualnego.
1: No, ale to już jest taka troszkę... Słuchajcie, Gladiator to jest tak naprawdę Wrangler z paką pick-upa. Ja pamiętam, jak odbieram to auto, myślę sobie, kurczę, kocham Wranglera, ale po co komu Wrangler z pick-upem? Okazało się, że frajdy z jazdy po prostu tego auta było absolutnie

0: Po prostu 1500-1900. Zacznijmy od paki, która jest trochę bez sensu, bo ma małą ładowność, bo ma raptem 613 kg, więc to jak na pick-upa, to wcale nie jest tak jakoś strasznie dużo.
1: No strasznie mało bym powiedział.
0: Nawet chciałabym powiedzieć, że zupełnie mało.
1: A on ma resort pióro?
0: Więc on ma, chyba z tego co pamiętam, ma pióro, co nie zmienia faktu, że możesz tam włożyć trochę siana, wiesz,
1: siano, żeby ważyło 600
0: kg. Coś, to może trochę przesadziłem. Ale w każdym razie jak na pick-upa, to rzeczywiście dużo nie jest. Natomiast no i jazda tym po drodze chyba jest jeszcze gorsza po normalnej drodze po asfalcie, chyba jeszcze gorsza niż normalnym wranglerem.
1: Coś bo może jeździć gorzej niż wrangler?
0: Tak, gladiator.
1: Wrangler, ale
0: naprawdę,
1: gladiator.
0: Słuchaj, każdy podmuch wiatru, każda po prostu w ogóle, wiesz, wszystko cię spycha z pasa i musisz trafić tak, żeby w ogóle jakoś próbować jechać w miarę zgodnie z tym, co jest narysowane na jezdni. Co nie zmienia faktu, że frajdy jest naprawdę całe mnóstwo. Po pierwsze przez silnik, przez V6, 3-litrową z 264 konie i to naprawdę bardzo daje radę, zwłaszcza jak się zjedzie wreszcie w nieutwardzone drogi, w jakieś góry, doły i on tak wtedy pięknie tam się sprawdza, że aż mi się łezka wokół kręci.
1: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha, jakby ktoś ci kąciki uzdrzy letką.
0: Oto, to jakbym mogła, to bym go brała.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Moje auto jest jak najbardziej cywilizowane.
2: O!
1: Czyli jest przeciwieństwem Jeepa Gladiatora, ponieważ to jest Porsche Cayenne Turbo. Ale z dopiskiem, uwaga, elektryk.
2: O matko, wjeździłeś elektrykiem?
1: Tylko zobacz, jakie Porsche wyciągnęło wnioski z tego, co zrobiło z Taycanem, a przede wszystkim z Macanem. Macana zelektryfikowało, stwierdziło, że był spalinowy, będzie elektryczny. A w przykajeniu już zrobili inaczej. Po prostu stworzyli samochód, który jest zupełnie inny niż Cayenne spalinowy. One mają 0% części wspólnych, ale oba pozostają w ofercie. To nie jest nowa generacja Cayenne.
2: To jest po prostu
1: Cayenne Electric. Tak. Czyli masz do wyboru, idziesz sobie do salonu Porsche i albo bierzesz Cayenne spalinowego, hybrydę typu plug-in, albo kupujesz sobie Cayenne z dopiskiem Electric. Ja jeździłem wersją turbo i pomijam kwestię osiągów. 1156 koni, 2,5 sekundy do setki, 7,4 do 200 na godzinę od zera. To jest absurdalne.
2: Jakbyś tak jechał bez szyby czy na motocyklu, to byś miał komary na zębach.
1: To jest bardzo droga terapia upiększająca. Mhm. Wiesz, nie musisz zrobić sobie żadnej tam mezo, żadnych drogich kremów, operacji plastycznych. Wsiadasz do tego auta, robisz dwa przyspieszenia 0-200, prostują ci się wszystkie zmarszczki.
2: Łukasz.
1: Niestety jednocześnie wypadają ci wszystkie włosy, więc widzisz, że teraz mam gładką skórkę, ale jestem jeszcze bardziej łysy.
2: Ale ja chciałam powiedzieć, że jestem z ciebie dumna, że ty wiesz, co to jest mezo.
1: Mezo? Taki
2: mezoterapia, bardzo.
1: Śpiewak taki polski, operowy chyba, nie?
2: Dobrze, opowiadaj dalej.
1: Ale najbardziej urzekło mnie zawieszenie w tym aucie, ponieważ mamy tutaj Active Ride i to jest nowatorskie zawieszenie, nad którym Porsche pracowało 6 czy 7 lat. Pozbawione zostało stabilizatorów, za to, przez to, że mamy tu elektryka, to z 800-woltowej instalacji elektrycznej są zasilane silniki elektryczne, które zasilają pompy. Pompy, które bardzo szybko w ułamku sekundy albo wtłaczają, albo spuszczają ciśnienie z amortyzatorów.
2: Czyli pneumatyka.
1: Tylko pneumatyka, która działa w ciągu milisekund. I dzięki temu auto nie przechyla się praktycznie w ogóle ani na zakrętach, ani podczas przyspieszania, ani podczas hamowania i komfort jest obłędny.
2: Znaczy Cayenne, który się nie buja, powiem ci, to jest naprawdę duża rzecz, bo jednak jest to kawał szafy gdańskiej.
1: Jest 7 tony i to zawieszenie plus bardzo niski środek ciężkości, bo akumulator mamy tutaj w podłodze, o 8 cm niższy niż w spalinowym Cayenne, powoduje, że to auto się lżej, przyjemniej i lepiej prowadzi niż Cayenne spalinowy. Więc to jest jakaś czysta abstrakcja. Oczywiście brakuje tutaj emocji związanych choćby z brzmieniem V8. Mamy tylko elektroniczne dźwięki, które są, brzmią jakby je Jean-Michel Jarre wytwarzał, siedząc z tyłu na kanapie, ale jednocześnie te dźwięki nie tylko słyszysz, ale powodują też wibracje takie typowe dla silnika.
2: Co mówisz? Ale wiesz, jak to brzmi jak Jean-Michel Jarre, powiem ci, to naprawdę może być przyjemnie.
1: No i on projektuje, ale Jean-Michel Jarre niestety jest zajęty, bo on chyba robił do Renault chyba.
2: On chyba robił do Renault dźwięki. Do Renault dźwięki. Tak,
1: no właśnie,
2: tak mi się wydaje. Mhm.
1: Tutaj mógłby Rammstein coś na przykład zaprojektować, ale chyba tego nie zrobił.
2: Powiem ci, trochę żałuję, ale na pewno

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Czasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie wiem, chyba stąd o tym decyduje, nie?
2: Dzień dobry, no już.
3: Proszę, jak on jak taki skrzat w ogóle, taki chochlik w oczach.
4: Przed chwilą powiedział, że tuż przed pracą położył się spać, a tu proszę, jednak energia jest.
1: Jeżeli nie możecie już słuchać tych malkontentów, to dzisiaj z okazji Dnia Cioci i Wujka, wujek, dobra rada.
5: Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie.
6: 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Cześć, sąsiad, nowe auto?
9: No tak, to nowy Changan.
8: Pierwszy raz słyszę.
9: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
8: No, robi wrażenie.
9: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
8: A cena?
9: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
8: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
9: U najbliższego dealera.
0: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: A, to niska cena.
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil. Tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
20: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
21: Bierzemy.
19: Buen provecho.
21: A to co?
20: No, owoce, ale morza.
22: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
23: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
24: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
25: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
26: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
27: do mojej idę.
28: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ale będzie futurystycznie, po prostu normalnie, jak z piątego elementu Luca Besson za chwilę. Taka to jest historia. Tak będziemy robić. Czy ty jesteś ze mną tu?
2: Jestem tutaj z tobą, tylko ojej, czytam dobrze. Toyota FV2. Co to jest za skrót?
1: Słuchajcie, to będzie... ja to wszystko za chwilę opowiem.
0: Garaż w SC Rock.

0: Słuchajcie, auto z rock'n'rollową duszą, ja nie wiem, co po prostu... Właściwie to nie jest auto. Ja chciałam opowiedzieć o koncepcie Toyoty, którą Toyota pokazała w 2014 roku w Genewie. Futurystyczny, jednoosobowy pojazd, który wygląda trochę jak skuter naprawdę z piątego elementu Luca Besson. Nieprawdopodobna to historia. Jest ktoś kocha Gwiezdne Wojny, to niech sobie zajrzy do internetu i zobaczy, to jak to FV2
1: jak korek do wygląda. Wina, wiesz, albo
0: trochę tak. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo on wygląda jak kosmiczna kapsuła. I teraz tak, jak się uruchomi tę kosmiczną kapsułę, to szklana pokrywa się podnosi do pionu, robi przed nią szybę, ale ona jest półprzezierna, tak jak tak zwany wyświetlacz HUD, czyli można przez to widzieć. Mało tego, ona to wcale nie służy do tego, żeby była tak ochrony przed... To jest interaktywny, multimedialny tablet, wielki, sterowany ruchem dłoni, więc przesuwasz...
1: O matko!
0: W sensie niebywałe po prostu.
1: Czyli
0: mało tego, można
1: wszyscy
0: tą...
1: Wszyscy myślą, że się odganiasz od much.
0: Oto. I tą FV2 można jeździć na przykład na, również na stojąco sobie można jechać. I on
1: na leżąco, na rękach, na
0: prawie że. Łączy się on z chmurą, żeby odbierać różne ważne informacje, jakie pogodowe, jakie są warunki na drodze, wszystko, co ewentualnie... Mało tego, on ma jeszcze być tak inteligentny, że ma reagować na samopoczucie kierowców, co mnie troszkę przeraża, bo jak on będzie reagował na moje samopoczucie, to powiem ci, że może nie być bezpiecznie. No i co jest ciekawego w tej całej kapsule, w tej całej niesamowitej w ogóle obudowie? Otóż ona będzie zmieniała kolor w zależności od twojej chęci. Czyli jak na przykład ja bym wsiadła sobie w czerwonej sukience, to on może mi się dostosować do koloru mojej sukienki.
1: Jak Ziętara będzie miała chęć, to będzie czerwony.
0: Tak.
1: Jak nie będzie miała chęci, to będzie...
0: Czarny jak moje podniebienie. I prawdopodobnie za każdym razem będzie czarny jak moje podniebienie. Słuchajcie, na razie póki co to takich pojazdów nie będzie. Został pokazany raz. Wygląda niesamowicie i kto wie, może to będą takie pojazdy przyszłości.
1: Dwa razy został pokazany, pierwszy i ostatni.
0: Pierwszy i ostatni i na razie póki co po prostu nigdzie go nie ma.
2: Garaż w SC Rock.

0: w ESC Rock.
1: Bardzo często w tym elemencie naszej audycji, która nazywa się jak? Auta z rock'n'rollową duszą.
2: Tak jakoś nam wyszło i coraz bardziej odbiegamy do wariat.
1: Uwaga, że zazwyczaj tam są właśnie albo samochody odczepione, jakieś amerykańskie, albo jakieś japońskie, ewentualnie europejskie, niemieckie. Ale rzadko są francuskie samochody z wariatami.
2: Rzadko, to prawda, acz powinno to się zadziać.
1: No właśnie, bo ja mam dzisiaj

0: Nam wyszło i coraz bardziej odbiegamy do wariat.
1: Uwaga, że zazwyczaj tam są właśnie albo samochody odczepione, jakieś amerykańskie, albo jakieś japońskie, ewentualnie europejskie, niemieckie. Ale rzadko są francuskie samochody zwariowane.
0: Rzadko, to prawda, acz powinno to się zadziać.
1: No właśnie, bo ja mam dzisiaj oderwane od rzeczywistości, które Peugeot pokazał w roku 1986, czyli równo 40 lat temu. I ten samochód miał takie rozwiązania, na które my dzisiaj w samochodach często narzekamy.
0: Mianowicie...
1: 5 ekranów w środku, w 86 roku.
0: Poczekaj, w 86 roku 5 ekranów.
1: Kineskopowych.
0: Kineskopy
1: tak,
0: miał w środku.
1: 5 telewizorów kineskopowych, które pokazywały parametry auta. Jeden to nawet nawigacją był, a wyobraź sobie, że 2 z nich pokazywały obraz za samochodem, bo nie było tutaj lusterek, tylko zamiast lusterek były kamery.
0: Boże, ale gdzie oni znaleźli miejsce dla tych kineskopów?
1: No, udało im się. Deska była dosyć rozbudowana, powiedzmy dyplomatycznie. Ale samochód wyglądał, jakby zjechał prosto z cyberpunka. Z planu cyberpunka na drogi. Miał szklaną kopułę, która się rozsuwała i mogło do środka wsiąść maksymalnie 5 osób. Nie, 4, czyli 2 plus 2 to 4, tak? Nie 5.
0: 2 plus 2 to 4.
1: To nie 5, tylko 4.
0: Z tyłu. Piątą osobę na kolana by wzięli, gdyby nie te kineskopy, które przeszkadzały.
1: Z tyłu był silnik, który generował 600 koni mechanicznych.
0: Matko.
1: Rozpędzał auto do 348 na godzinę.
0: Strasznie.
1: Wyobraź sobie, że całość ważyła tylko 1080 kg. To przecież same 5 telewizorów kineskopowych kiedyś to ważyło z 300 kg.
0: No ale błagam cię, ja pamiętam te takie telewizory kineskopowe, to jednak był kawał sprzętu, więc to sam z siebie taki kineskop ważył.
1: Ale tutaj całe nadwozie było z włókna węglowego, z żywicy epoksydowej, więc osiągnięto tak genialną masę pod tytułem 1080 kg. I to wszystko 40 lat temu, Joanna.
0: No,
1: 40
0: proszę.
1: Lat temu.
0: Bo wtedy...
1: I jeszcze miał panele solarne. Które nie zasilały tych kineskopów, tylko odpowiadały za działanie klimatyzacji.
0: No
1: i miał ruchome żaluzje, które się poruszały zależnie od tego, jak bardzo jest rozgrzany silnik i wpuszczały tam albo więcej powietrza, albo się zamykały i poprawiały aerodynamikę. I nie było nawet klasycznego kluczyka, tylko wiesz, jak go się otwierało?
0: No.
1: Kartą magnetyczną.
0: No Boże, jak w hotelu.
1: Jak w hotelu.
0: Kurczę.
1: Wkładałaś kartę magnetyczną.
0: Nieprawdopodobne. Słuchajcie, 86 rok, w 86 roku robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy. I dzięki temu, że wreszcie ktoś mógł wydawać na takie rzeczy pieniądze, to wtedy wymyślało się rzeczy, które dopiero 20 lat później wchodziły do seryjnej produkcji.
1: I dzisiaj też powinni styliści, inżynierowie w koncernach motoryzacyjnych na drzwiach swoich gabinetów, biur projektowych powinni mieć napisane księgowym wstęp wzbroniony, bo wtedy rodzą się tak szalone pomysły.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: promocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
0: Reklama.

0: taki smutny temat z tym Timim Humbakiem jest. No naprawdę powiem wam, że za każdym razem jak Humbaku Timim czytam, to łezka kręci mi się.
1: Co go wyciągnęli, to tak.
0: Dajcie spokój, no ale w ogóle, no naprawdę, no niestety nie przeżył całej tej historii, ale mamy dla was informację, która jest wbrew pozorom humbakowo-timiowo informacją motoryzacyjną jednocześnie, a mianowicie będziesz z tego Humbaka między innymi biodiesel.
1: No, ale zobacz, sama nazwa Humbak, to znaczy, że trafi do baku.
0: Kurczę, masz rację. No. Ale może dlatego właśnie on od samego początku tak miał, to było tak zaplanowane.
1: Chciał on po prostu, on celowo wpływał na te mielizny, bo jest fanem motoryzacji i chciał trafić do naszych baków.
0: Trafi do baków, słuchajcie, ponieważ rzeczywiście w 20-tonowym ciele Humbaka znajduje się mniej więcej 5 ton tłuszczu, a tenże tłuszcz zostanie przerobiony na jakieś 5 tysięcy litrów biodiesla i będziemy sobie takiego Humbaka Timiego do baku wlewać. Bo jak to
1: nie jest to nic nowego, ponieważ biodiesla najczęściej produkuje się właśnie z tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, przy czym to nie jest tak, że cały ten tłuszcz trafi do naszych baków, tylko jest domieszka, nie pamiętam, 5 albo 10% biodiesla w każdym litrze diesla, którego stankujemy na stacji, więc tak naprawdę tego Humbaczka będzie 50 albo 100 tysięcy ton w paliwie.
0: Humbaczek, po prostu.

0: Dzisiaj nam zapełniał Baczek. Bardzo mu za to dziękujemy. To jest naprawdę miłe, że zostanie on wykorzystany do dobrych celów.
1: Garaż SC Rock.

0: Garaż, garaż Esce Rock.
1: A my na koniec garażu zajmiemy się seniorami.
2: A czy chcieliśmy się zająć czymś innym, powiem wam, bo Joanna wymyśliła temat o nowych materiałach w oponach i że to rewolucja, ale przeczytałem, że tak. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, potem polistyren, po czym przeczytałem mechanofory, potem przeczytałem jeszcze o drobnych pęknięciach, obciążeniach mechanicznych, Remiachu Johnsonie i stwierdziliśmy, że nie, jednak taksi brzmi lepiej.
1: Taksi brzmi lepiej.
2: Ale senior jeszcze lepiej.
1: Słuchajcie, ale ja nawet nie wiedziałam, że taki program istnieje. To jest wspaniałe, że taki program się dzieje, a mianowicie darmowa taksówka dla seniora i coraz więcej takich koncepcji uruchamia coraz więcej miast. Nowe na przykład miasto się nazywa w województwie kujawsko-pomorskim. Tam będzie taki program, który będzie obejmował przejazd, niezbędną pomoc i asystę podczas podróży. Tak jest, nowe dla starych. Bardzo ładnie to powiedziałeś. I dla każdego seniora po 70 roku życia, albo po 60 roku życia, który ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, taka taksówka będzie przypadała. W Poznaniu też tak można zrobić. To jest fantastyczne.
2: I w Ostrołęce też tak można zrobić.
1: I coraz więcej miast dołącza
2: do tego. I mogą seniorzy sobie, najczęściej seniorzy po 70, po 80 roku życia, ale również czasami między 60, 65 rokiem życia mogą tak dojechać do przychodni, na badania,
1: na
2: do specjalisty,
1: mogą
2: na
1: dojechać,
2: cmentarz.
1: Tak?
2: Nie mogą tylko urządzać sobie krajoznawczych wycieczek taksówką.
1: Ale
2: tak,
1: to szkoda.
2: Wszystko, co im do życia jest potrzebne, mogą sobie uczęszczać taksówką na koszt oczywiście gminy, miasta, powiatu.
1: Apelować, żeby im pozwolić też pojechać na wycieczkę rekreacyjną i turystyczną, bo przecież to jest bardzo ważne dla rozwoju człowieka, żeby mógł też pojechać na łono natury.
2: Słuchaj, jak masz do specjalisty daleko, to już może być krajoznawcza wycieczka. Niemniej wskaźniki demograficzne w Polsce są w tak opłakanym stanie, że obawiam się, że niebawem wszystkie taksówki będą mogły służyć tylko seniorom, wiesz? I nawet my się już na to załapiemy.
1: No, my się już załapiemy, być może niedługo, ale póki co wracamy my do was za tydzień, a was zapraszamy na naszego eskorokowego YouTube'a. Tam będziemy z naszymi facjatami. Właściwie jesteśmy już od dosyć dawna, więc można sobie oglądać poprzednie odcinki, można sobie poczekać we wtorek na odcinek premierowy tym, o czym tego, co teraz właśnie wam opowiadamy. Tak czy siak na YouTube'a zaglądajcie.
2: Żegnają się z wami nie seniorzy, nie dojrzali, Joanna Ziętarska
1: i Łukasz Bąk. Trzymajcie się ciepła.

0: Drogowskazy, drogowskazy w SC Rock.
1: Holistyczna terapia ciała i emocji to całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność i nie można w pełni uzdrowić jednego, pomijając drugie.
2: Warto korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele. Na poziomie ciała czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
1: O przywracaniu równowagi ciała i emocji opowie Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
5: Cześć, sąsiad, nowe auto?
6: No tak, to nowy Changan.
5: Pierwszy raz słyszę.
6: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
5: No, robi wrażenie.
6: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
5: A cena?
6: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
5: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
6: U najbliższego dealera.
7: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
8: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Reklama.

0: I to właśnie tymi sułtanami swingu rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie na antenie Eski Rock. To nasz sobotni radar, a przed nami, skoro trzymamy rękę na pulsie, warto wspomnieć o tym, że już od poniedziałku będziemy pochylać się powolutku nad najnowszą płytą formacji The Rolling Stones. W końcu w najbliższy piątek premiera Foreign Tongues, ale zanim to wszystko, to posłuchajcie małego przedsmaku tego, co przygotowują panowie na przyszły piątek. To In The Stars. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: pewnej ściany. Szczególnie z Jankiem. Z Sydneyem, jak mówił, z kolei były inne takie perturbacje już osobiste. No, z tego, co widziałem, to Sydney sobie całkiem nieźle radzi, cały czas koncertując. Z drugiej strony Tila też sobie całkiem nieźle radzi. Nawet wspiera swojego przyjaciela Perkoza przy okazji także jego solowych dokonań. Polecamy, jakbyście byli ciekawi, w którą stronę muzycy tego zespołu, przynajmniej solowo, zmierzają.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Poznań miał kupić 24 wagony tramwajowe, które wycofano z eksploatacji w niemieckim Bonn. I z 16, które jeżdżą po Poznaniu, dojeżdżą teraz tylko już 2.
3: No i tam mechanicy próbują cały czas naprawiać, nawet negocjują z tymi tramwajami, ale tramwaje twardo...
4: Trochę mokro się zrobiło i na pewno gleba z tej okazji będzie się cieszyła.
2: Ja bardzo chciałabym zobaczyć taką szczęśliwą glebę. Ale będzie piękny dzień!
3: Gleba to był taki tancerz. Nie cieszyła się, tylko cieszył się.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...

0: cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup, cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: This is Noel Gallagher from Oasis.
6: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
7: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

I jakże przyjemnie jest cofnąć się do tego, co działo się 17 czerwca w Łódzkiej Arenie, gdzie panowie fenomenalnie zaprezentowali się, zresztą jak zwykle nie po raz pierwszy. I warto wspomnieć o tym, że efektowna scenografia i ten cały tłum, który żywiołowo reagował na to, co mówili panowie z Kings of Leon, no ewidentnie, myślę, że na długo zapamiętają muzykę tego zespołu, tak samo jak publiczność zespołu Kings of Leon. Natomiast u nas teraz nieco inaczej, cofnijmy się do 97 roku, aż ciężko to uwierzyć, ale w końcu w przyszłym roku będzie 30-lecie ukazania się My Own Prison, czyli wyjątkowego debiutu zespołu Creed. To właśnie z niego, to What's This Life For?

0: Przez lata cały świat myślał, że to historia o niedostępnej, chłodnej dziewczynie. I kiedy 3 lata temu perkusista, pan Nick, zdradził, że tak naprawdę Ruby była jego psem rodzinnym, nieco zmieniliśmy podejście do tej kompozycji i pewne klapki nam się w oczach otworzyły.
1: Autopromocja. Melina Estrock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak A, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.

I chyba lepszej esencji polskiej muzyki lat 90. nie ma. To Human, to polski. Był taki pomysł, żeby ten zespół kilka lat temu się reaktywował, ale to już nie to samo. To trochę tak, jakby Artur Rojek próbował znów grać to samo, co próbował robić z formacją Mysłowic. Dzisiaj jednak te jego solowe dźwięki nieco odstają, oczywiście od jego przyjaciół, znajomych z Mysłowic. I 8 czerwca, kiedy dostaliśmy dwie

0: Ciekawe, co by było, gdyby ten scenariusz faktycznie się ziścił. Matt Sorum, perkusista, który związany jest chociażby z Guns N' Roses, powiedział wprost: Velvet Revolver mogli osiągnąć sukces tak wielki jak Guns N' Roses, gdyby tylko odpowiednio długo istnieli. No pytanie tylko, co by wydawali przez te wszystkie lata i czy faktycznie wiedzieliby, że Guns N' Roses w pewnym momencie dosyć mocno się załamią, a później już tylko wrócą jako raczej koncertowy band, zważywszy na to, co wydają, a właściwie czego nie wydają w ostatnich latach. No pożyjemy, zobaczymy. Może jeszcze dojdzie do jakiejś dziwnej reaktywacji, chociaż biorąc pod uwagę, że Slash już jest, można powiedzieć, sprzęgnięty dosyć mocno z Milesem Kennedym i z formacją The Conspirators, nie sądzę, żeby kiedykolwiek doszło do tego wielkiego powrotu. Ale z drugiej strony, ile już takich powrotów widzieliśmy, które nie miały racji bytu?
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mi.

0: Play.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: What's happening? This is the Devil Without a Cause, Kid Rock.
9: This is Jack White.
10: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

usłyszeć ich na żywo, to by było dopiero spełnienie marzeń. Są tacy, którzy próbują nam dawać małą namiastkę, jak chociażby koncert tribute bandu The Doors Alive. Takie koncerty odbędą się w kwietniu przyszłego roku w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie i w Bielsko-Białej. Polecamy bardzo serdecznie, gdybyście chcieli mieć małą namiastkę tego, co Jim Morrison i przyjaciele wykonywali przez lata. To teraz przed nami zespół, który zniknął na lata, ale wrócił, kiedy ich wielki przyjaciel postanowił się ożenić we Francji. Było fajne wesele, spotkali się tam wszyscy, no i doszli do porozumienia, że dobrze będzie wrócić. To my czekamy na kolejne wesela, na których pojawią się muzycy formacji Good Charlotte.

0: Niewielu wie, że za tekstem do tej kompozycji nie stał żaden zbuntowany metalowiec, tylko tekst napisał Andrzej Sobczak, czyli genialny zawodowy autor, który związany był raczej z muzyką pop czy muzyką estradową. To on stworzył chociażby Przeżyj to sam grupy Lombard czy Daj mi tę noc zespołu Bolter. No i także te dorosłe dzieci sprzed lat.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Daje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To skoro już zahaczamy o krążek Reload, warto wspomnieć o tym, że całkiem niedawno doczekaliśmy się reedycji tej płyty. Oczywiście są różne wersje tej reedycji. Jest pojedyncza płyta, są kasety magnetofonowe, natomiast jest też wersja mocno deluxe, która tania nie jest, ale z drugiej strony w tym zestawie znalazło się 15 płyt CD od zremasterowanego albumu po niepublikowane wcześniej kolekcje riffów, dem, rzadkich nagrań, do tego jeszcze 4 płyty DVD z materiałami zza kulis, nagraniami studyjnymi, koncertowymi, występami medialnymi. Drodzy Państwo, no tego jest tak dużo, że nawet pokazali swoją wizytę w Seulu. No po prostu wszystko. A do tego jeszcze karty i mnóstwo innych rzeczy. Plakaty, komplety 10 kostek, 128-stronicowa książka. No generalnie jest drogo, ale myślę, że ci, którzy uwielbiają płytę Reload, a wiem, że są też tacy, bo dorastali przy tych dźwiękach Metallica, myślę, że to jest swego rodzaju opus magnum. No to skoro tak, to my za chwilę będziemy się pochylać nad opus magnum od In Excess.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Holistyczna terapia ciała i emocji to całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność i nie można w pełni uzdrowić jednego, pomijając drugie.
3: Warto korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele, na poziomie ciała czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
2: O przywracaniu równowagi ciała i emocji opowie Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Reklama.
12: Hi, I'm Tom from Kasabian.
13: Hello, I'm Sergio from

To wyjątkowe dźwięki od INXS, to Need You Tonight. Natomiast gdybyśmy mieli zapytać kolejny zespół, który za moment pojawi się na antenie Eski Rock, to można powiedzieć wprost, to jest uderzające podobieństwo, nie tylko to strukturalne, jeśli chodzi o ułożenie niektórych kompozycji, ale także brzmieniowe. Zresztą formacja Cedar, która za moment się pojawi, wielokrotnie powtarzała, że inspirowali się legendarnym hitem grupy INXS, więc proszę nie być zaskoczonym, jak czasami znajdziecie podobieństwa. To ich Words as Weapons i Cedar w Esterok.

0: To zespół, który postanowił na chwilę usunąć się w cień w kontekście Davida Draymana i jego wypowiedzi odnośnie konfliktu między Izraelem a Palestyną. No, to było niepotrzebne, pojawiały się wręcz bojkoty zespołu Disturbed, natomiast dlatego pewnie też panowie w tym roku w Stanach Zjednoczonych wystąpią raptem dwa razy, 17 lipca w Ohio i 25 lipca na Florydzie. I to koniec koncertowania na 2026. Co do przyszłego roku, no, są podobno prowadzone rozmowy wewnętrzne w menedżmencie, natomiast no, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co powinniśmy uratować i ratować?
3: No obiecali, że przyjdziesz jutro w kąpielówkach, więc uważam, że przede wszystkim należy ratować honor, jak już człowiek coś powie.
2: Ale przychodzi taki wiek, człowiek jak go osiąga, to dochodzi do wniosku, że to nie jest najlepszy strój na miasto.
3: No
2: wiesz.
3: Nie, dłuższe to spoko. Jak masz slipy, to nie chodź w ten sposób do sklepu, dobrze?
2: Dobrze, ale ten wiek też jeszcze nie nadszedł, jeżeli chodzi o moją skromną osobę. Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
3: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
2: Człowieka, ster za rumpel.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek.

0: wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
0: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: I ta cudowna wersja Unplugged to Eric Clapton, który rozpoczyna ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania, a przed nami facet, który powiedział, że przygotował najgłośniejszy numer w historii zespołu Dziwna Wiosna. Dawid Karpiuk mówi wprost, było takie mocne uderzenie, kiedy oni nagrywali ten kawałek w studio, że musieli odwrócić tak naprawdę do ścian własne wzmacniacze, więc posłuchajcie nowych dźwięków od Dawida Karpiuka. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Niewielu wie, że tam w chórkach, które są dosyć mocno charakterystyczne, pojawia się głos, który nie jest związany z tym zespołem. To jest głos Adama Duritza, czyli lidera popularnego zespołu Counting Crows, który, jak słychać, napatoczył się w tej kompozycji.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Reklama.
13: What's happening? I'm Miles Kennedy.
14: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

i nie sposób przejść obojętnie obok tej nostalgicznej kompozycji. To Linkin Park, to Chester Bennington, za którym mocno tęsknimy, to Somewhere I Belong, a przed nami wyjątkowa historia, historia pewnej kolacji. Wyobraźcie sobie, że zapraszacie jako przedstawiciele wytwórni płytowej wokalistę formacji Alice in Chains na kolację i tam opowiadacie, jak wygląda masowa hodowla cieląt zamkniętych w ciasnych boksach. I wtedy pan Lane stwierdza, trzeba o tym napisać. No i napisał. To Man in the Box.

0: I tymi pięknymi dźwiękami o miłości kończymy nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także w poniedziałek po 18. No i z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam jeszcze życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Kolos of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej

0: huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compressor! Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Daje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.

0: i kiedy nie domaga jedno, choruje też drugie, o czym wielu ludzi zapomina. Jak wrócić do szeroko pojętej równowagi, kiedy jest nam źle? Co z czym łączyć, a czego nie? Z jakich narzędzi korzystać przy okazji tego procesu? Jak w codziennym biegu odnaleźć siebie? Na czym polega holistyczna terapia ciała i emocji? O tym m.in. dziś w roli ekspertki w studiu Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie, Moniko, w gościnnych progach Drogowskazów.
1: Witam serdecznie Państwa i Ciebie, Michale.
0: Moniko, dlaczego tak ciężko będzie nam odzyskać szeroko pojętą równowagę bez integracji ciała i umysłu, bez ich połączenia? Dlaczego praca z ciałem, do tego zmierzam, tak bardzo wspiera nasze emocje i wpływa na ich tak zwany dobrostan?
1: Holos z greckiego oznacza całość. Mhm. I ja, pracując z człowiekiem, patrzę na człowieka jako całość. Jak jest jedna sfera zaburzona, to druga nie działa w pełni, tak? Czyli ciało, umysł, dusza i emocje. To wszystko potrzebuje być w harmonii i uważam, że nie ma jednej drogi do człowieka, tak jak jedni są bardziej czuciowi, a drudzy są umysłem.

0: tym oddechem nasze emocje, które są w danej partii ciała, dajmy na to ból, i obejmujemy go uwagą. Jak czujemy ból, to mówimy nie, nie, nie, tylko tak, zaglądam to z taką uważnością i też ze zgodą, tak? Mhm. Jeżeli ja mam zgodę na to, żeby tam zajrzeć, to zaglądam. Mamy jak gdyby dwa rodzaje oddechu. Oddech sięgający i oddech słuchający. Ten oddech, w którym ja pracuję, to jest oddech właśnie słuchający, taki pochodzący z brzucha mamy. Taki błogostan, tak? A oddech sięgający to są wszelkiego rodzaju medytacje, które jak gdyby pomagają nam podnieść poziom energii, tak? A w oddechu tym integracyjnym, integrującym, zadziewa się coś takiego, że my dajemy uwagę emocjom tym trudnym, którym jak nie przepadamy, za nimi, jak lęk, smutek, tak? I jak damy tę uwagę tym emocjom, to automatycznie później bardzo często pojawia się spokój.
1: Okej, ten oddech oddechowi nie jest równy pewnie, w sensie, że one są inne za każdym razem, tak? Inny oddech do czego innego służy, tak? Dobrze myślę? Dobrze.
0: Dokładnie. Jak pracujemy z oddechem, to no, automatycznie nam się powiększa pojemność, ale też nasze życie zewnętrzne staje się szersze, szerszą mamy perspektywę widzenia, z innego miejsca podejmujemy też decyzje, bo mamy więcej spokoju w sobie. Mhm. No właśnie Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu mówi takie zdanie, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń na oddech. I jest to mój ulubiony autor, z którym spotkałam się na początku mojej drogi psychoterapeutycznej i bardzo jego osobowość, jego literatura jak gdyby wpłynęła też na moje życie. Mhm.
1: Integracja ciała i umysłu, Moniko, to stan, w którym psychika i fizyczność współpracują harmonijnie. Co się zatem dzieje z nami, gdy tej harmonii brak? Gdy ciało mówi dość, co się dzieje wtedy, gdy brak harmonii? Chorujemy.
0: Chorujemy, często są to doznania psychosomatyczne, są bóle głowy, migreny, zamrożenia, tak, u kobiet najczęściej jest to zamrożenie w ciele, tak, nie czujemy jak gdyby. Głowa jest jak gdyby odcięta, tak? Nie ma tego przepływu energii w nas. No warto pochylić się nad tym, szczególnie w tych czasach, kiedy nasz układ nerwowy po prostu jest w ciągłym trybie zapalnym przy tej ilości bodźców. Warto jakby korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele, nie? Czy na poziomie ciała, czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
1: Czy kiedy, Moniko, jesteśmy zestresowani i zmęczeni, najlepiej pójść, pobiegać, odreagować i zaktywizować ciało, czy wręcz przeciwnie, wyciszyć się, zaszyć się pod kocem na kanapie, zrelaksować, czy to jednak zależy? Ulubiona odpowiedź psychoterapeutów i psychologów.
0: To jednak zależy, tak? Ja uważam, że trzeba się troszeczkę w tym wszystkim kierować własną intuicją i wtedy nam pomaga kontakt z tym ciałem. Jeżeli czujesz, że masz dużo napięcia, to idź pobiegaj, ale zatrzymaj się tam na chwilę, w tym lesie, nie wiem, przy drzewie i złap ten jeden oddech. I to będzie jakiś początek, jakiś mały kroczek do tego, żeby później wejść, nie wiem, w proces medytacji. O to chodzi, żeby robić małe kroki i żeby to działało normalnie w życiu, bo możemy się nauczyć bardzo wielu technik, ale tego po prostu nie wprowadzać, nie wdrażać w życie i to na poziomie głowy my wiemy, ale z poziomu praktyki to niekoniecznie płynie.
1: Głębsze połączenie ciała i umysłu przez uważność, kolejny punkt naszej rozmowy. Nie wyczerpiemy go, mam tego świadomość, ale chociaż go zasygnalizujmy. Co nam taka uważność daje, jak to wygląda w praktyce? Uważność, a odzyskiwanie harmonii i równowagi.
0: Co nam daje uważność? Uważność to jest... Dla mnie to jest taka świadoma obecność.
1: Takie samoskanowanie trochę?
0: Trochę tak. Mhm. Ten wektor nie jest ustalony na zewnątrz, tylko na wewnątrz. Ja jestem nadajnikiem. To ja kieruję tą energią, tak? I czasem jest tak, że jesteśmy na przykład w pracy, pojawia się jakiś konflikt. No i teraz pytanie, czy to napięcie jest po mojej stronie, czy po drugiej stronie? I krok w tył, wziąć sobie oddech i sprawdzić, czy to jest moje? I to jest właśnie ta uważność, tak? Że my nie jesteśmy w tych reakcjach ciągłych, prawda? Tylko jakby robimy krok w tył. No to się już dzieje gdzieś na takim poziomie świadomym. Ktoś jak już ze sobą pracuje, ale to naprawdę można sobie robić małymi krokami w życiu.
1: Mhm. Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, trochę już o tym powiedziałaś parę minut temu, to też jest wskazane.

0: jak czytam, dla przywrócenia równowagi, harmonii w życiu. Czy to, Moniko, jeszcze w ogóle jest w sumie wykonalne, tak się trochę zastanawiam, w dzisiejszych czasach takich nieznośnie rozpędzonych? I jak to dokładnie rozumieć? Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, czy to jest też trochę taka separacja od wszystkich innych dookoła? No nie.
1: No nie do końca. No właśnie. Dla mnie odcięcie od bodźców to jest na przykład to, że ja nie oglądam telewizji.
0: Ja też nie.
1: Słucham radia, bo jesteśmy w mediach, aczkolwiek nie oglądam telewizji, bo przede wszystkim mamy ekran, to jest jedna rzecz. I tak na co dzień pracujemy przy komputerach, prawda, więc jest ta dodatkowa stymulacja. Zazwyczaj się to dzieje wieczorem, jak ludzie zasiadają przy telewizji i te bodźce, obraz, informacje, wielość informacji jest podszyte zawsze jakimś lękiem. No i ludzie później to trawią. I zamiast zajmować się sobą, to zajmują się w rozmowach

obraz, informacje, wielość informacji jest podszyte zawsze jakimś lękiem. No i ludzie później to trawią. I zamiast zajmować się sobą, to zajmują się w rozmowach

0: ale tylko z koncentracją na tej czynności, którą wykonujesz. To naprawdę nie jest proste. Ja uczyłam się gdzieś tam tego teoretycznie i na początku gdzieś byłam w bardzo szerokim ruchu, niczym siadłam do medytacji w bardzo szerokim ruchu, czyli w tańcu. Niczym usiadłam do takiego procesu medytacji po 8-tygodniowym kursie mindfulness, tak? No właśnie, zaczynaliśmy od takiego, że jedliśmy rodzynkę, czując jej smak, fakturę. To naprawdę się przejawia w bardzo dorobnych czynnościach i to nie jest nic spektakularnego. To jest normalne życie, tylko trzeba je zauważać i dawać temu uwagę. Mm-hmm.
1: Czy taką równowagę, taką harmonię, Moniko, może odzyskać każdy, kto tego wymaga, kto tego potrzebuje? Czy jednak istnieją jakieś takie realne ograniczenia? W sieci często o to pytają, dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać, żebyś oceniła taką realną szansę. Co najbardziej utrudnia taki proces dochodzenia do harmonii? Do równowagi. Na przykład, jeżeli ktoś ma PTSD, powiedzmy, tak, czy on też jest gotowy na to, żeby wejść w taki proces uzdrawiania i odzyskiwania harmonii i równowagi, czy najpierw musi ten pierwotny problem opanować, tak?
0: No jeżeli,
1: wiesz, o co mi chodzi mniej więcej, tak?
0: Jeżeli ktoś jest świadomy tego, że ma PTSD, to jak najbardziej, tak? No są pewne kroki, tak? Jeżeli ktoś ma, no nie wiem, jest w głębokiej klinicznej depresji.
1: Na przykład.
0: To wiadomo, że farmakologia wtedy wchodzi, tak? Pierwsza. I opieka psychiatryczna, bo jakby często mu brakuje motywacji do życia. No, jak gdyby wiem to też stąd, że pracowałam w klinice psychiatrii na oddziale psychoz bez klamek, gdzie naprawdę ludzie byli w bardzo potrudnych sytuacjach, tak? Brak chęci do życia, brak motywacji, no to ja nie powiedziałabym, proszę pan, idzie sobie od razu pobiegać, czy pani, tylko jakby siedzimy, rozmawiamy, dajemy tą obecność właśnie.
1: Tak.
0: Bycie z drugim człowiekiem. Czasem potowarzyszenie też tej drugiej osobie, wysłuchanie jej o wiele bardziej wnosi niż jak gdyby dawanie i pstrykanie z pomysłów. Zrób to, zrób tamto, a on tak naprawdę siedzi i nie wie, co ma sam ze sobą zrobić ten człowiek, nie? Mhm. Więc uważna obecność i świadoma.
1: Terapia holistyczna to wyjątkowe połączenie pracy z ciałem, umysłem i energią, stworzone z myślą o osobach, które odczuwają stres, napięcie, przeciążenie emocjonalne lub chcą lepiej zrozumieć potrzeby swojego organizmu, swoich emocji. I o tym dziś w drogowskazach na moje pytania odpowiada Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Michał Pokrękowski do rozmowy z Moniką. Wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek! Dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz kolejny. Holistyczna terapia ciała i emocji to, jak podają fachowe źródła, całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność. Zamiast leczyć same objawy, terapia skupia się na docieraniu do źródła problemu. Napięcia i traumy zapisane w ciele uwalnia się poprzez techniki manualne, przez oddech, ruch, także taniec. O tym też dziś jeszcze powiemy. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów. O przywracaniu równowagi tam, gdzie jest ona w naszym życiu zaburzona. To tak oczywiście w telegraficznym skrócie. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem oraz instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam cię po raz drugi, Moniko.
2: Witam serdecznie.
1: Dotyk to jeden z najprostszych, a zarazem najgłębszych sposobów kontaktu z ciałem. Jednak dotyk dotykowi nierówny, tak sobie to wyobrażam, swój chłopski rozum. O jaki dotyk więc chodzi, jeśli chodzi o przywracanie równowagi i harmonii? Masaże?
2: Dokładnie.
1: Trafiłem, proszę.
2: Tak. Ja zajmowałam się i też zajmuję masażami. I co ważne jest przy dotyku? Ustalanie na początku tych granic. Co jest dla mnie, tak? Co ja rozumiem jako klient? Jaki dotyk bezpieczny jest dla mnie? I ja w trakcie, przed sesją masażu ustalam to z klientem, żeby on się poczuł bezpiecznie i żeby mógł się zrelaksować. Dotyk jest też jakby taką pierwszą naszą formą komunikacji, dotyk i ruch. No, na początku nie mówimy, jednak mamy ten kontakt dzięki naszej mamie, tak? Więc to też jest bardzo istotne, czego myśmy wcześniej doświadczali, w jakiej formie był ten dotyk. I w trakcie sesji masażu możemy przywoływać to właśnie w bezpieczny sposób.
1: A jakie są przeciwwskazania do stosowania właśnie takich masaży przywracających równowagę i harmonię? Ciąża na przykład? I czy takie masaże są na przykład bolesne? Też często o to pytają w sieci.
2: Ciąża nie zawsze jest przeciwwskazania. Zależy w jakim okresie. To też wynika na początku z wywiadu, czy ona jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. Przeważnie wtedy oferuje masaż relaksacyjny, wspierający, czy można też to jak gdyby ograniczyć do refleksoterapii. Tak, to jedno. Na pewno przeciwwskazaniem dla mnie by były choroby nowotworowe. I z tego co wiem...
1: Choroby skóry pewnie
2: tak,
1: też.
2: Tak, choroby skóry, dokładnie. To wszystko wynika tak naprawdę na początku z wywiadu.
1: Tak.
2: Czego osoba dana potrzebuje? Czy to ma być relaksacyjny masaż, czy mocniejszy? Ja zajmuję się jakby właśnie całościowym masażem, tak? Dla mnie w trakcie sesji masażu obejmuje całe ciało. Jakby nie omijam głowy. W całości się to zadziewa, bo uważam, że to wtedy ma sens. Bo osoba jest w stanie poczuć holistycznie swoje ciało.
1: Jasne. A z czego może wynikać to, że niektórzy ludzie nie znoszą wręcz delikatnego dotyku, takiego wiesz, miziania? Mocno ich to irytuje, uciekają przed tym. I jak też można to zmienić? Czy się w ogóle da taką wrażliwość zmienić, tak? Czy stoją za tym na przykład jakieś traumy, że ktoś ma taki alergiczny, wiesz, sposób reagowania na takie zbyt delikatne na przykład dotykanie, nie? Albo też zbyt mocne, nie? Bo to oczywiście może iść w drugą stronę.
2: No dalej wrócę do tego, że to jakby wynika z wywiadu, ale oczywiście, że to się da zrobić. Dana osoba, która przychodzi, to ustalamy, czy to się zadziewa na jednej sesji, czy na dwóch sesjach, ale możemy to nawet sobie samemu spróbować. Czy piórkiem. W różnej formie to można robić, tak? Ale niekoniecznie to musi być od razu dłoń. Można to zrobić piłką sensoryczną. Można to zrobić przez ubranie. Jest tak zwany masaż motyla, tak?
1: I czytałem na twojej stronie internetowej.
2: I najczęściej się go właśnie wykonuje dzieciom.

0: uczy się też rodziców po to, żeby te dzieci naprawdę mogły odpocząć, ale one niekoniecznie właśnie lubią od razu być dotykane jakby skóra do skóry, prawda?
1: Wiesz może, Moniko, do czego zmierzam, że tak to sobie wyobrażam, wielokrotnie też słyszałem, że dotyk taki bardzo delikatny, tutaj to piórko, do niego się odwołam teraz, może być dosłownie psychiczną torturą dla kogoś, prawda? No bo tak może być. No dla niego to jest nie do zniesienia, takie właśnie muśnięcie palcami na przykład, prawda?
0: Oczywiście, że może tak być. No, wszystko zależy, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia.
1: A widzisz, czyli jednak doświadczenie.
0: Doświadczenie, tak? I naprawdę wracać trzeba do tego wywiadu, bo może zaproponować wtedy inną formę skontaktowania się z ciałem. Właśnie poprzez ruch czy taniec, ale niekoniecznie od razu dotyk, nie? Jakby wybierać te takie formy pośrodku. Stopniowo. Stopniowo.
1: A co dokładnie powoduje właśnie dotyk, taki, no nazwijmy to dobry dotyk, bo może być też zły. Co powoduje dobry dotyk w emocjach? Dlaczego my w ogóle jako gatunek, jako ludzie, jako homo sapiens, Moniko, jesteśmy generalnie, tak to ujmę, dotykalscy, mówię to w cudzysłowie, nie? Co powoduje brak na przykład dotyku? Taki bardzo długi.
0: No na pewno zamrożenie w ciele.
1: Okay.
0: I brak kontaktu ze swoim ciałem, tak? Tak naprawdę brak kontaktu ze swoim ciałem, bo ten przyjemny dotyk relaksacyjny też rozluźnia nam wszystko to, co jest zapisane na powięziach, tak? Czyli te wszystkie nasze historie, już, które gdzieś tam drzemią w nas i nie każdy ma od razu tą gotowość, żeby o nich opowiadać i dotyk jest jedną z tych form, która jak gdyby może w jakiś sposób rozmrozić to, rozmiękczyć tą historię. W trakcie masażu często się pojawiają łzy, to znaczy, że ciało się czuje bezpiecznie. Dla mnie bardzo ważne jest o to, co ja dbam w pracy z klientem, stworzenie takiej matrycy bezpieczeństwa, żeby zbudować to zaufanie z klientem. I wówczas ciało się samo zaczyna otwierać. Na początku jest krótka rozmowa, właśnie wywiad, po to, żeby gdyby ustalić te granice, żeby ten dotyk był właśnie bezpieczny.
1: Swoboda, a harmonia ciała i emocji, co tak naprawdę oznacza, Moniko? Wierzysz na przykład, że kiedy sobie na nią pozwolimy, na swobodę, to osiągnięcie takiej harmonii jest o wiele łatwiejsze? Swoboda w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak to rozumieć?
0: Czy swoboda i harmonia to samo dla mnie? Harmonia to jest harmonia. Czyli właśnie to się łączy z moim imieniem.
1: Tak.
0: A har to energia. Swoboda nie użyłabym tutaj, nawet nie poszłabym w samobolkę, dlatego że no, w tym takim doświadczaniu no, bardzo ważne jest znać swoje granice. W pracy z ciałem bardzo ważne jest znać swoje granice, nawet uczestnicząc w warsztatach różnych, tak? Bo spotykamy się z różnymi ludźmi i jakby trzeba wiedzieć, na ile mogę pozwolić wejść, komuś podejść bliżej. Jakby wyznaczyć te granice. Harmonia dla mnie jest wtedy, kiedy ja naprawdę czuję spokój w środku. W środku czuję spokój przy podejmowaniu decyzji, kiedy czuję, że jestem w stanie zapanować w każdej sytuacji, bo to nie znaczy, że nie ma się nic dziać w moim życiu, że zawsze te stresogenne czynniki będą, ale ja znając te metody właśnie, które tutaj omawiamy, pracy z ciałem, poprzez oddech, ruch, dotyk. Nawet jak się coś trudnego wydarzy, ja potrafię powrócić, mówię, okej, dobra, wydarzyło się, to ja teraz, nie wiem, usiądę na chwilę i znam tą moją drogę, z moją własną drogę do harmonii.
1: Jesteś między innymi, Moniko, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. A do tańca przejdziemy w trzeciej części ostatnich drogowskazów, a ja uprzejmie jeszcze zapytam właśnie o tę symbolikę ciała. Co to oznacza, symbolika ciała?
0: To oznacza, że w pracy z ciałem często przyjmujemy jakieś pozycje. No, nawet wiodę, tak? Drzewo.
1: No to.
0: Tak. Nasze ciało nawet, jak, czy my jesteśmy pochyleni, czy my nie jesteśmy pochyleni, tak? Czy mamy zapadniętą klatkę, czy nie zapadniętą klatkę. To jak gdyby wszystko nam coś symbolizuje. I dla mnie właśnie ta symbolika przejawia się poprzez obserwację, tak? Ja widzę człowieka, jaki jest w trakcie zajęć, tak? Jak on pracuje, czy on jest gotowy na otwartość, czy nie jest gotowy na otwartość. To jakby naprawdę, no, całościowo, to jakby, to nie jest tak, że ja tutaj widzę tylko symbol, patrzę na symbol. Patrzę na cały ruch, który się przejawia w tańcu.
1: Kiedy nasz duch jest wolny i może się wyrazić we własny, niepowtarzalny sposób, coś magicznego zaczyna się dziać. Co, Moniko?
0: Po prostu jesteśmy, to jest teraz bardzo popularne, sobą, ale jak gdyby zaczynamy się wyrażać w pełni. Jakby docieramy do tej swojej esencji, z czym tutaj przyszliśmy na ten świat. Nie wiem, dla ciebie jest to praca na przykład z głosem, tak? Jesteś w radiu, w mediach, tak? I jakby pracujesz z głosem, masz piękny, niski głos i to jakby dociera do twoich słuchaczy.
1: Podobno usypiający.
0: Nie wiem, czy usypiający, aczkolwiek na pewno buduje pewną atmosferę, że on, to nie jest tylko coś płytkiego, no tak, tylko głębszego, prawda? I o to chodzi właśnie, żeby każdy znalazł tą swoją, dotarł do tej swojej własnej esencji i naprawdę czujemy się wolni, to znaczy, że pojawiają się jakieś przeszkody gdzieś tam po drodze, ale my i tak podejmujemy te wyzwania i idziemy dalej.
1: Moniko, ostatnia kwestia na koniec drugiej części drogowskazów. Piszesz też na swojej stronie internetowej, że sama przeszłaś długą drogę uzdrawiania. Czy możesz cokolwiek zdradzić na ten temat słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów? Czy to jest póki co zbyt osobiste?
0: No, mogę powiedzieć o mojej sytuacji jak gdyby powypadkowej, tak? W jaki sposób ja dochodziłam do takiej równowagi i na wieku 18 lat miałam wypadek samochodowy, przez 3 miesiące nie chodziłam i jakby po tych 3 miesiącach na nowo się uczyłam chodzić. No i oczywiście proces rehabilitacyjny, ale to, co mnie najbardziej jakby uruchamiało, to właśnie taniec. To jest coś tak u mnie naturalnego, że ja tańczyłam w domu sobie tak w sposób naturalny, czy nawet u babci na łące, jak miałam takie możliwości. W tej całej mojej drodze bardzo podążałam za swoim głosem. Cały proces rehabilitacyjny odbyłam i to było naprawdę wymagające, aczkolwiek po 3 miesiącach, to się zadziało w listopadzie, mnie pionizowali, w styczniu już byłam na studiach. Jakby moja psychika na tym aż tak bardzo nie, na poziomie świadomym nie ucierpiała. Jakby moja pasja do życia mnie jak gdyby tutaj prowadziła cały czas, że ja chciałam po prostu żyć, mówiąc w skrócie. Tak? I to jakby, ten wypadek był też taką, ja mówię, że trudności w życiu są dla mnie trampoliną. Mnie to nie załamuje. Ja jak gdyby w tym momencie po prostu szukam rozwiązań i wybieram to, co dla mnie najlepsze i idę tą drogą i zakładam, że to jest jakiś etap, że to nie jest przypieczętowanie. Było to dla mnie bardzo wymagające, tym bardziej, że miałam wtedy lat 18 i wszyscy moi koledzy szli na studia, a ja leżałam, upał i miałam jeszcze blizny na ciele, więc pod tym gipsem tam się dużo rzeczy zadziewało. Ale jakby nie zamieniłabym tej pewnej historii, bo był to pewnego rodzaju cud, że ja przeżyłam, ale zostałam na tym świecie.
1: I mogłaś się w tej chwili podzielić tą historią ze słuchaczkami i słuchaczami drogowskazów. Dziękuję. Terapia holistyczna to podejście terapeutyczne, które opiera się na założeniu, że organizm człowieka i poszczególne też sfery jego życia stanowią jednorodną całość. Leczenie zaś polega na przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach życia, nie tylko na leczeniu danego fragmentu ludzkiego organizmu. Dzięki takiemu kompleksowemu właśnie podejściu możemy odzyskać bardzo potrzebną, przyjemną i korzystną równowagę w naszym życiu. Któż jej nie pragnie? Z moimi pytaniami mierzy się dziś Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Jeśli czujecie niedosyt, to mam dobrą wiadomość. Do rozmowy z Moniką wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem. Michał Pokrękowski, zapraszamy.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc
4: skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl.

0: Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami raz jeszcze. Holistyczne podejście do ciała i do emocji to taka koncepcja, która traktuje człowieka jako nierozerwalną całość. Zakłada ona, że stan fizyczny oraz samopoczucie psychiczne wzajemnie na siebie wpływają i są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Przykładowo przewlekły stres może wywołać realne dolegliwości bólowe, a choroba fizyczna wpływać na nastrój, pogarszając go, i tworzy się takie trochę, że tak powiem, błędne koło cierpienia. Czy można temu zapobiec albo chociaż zminimalizować tego przykre konsekwencje? O tym dziś w programie. W roli ekspertki cały czas jest ze mną i z wami Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam ciebie, Moniko, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Taniec, a odzyskiwanie harmonii i równowagi. Od 2022 roku, jak wyczytałem, jesteś zafascynowana, ojej, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, biodancą?
2: Biodancą.
1: Biodancą, dobra, dziękuję. Czyli tańcem życia. Tak. Cóż to za cudo, jak działa na ciało i na emocje człowieka?
2: Tak, moim nauczycielem jest Cristiano Martins i przez kilka lat rzeczywiście intensywnie tańczyłam biodanzę. Nawet ostatnio byłam na warsztatach, bo on przyjeżdża do Warszawy i w Pałacu Kultury ma warsztaty. Taniec życia. W biodanzie jest tak, że pracujemy głównie na zasobach, tych, których mamy w sobie. Oczywiście są też prace w parach, prace w trójkach, pojedyncze, ale jakby sięgamy właśnie do tej swojej esencji. I ten wystrzał endorfin, który mamy po,

biodanzie jest naprawdę bardzo dużo. Co jest ważne w biodanzie, ja nie jestem nauczycielem biodanzy, jestem uczestnikiem warsztatu, że my jesteśmy wszyscy tam połączeni. Czy ktoś się lepiej czuje, czy ktoś gorzej czuje. Ważne są tak zwane wiwencje. Wiwencje. Czyli co jakiś czas pomiędzy tymi ćwiczeniami stajemy w kręgu i tańczymy wszyscy razem. I to jest bardzo istotne, że jakby żadna jednostka

Czyli co jakiś czas pomiędzy tymi ćwiczeniami stajemy w kręgu i tańczymy wszyscy razem. I to jest bardzo istotne, że jakby żadna jednostka

0: właśnie na tą motywację do życia, szukanie swojej pasji, odwagi do realizacji.
1: Poprzez właśnie ten taniec, tak? Okej, rozumiem. Czy jakiś konkretny taniec, Moniko, ma właściwości terapeutyczne? Czy może to być na przykład taniec w parze? Czy powinien być to taniec solo, tak? Tańczenie solo? Na czym w ogóle opiera się ta właśnie terapeutyczna moc tańca? Jak wpływa na odzyskiwanie, na budowanie harmonii, równowagi? Taniec.
0: No ja się zajmuję tańcem intuicyjnym, terapeutycznym, to nie jest żadna technika.
1: Taniec intuicyjny, czyli właściwie tak trochę robimy to, co nam podpowiada ciało i umysł, tak? Dokładnie. Spontanicznie bardzo, tak?
0: Jest w tym, też jest wiele metod. W Warszawie tutaj macie Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wielu kursów kończę akurat w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, ale w ruchu autentycznym na przykład się coś takiego zadziewa, że my kontaktujemy się. No pierwsze takie ćwiczenie, jakie można sobie zrobić, zamykasz oczy i słyszysz rytm swojego serca. I z tego rytmu ruszasz, dopiero jak ta motywacja się pojawia wewnątrz. W tańcu intuicyjnym nie ma żadnych kroków, tak? Poruszamy się do muzyki, to co wcześniej też mówiłam, że ludzie nie zawsze mają gotowość jak gdyby od razu wypowiadania się na temat tego, co czują. I taniec jak gdyby jest tą formą bardzo wspierającą, że pomagamy tym emocjom przepływać, tak? Bo też w trakcie tańca przy odpowiedniej muzyce, nie wiem, przy bębnach. Muzyka jest jak gdyby często jak gdyby podkładem. Można stać się wulkanem i na przykład wyrazić całą swoją złość i gniew, tak? A może być to w sposób bardzo relaksacyjny i wtedy nas to wycisza. Ale jakby podążamy cały czas w tym tańcu intuicyjnym i terapeutycznym za sobą. I to jest często indywidualne.
1: A dlaczego tak często, Moniko, bo takie też mam wrażenie, możesz się ze mną nie zgodzić, dlaczego tak często ignorujemy to, co mówi nam nasze ciało i jakie też sygnały ostrzegawcze ignorujemy najczęściej, kiedy coś się dzieje źle ewidentnie? To wynika ze strachu, też z niewiedzy, jak czytać własne ciało, jak czytać siebie samego, siebie samą?
0: Wynika ze strachu.
1: Ze strachu.
0: Z niewiedzy często. Jakby my często boimy się tych emocji, które są dla nas niewygodne, czyli lęku właśnie i strachu. A jakbyśmy na to spojrzeli w ten sposób, że są to takie same emocje jak radość i lęk, tylko jak gdyby to jest drugi biegun tego, i pozwolili sobie poczuć to, zaczęlibyśmy też głębiej odczuwać radość i mieć większą satysfakcję z życia, ale jakby trzeba sobie też pozwolić na to. I być też na to gotowym, tak? No bo też ludzie naprawdę mają bardzo różne historie życiowe i ja już nie mówię o tym, że ktoś ma, nie wiem, napady lęku, histerie jakieś. To już wiadomo, że to wszystko się dzieje w towarzystwie terapeutycznym, tak? Mówimy o takim kontakcie. Ale nie pozwalamy sobie też na to. Też pęd życia. Nie mamy czasu.
1: Adaptacja to dość upiorny, ale my jako gatunek mamy nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne i również zaczynamy się niejako trochę zaprzyjaźnić z naszym bólem na przykład, tak? Z lękiem, ze strachem i tak dalej, i tak dalej. Jest tak trochę, nie? Że paradoksalnie no, daje nam to jakiś taki zupełnie opacznie rozumianą strefę komfortu taką trochę, nie? To jest mój ból, nie? Żyję z nim. No i widocznie być musi, tak? Po prostu, co ja poradzę, nie? I tak no sobie trwam z nim.
0: Tak. Jak my się już z nim zaprzyjaźniamy, to jest okej, tylko gorzej, jak już wejdziemy z tym bólem i lękiem w małżeństwo, tak zwane.
1: A no to się sypie, tak.
0: Jakby to już jest bardziej, to już są zachowania autodestrukcyjne, tak? W Polsce mamy takie kolektywne uzależnienie od cierpienia. To może wynikać też no, z mentalności naszego narodu, z historii, którą mieliśmy też.
1: Pijesz do traumy pokoleniowej, tak? Trochę?
0: Troszkę tak.
1: Troszkę tak.
0: Że Polacy lubią być w takiej roli ofiary troszeczkę. Nie chcę generalizować.
1: Jasne.
0: Jak gdyby nie generalizuję, ale jakby my się do czegoś właśnie, tak jak powiedziałeś, przyzwyczajamy, tak? I lepiej nam tam opowiedzieć, co u ciebie słychać, stara bida, tak? No to jest takie polskie.
1: No tak.
0: Zamiast co u ciebie słychać, słuchaj, no dzisiaj byłem rano pobiegać i jest fajnie, nie? Jakby miałem, coś mi się trudnego przydarzyło, ale znalazłem na to sposób. Nie mamy takiej kultury. Na przykład, nie wiem, jak byłam w Monachium, czy w jakimś innym mieście za granicą, to jest ta taka społeczność, że ci seniorzy, nawet już w podeszłym wieku ludzie, to się aktywizują.

0: realizują. To jest niezależne od wieku tak naprawdę. Wynika to z takiej świadomości i gotowości na to, okej, dzieje mi się coś trudnego, widzę to, zauważam to, ale w jaki sposób ja sobie mogę pomóc? Ale też trzeba być gotowym, jak już ja sobie sama nie mogę poprosić o pomoc. To już jest kolejny etap.
1: Otóż to tak jest. Autentyczność w odzyskiwaniu harmonii i równowagi. O co chodzi w tym wypadku? Autentyczność.
0: O to, żeby być ze sobą spójnym. Mhm. Bo jeżeli ja przyjdę i powiem, okej, naprawdę dzisiaj jest mi trudno, to ja już jak gdyby oswajam się z tym lękiem, tak? W jakiś sposób oswajam się z lękiem. I też już rozmowa, kontakt z drugą osobą przechodzi na inny poziom, że ja nie udaję z przyklejonym uśmiechem. Chodzi o to, żeby być ze sobą spójnym i takim prawdziwym, tak? Że ja mówię, że prawda zawsze jest w cenie, się sprzeda. I obojętnie, czy ty jesteś w takim towarzystwie, czy w innym towarzystwie, to jesteś taki sam.
1: Prowadzisz też tak zwane kręgi kobiece. A do czego one panią służą po prostu? Po co są takie kręgi kobiece?
0: Kręgi kobiece służą do tego, żeby się przede wszystkim spotkały kobiety. Kiedyś kobiety spotykały się, nie wiem, skubały,
1: przydełkowały,
0: tak, skubały tam gęś. Na kręgach kobiecych my spotykamy się, śpiewamy, opowiadamy krótko swoją historię, to jest raz, ale też ta kobieta w tym kręgu może być po prostu wysłuchana. Może być wysłuchana, bo nie zawsze ma taką przestrzeń. Jest to krótka forma, to nie są jakieś duże warsztaty, przeważnie trwają 2-3 godziny. Śpiewamy też tam, tańczymy, oddychamy, jakby wymieniamy się swoim doświadczeniem. Też to jest taki networking trochę, że dzielimy się sobą i dzięki temu po prostu nawiązujemy kontakty i też później czasem się z tego rodzą biznesy wspólne, prawda?
1: Także, na przykład, tak.
0: Na przykład. Więc jest to naprawdę moja ulubiona forma wsparcia kobiet.
1: No właśnie, pomagasz panią, Moniko, jak wyczytałem na twojej stronie internetowej, odzyskiwać kobiecą moc. Zatem wypada mi już tak, kończąc powoli nasze spotkanie w studiu, zapytać, w jaki sposób i dlaczego kobiety ją tracą, tę kobiecą moc? Co za tym stoi? No i też może, jak ją odzyskują?
0: Kobiety tracą swoją moc, bo tracą kontakt ze swoim ciałem. I jak się to zadziewa, w tym pędzie życia, często właśnie, no teraz mamy wysyp Hashimoto, onko i jak gdyby chorób, to jest informacja o tym, że my po prostu tracimy kontakt ze swoim ciałem. I ja właśnie poprzez taniec, ruch, oddech wspieram kobiety, też po pracy z tym aspektem seksualnym, tak? Więc to jest też bardzo istotne, żeby tą kobiecość swoją naprawdę celebrować. I to jest bardzo istotne, żeby to robić właśnie w codziennych czynnościach.
1: I to przywraca kobiecą moc po prostu.
0: Dokładnie. Okay.
1: Musimy kończyć, choć mam świadomość, że nie wyczerpaliśmy dzisiejszego tematu, który poruszaliśmy, to mam nadzieję, że udało nam się razem z Moniką objaśnić chociaż podstawowe jego obszary. A moim i waszym gościem w Drogowskazach była dziś Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Bardzo tobie, Moniko, dziękuję za poświęcony czas, za dobrą energię w tej rozmowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, Michale, tobie i słuchaczom i do spotkania.
1: Po pełne wersje Drogowskazów uprzejmie odsyłam do YouTube'a, na Spotify czy do Mediateki. O naszych audycjach, o naszych gościach i też tematach, jakie poruszamy, piszemy regularnie w radiowych social mediach. Dziękuję, że z nami jesteście. Michał Poklękowski, dziękuję. Wszelkiej pomyślności. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Czasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie wiem, chyba stąd o tym decyduje, nie?
2: Dzień dobry, no już.
3: Właśnie, jak on tak, jak taki skrzat w ogóle, taki chochlik w oczach.
4: A przed chwilą powiedział, że tuż przed pracą położył się spać, a tu proszę, jednak energia jest.
1: Jeżeli nie możecie już słuchać tych malkontentów, to dzisiaj z okazji Dnia Cioci, Wujka, Wujek, dobra rada.
5: Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie.
6: 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy,

0: za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
4: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Rock.
1: Profesor Grzegorz Motyka.
2: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak A, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.
4: Rok. No.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki